Pogoda. 87 i 8 FM.

0: autostop. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Kawy łyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś po

warto.

każdy cios bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, prócz serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,

a trzowina okrywa szarym płaszczem mrok. Nie żegnaj

0: Dla słuchaczy Radia Pogoda, niech moc biegunów będzie z wami. Marek Kamiński.
1: Była zła, gdy zatrzasnął drzwi.

płyną, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Agata ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antonka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie

0: A jak się postarasz,
1: się postarasz,
0: się postarasz,
1: zajedziemy
0: ci. A jak się postarasz,
1: zajedziemy ci.
0: A jak się postarasz,
1: zajedziemy ci.
0: A jak się postarasz,
1: zajedziemy ci.
0: A jak się postarasz,
1: zajedziemy ci.

A jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu we wtorek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
3: A w nich pytanie, co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony. W kraju dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Paliwa są dziś o kilka groszy droższe niż w weekend i poniedziałek.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
2: Michał Pierzchała, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać z przedstawicielami Departamentów Stanu i Wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
5: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
4: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
5: Żeby odbyć spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny, w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
4: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
3: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie także tematem debaty zaplanowanej na dzisiaj w Parlamencie Europejskim. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Madziar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Madziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia, taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dzisiaj paliwa są o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,97, a oleju napędowego 6,85.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: O poranku na ulicach Trójmiasta dosyć spokojnie. Służby nie donoszą mi o żadnych wypadkach i oby tak zostało. Kompleksowa przebudowa układu drogowego ulic Pułaskiego i Bema w Sopocie dobiega końca. W niedzielę odbędzie się wspólne zakończenie inwestycji. Świętowanie rozpocznie się o 14:00.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
0: Pogoda w Gdańsku.
1: Prawie z dziesiątką na plusie witamy kolejny dzień w Gdańsku i pobliskich miejscowościach. Potem temperatura wzrośnie do 16 maksymalnie, tyle będzie około 14. Będzie zatem całkiem ciepło. Dziś kolejny dzień z mieszaną pogodą. W prognozach dla naszego regionu mamy słońce, chmury i deszcz, ale raczej przelotny. I co więcej, tak kropić zdaniem synoptyków może praktycznie do końca tygodnia.
0: Radio Pogoda.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu był deweloper Budros.

godzin i 13 minut. I dzisiaj jest tak, dzień mycia samochodów, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, pozdrawiamy serdecznie, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt jest, no jeszcze bardziej pozdrawiamy, a także coś, co nas chyba najbardziej interesuje, Dzień Dobrych Uczynków. To na początek proponuję, zróbmy dobry uczynek dla siebie i nie śpieszmy się dzisiejszego poranka. Dobra? Hanna Rek, za chwilę Engelbert Humperdinck. W pogodnym poranku Radia Pogoda, jest 5 po 6.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 po 6. Człowiek sobie o poranku posłucha takiego Engelberta i od razu lepiej. I dzień lepszy. Nieprawdaż? A co w porannej prasie, Michale?
1: Wspominałeś, Asiu, parę chwil temu w pogodnym poranku, że dzisiaj jest dzień lekarza rodzinnego.
0: Tak.
1: No i właśnie o leczeniu i o lekarzach, o specjalistach medycyny rodzinnej. Dzisiaj sporo w Gazecie Wyborczej, duży artykuł. W takim kontekście pytanie dziennikarki. 6 lat studiów, potem specjalizacja, a na koniec lekarz zajmuje się tylko jedną chorobą. Nie ma pan poczucia, że to straszne marnotrawstwo?
0: Jak jedno?
1: I odpowiedź, no poczekaj, bo to dotyczy specjalistów. I teraz odpowiada lekarz medycyny rodzinnej. Aha. Mało powiedziane. W pewnym momencie w historii medycyny uznaliśmy, że trzeba pacjenta poszatkować. Internistę, który kiedyś ogarniał całość chorób wewnętrznych, rozbiliśmy na dziesiątki podspecjalizacji. Mamy kardiologów od serca, diabetologów od cukrzycy, endokrynologów od tarczycy i tak dalej, i tak dalej.
0: Chirurgów ręki, znam jednego osobiście.
1: Pacjent z trzema chorobami przewlekłymi musi odwiedzić trzech różnych lekarzy, z których każdy patrzy tylko na swoją działkę.
0: To prawda.
1: Tutaj w tym artykule też jest takie jakby stwierdzenie, że, czy na przykład każdą ciążę musi prowadzić ginekolog. Mm-hmm. No nie każdą. Mm-hmm. Czy każde nadciśnienie musi leczyć kardiolog.
0: No nie
1: też
0: musi.
1: Nie każde. Jasne. Mowa też jest o zarobkach, właśnie o organizacji całego systemu zdrowia i dużo o lekarzach, o specjalistach medycyny rodzinnej. To Państwa odsyłam dzisiaj do Gazety Wyborczej. W prasie kolorowej, w Superekspresie, takie dziwne, bo to mamy maj, niedawno była waloryzacja rent i emerytura, tutaj już wyliczenia, co emerytów i rencistów czekać może w przyszłym roku, ile wzrosną świadczenia, no tutaj o 5%. Mniej więcej. Natomiast zdecydowanie więcej jest w prasie kolorowej o Robercie Lewandowskim.
0: No.
1: Na pierwszej stronie faktu, łzy, wdzięczność i wielka feta w Barcelonie. Lewy, dziękujemy, pożegnanie, godne legendy. W Superekspresie na ostatniej stronie, ale jak się odwróci, no to też jakby na pierwszej. Zawsze będę miał Barcelonę w sercu, mówi Robert Lewandowski, który odchodzi właśnie z FC Barcelony. Gdzie będzie grał, jeszcze nie wiadomo. No ale ta historia, myślę, piłkarska się jeszcze nie kończy.
0: Będziemy się oczywiście temu przyglądać, jak to my w Radiu Pogoda. Wstawaj, szkoda dnia, śpiewa grupa 2 plus 1, a my razem z nią. No i co? No, jak śpiewamy, tak robimy. Wstajemy, 13 po 6.

0: 19 po 6 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale to jest wspaniałe, cudowne, niesamowite, że się Państwo tak pięknie cieszą z tego, że ktoś z ekipy Radia Pogoda wraca z urlopu. Tak jak wczoraj ucieszyli się Państwo z powrotu Moniki Tarki. No, to proszę słuchać Radia po godzinie 14. Dzisiaj Monika Tarka, co prawda dopiero po 16, w zabawie Ani tak, ani nie, będzie miała dla Państwa podwójne zaproszenie na koncert Drupiego we Wrocławiu już za 4 dni, 23 maja. Proszę słuchać uważnie i po prostu dobrze się bawić. O poranku też uważne słuchanie i dobra zabawa. Elvis Presley za chwilę.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.

0: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.
1: Taki pech, to się zdarza, może raz na 100 lat znam.

0: Najpiękniejsza melodia z pytaniem w tytule. Czy tutaj mieszka panna Agnieszka Albert Harris? Przed momentem. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale teraz 6:29. Michał Pierzchała.
1: Jestem.
0: O tym, co ważnego usłyszymy dzisiaj w wiadomościach.
1: Rada Ministrów, bo wtorek, więc co wtorek właśnie ministrowie się zbierają. Opowiemy państwu w wiadomościach, jakie ustalenia zapadną. Sporo też będziemy mówić o wizytach przeróżnych. No bo tak, premier Węgier Peter Madziar rozpoczyna dzisiaj wizytę w Polsce. Tak. Wiceszefowie resortu obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zaleski są z kolei z wizytą w Stanach Zjednoczonych i tutaj próbują dopytać, jak to będzie, jak to jest i będzie, jeżeli chodzi o amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. No a także Władimir Putin dzisiaj rozpoczyna dwudniową wizytę w Pekinie. Ja tylko przypomnę, że kilka dni temu właśnie w Pekinie, w Chinach był Donald Trump. Także o takich wizytach przeróżnych będziemy mówić. O, jeszcze jedna wizyta, bo sprawdzimy też, co robi lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, który pojawił się na jednej z włoskich wysp. I nie będzie śpiewał, to wiemy.
0: Na wakacje przyleciał.
1: Też nie.
0: O.
1: Do roboty, ale jaki?
0: Naprawdę?
1: W wiadomościach u mnie także informacja o tym, że naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna.
0: A ja akurat nie. Czy coś na ten temat
1: czy ty, Julka, pytam się naszej wydawczyni, jesteś praworęczna, kiwa, że tak? Ja też.
0: Tak,
1: no to, ja czyli tu... większość jednak jest.
0: No dobra.
1: Statystycznie się zgadza. Zygmunt chyba też jest praworęczny.
0: Tak. Gang Marcela. To...

0: Za 23:07 pogodny poranek w Radiu Pogoda, Łucja Prus przed momentem. A dziś, proszę Państwa, jest wtorek, 19 maja i jest to między innymi Dzień Dobrych Uczynków. A jak wiadomo...
1: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Dokładnie tak, święte słowa, szanowna pani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zdarzyło się Państwu, choćby niechcący albo chcący, wykonać jakiś dobry uczynek ostatnio? A może to Państwo byli odbiorcami takiego dobrego uczynku? 22 444 4004, jeśli Państwo mają ochotę, to na ten temat porozmawiamy. Chubby Checker, Let's Twist Again już za chwilę, a później Wały Jagiellońskie i Córka Rybaka.
2: Radio Pogoda.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Reklama.
0: Drogowskaz. Radia Pogoda.
9: Ruszającym w drogę przypominam, że mamy utrudnienia na Alei Niepodległości w Sopocie, jednej z głównych arterii Trójmiasta. Ruszyła budowa łącznika do zawracania w rejonie ulicy Smolnej. Roboty będą prowadzone w godzinach od 7 do 14. Wszystko ma być gotowe do 12 czerwca.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Dziękujemy. Za 12 siódma. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja naprawdę bardzo przepraszam i wszyscy tutaj przepraszamy, że tak późno i że będziemy Państwa teraz za 12 siódma namawiać do tego, żeby Państwo zajrzeli do internetu chociaż na chwilę. Wczoraj mieliśmy o tym powiedzieć, ale zupełnie jakieś tyle się z rzeczy zdarzyło, że wyleciało nam z głowy. No bo pamiętają Państwo, jak kilkanaście dni temu na świat przyszła młoda alpaczka w warszawskim zoo i szukaliśmy jej imienia na S i Państwo różne piękne propozycje składali i my te propozycje wszystkie wysłaliśmy do warszawskiego zoo, no i właśnie jeszcze do dzisiaj, do godziny 7:30 można głosować na jedno z tych imion. Sawę to Państwo zgłosili, Suzy też i Selenkę także. Jest jeszcze Sani tutaj w propozycjach. Na profilu warszawskiego zoo na Facebooku można głosować na jedno z tych imion i jeszcze do godziny 7:30. Wyniki ogłosimy już w terminie. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy i jeszcze raz dziękujemy za wszystkie propozycje, które wtedy padły. Czekamy na kolejnego malucha, to znowu będziemy się tak bawić w wymyślanie imienia dla niego wśród słuchaczy Radia Pogoda. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Stania Kozłowska teraz.

wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszy cię, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi.

0: Za 4 minuty 7 pogodny poranek w Radiu Pogoda i teraz moglibyśmy powiedzieć, a teraz zupełnie innej beczki, ale nie, to jest o Dniu Dobrych Uczynków.
1: Przekazałaś mi, mamo. No i właśnie, macie dobry uczynek, kolejny dzisiaj na koncie. Teraz już wiem, że każdy dzień będzie dobry.
0: No pewnie, wystarczy włączyć Radio Pogoda i zrobić głośniej. Wracamy do najpiękniejszych melodii po godzinie 7, a co w wiadomościach za chwilę, Michale?
2: Z jaką potrawą kulinarną kojarzy się Bałtyk?
0: Rybką, flądrą z fryteczkami.
2: To miałam
0: i
2: na myśli śledzia akurat.
0: Aha, okay.
2: A kaszuby?
0: Też z rybkami, jak najbardziej.
2: A truskawka?
0: No dobra, to ja już nie odpowiadam na więcej pytań.
2: To ja wyjaśnię, co autor miał na myśli za chwilę.
0: Dziękuję
2: w wiadomościach.
0: Bardzo. Dobra. Reklama. Ale to słodko.

0: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
2: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
3: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
2: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
3: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po 7 wizyta Roberta Janowskiego, między innymi z najpiękniejszymi życzeniami dla Państwa oczywiście. A teraz wiadomości.
12: Na początek doniesienia o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA. Pomóc miał w tym ważny przedstawiciel amerykańskiej administracji. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo i certyfikat. Lider Rolling Stonesów Mick Jagger przybył na włoską wyspę, aby zagrać w filmie.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Wiemy, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, twierdzi agencja Reutera. Decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy dla byłego polskiego ministra sprawiedliwości polecił wydać swoim urzędnikom wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Miał się on dowiedzieć o sprawie od ambasadora USA w Polsce Toma Rosa. Uznał, że Ziobro ścigany jest niesłusznie i wydał ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie polecenie wystawienia wizy. Dzięki tej decyzji Zbigniew Ziobro był w stanie jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego rządu uciec za ocean. Zastępca sekretarza stanu, wydając instrukcję, miał się powołać na względy bezpieczeństwa narodowego, aby uzasadnić pilność sprawy. Reuters zaznacza, że nie ma wiedzy na temat ewentualnego udziału prezydenta USA Donalda Trumpa w tej decyzji. Tymczasem Peter Modziar rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Jaka jest jej agenda? To pytanie do reportera Radia Pogoda Marcina Starca.
14: Peter Modior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modiorowi będzie towarzyszyć 7 ministrów. Wizyta odbywa się również ze zmianą węgierskiej dyplomacji w Polsce. Budapeszt odwołał swojego ambasadora Istvána Ijarto. Węgierskie MSZ tłumaczy, że nowy kierunek polityki zagranicznej wymaga nowego przedstawiciela.
12: Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i planuje wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez certyfikowanie ich produktów. Paweł Radzewicz.
15: Sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne ma promować to, co najlepsze, mówi szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
16: Czyli żywność wysokiej jakości, zarówno kaszub, kociewia, ziemi słupskiej, czy powiśla, czy żuław. Mamy tak ogromny tygryl smaków.
15: To będzie nowy wymiar promocji regionalnej kuchni, nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
17: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
15: A ich producenci w sieci będą mieli więcej możliwości dotarcia do konsumentów.
16: Realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
15: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo z bałtyckim śledziem, żuławską serowarnią i kaszubską truskawką.
12: Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra Latarnika. Film opowiada o trzech siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. A przypomniano przy okazji, że Jagger często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu kupił willę niedaleko Syrakus.
11: No to prawie jest jak w domu. I dorobi sobie do emerytury ewentualnie. Przed nami wiadomości sportowe i prognoza pogody.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Nieciercza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy wracają na zaplecze ekstraklasy ledwie po roku. Na kolejkę przed końcem sezonu w strefie spadkowej jest jeszcze Lechia Gdańsk, która traci punkty do Widzewa Łódź. Arsenal o krok od mistrzostwa Anglii w przedostatniej kolejce sezonu Premier League. Kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z

0: kampanii społecznej pod tytułem Daj przyszłość, zostanie rodziną zastępczą. Na pokładzie pasażerki i pasażerowie otrzymają informacje o tym, jak zostać zastępczym rodzicem. Samochodów na ulicach Trójmiasta coraz więcej.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: pogoda w Gdańsku.
1: Prognozy na najbliższe dni są coraz bardziej optymistyczne. Jest szansa, że pod koniec tygodnia w Trójmieście na termometrach zobaczymy 20, a nawet więcej stopni. Dziś jeszcze nieco chłodniej, ale już całkiem przyjemnie. Do 16 maksymalnie. Tyle będzie w Gdańsku około 14. Wtorek w naszym regionie minie z chmurami i ze słońcem. Deszcz może się zdarzyć, ale naprawdę bardzo przelotny i delikatny.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk, witamy we wtorek, 19 maja. Mamy 139 dzień roku, do końca roku 226 dni, a do końca astronomicznej wiosny 32.
3: Dzisiaj dzień dobrych uczynków. My tutaj staramy się, jak możemy, robić dobry uczynek dla Państwa, czyli budzić przy najpiękniejszych melodiach właśnie Państwa, tak żeby Państwo mieli dobry nastrój.
2: A ja cytrynkę przyniosłem i fajną kromkę przyniosłem, też dobre uczynki.
3: No to fakt. Samo dobro, proszę Państwa, od rana w pogodnym poranku Radia Pogoda. Roy Orbison, wiemy, że są słuchacze i słuchaczki, którzy kochają tego artystę. No to proszę bardzo.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 13 minut po 7, Robert Janowski, dzień dobry.
2: Mili państwo, moi kochani słuchacze Radia Pogoda. Dzisiaj Iwonka się cieszy, bo ma imieniny. Janek się cieszy, Mikołaj i Piotr. Dzisiaj jest dzień mycia samochodów, więc gdybyście wrócili z pracy, mieli ochotę i siłę jeszcze na to, to bardzo proszę. Jest również, oto idealnie dla naszego radia, dla nas wszystkich, którzy tu pracujemy, dzień dobrych uczynków, nie drobnych, dobrych uczynków. I ogólnopolski dzień bliźniaków. Richie Valens w 1958 roku nagrał 3 hity: Peggy Lee, Fever oraz Come On, Let's Go. Ten Fever to zna cały świat. Małgosia Pieńkowska. Małgonia, Boże, wszystkiego najlepszego ci życzę. Moja koleżanka, aktorka teatralna, filmowa i serialowa, Małgorzata Pieńkowska. W 65 roku się urodziła. I tyle. I Andrzej Zaucha, jeszcze poprosimy, żeby zaśpiewał piosenkę pod tytułem Myśmy byli sobie pisani.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy miłego dnia. Przypominamy uprzejmie, że koncert życzeń Roberta Janowskiego w pełnym wymiarze w sobotę i w niedzielę od 10 do 14, a teraz śpiewa Andrzej Zaucha, Radio Pogoda, 14 po 7.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, eurowizyjny, także przebój, eurowizyjna grupa Middle of the Road w pogodnym poranku Radia Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Urodziny ludzkie już były w życzeniach od Roberta Janowskiego, a urodziny przemiłych zwierząt będą w Radiu Pogoda za kilkanaście minut.
1: I to jakie? Świętowanie się szykuje.
0: Zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
1: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
0: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
1: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
0: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7:31. Ja nie wiem, jak Robert mógł to przegapić. No, mówię o imieniu.
3: Ale oczywiście, to czego jesteśmy my?
2: No właśnie, no więc uzupełniamy, proszę Państwa. Piękna trzydziestka dziś w warszawskim zoo.
3: Czyli?
2: Tak jest. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w stolicy Polski żyje najstarszy mrówkojad na świecie. Juri kończy 30 lat.
3: Nie może
2: Juri
3: być.
2: Urodziła się w Dortmundzie.
3: Aha, to jest ona, Juri.
2: Ona, tak, tak.
3: To też ładne.
2: Ale zaraz po urodzeniu trafiła do warszawskiego zoo. Juri doczekała się dzieci, wnuków, prawnuków.
3: No jej.
2: Według relacji opiekunów jest zwierzakiem charakternym, ale są osoby, którym bardzo ufa. Sporo czasu w ciągu dnia przesypia, w związku z czym no, trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić na to, żeby zobaczyć.
3: Żeby ją tam zobaczyć.
2: Jak Juri sobie spaceruje. Urodzinowa impreza, uwaga, uwaga, proszę Państwa, jutro, tak między 12 a 13, przed domkiem mrówkojadów, w programie opowieści o Juri, wręczenie prezentu, tortu oraz konkursy z nagrodami.
3: No goście to na pewno dopiszą, jestem o tym przekonana, tylko czy Juri wpadnie na imprezę, bo...
2: Ale ten tort
3: śpi.
2: Z mrówek?
3: Nie mam pojęcia. No. Będziemy to sprawdzać, proszę Państwa. Będziemy to sprawdzać. Jurijce naszej życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Jak już przy urodzinach zwierzęcych jesteśmy, to przypomnijmy, że nie tak dawno, kilka dni temu, obchodziła urodziny aligatorzyca Marta. Najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych. Mieszka od lat w zoo w Płocku i przypominamy, że to jest ta Marta, która Hermana zagrała w Hydrozagadce.
4: Achtung, Achtung, Hermann! 3, 2, 1, 0, Feuer! Chodźmy do luz!
2: Ojo.
3: I poszła! Tak tylko przypominamy. A Hydrozagadka zresztą do przypomnienia. Też świetny film. Skaldowie, dopóki jesteś w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwilę Violetta Villas, 7:33.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. A to nowość na antenie. Znaczy taka nowość, że z 1964 roku. Ale dawno niesłyszana Violetta Villa z najpiękniejszą melodią 40 kasztanów. I to tak właściwie a propos. Ja mam w takiej, no nie bezpośredniej odległości od domu, gdzieś z 15-20 metrów, dwa ogromne kasztany i one tak pachną, tak kwitną w tym roku, że to aż nieprawdopodobne.
1: Bo one zawsze pytają, a kiedy matury?
0: A, no tak.
1: Teraz.
0: Za tydzień.
1: No to my kwitniemy.
0: Dobra, to my tak, brykamy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobrych uczynków jest dzisiaj, proszę Państwa. Jeszcze przed godziną 8 o tym porozmawiamy na antenie Radia Pogoda, a za chwilę będzie tercet egzotyczny.
2: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Została ostatnia reklama.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: W Sopocie remont goni remont. Ruszyły prace na Alei Niepodległości. Trwa przebudowa ulicy Gojki. Tutaj roboty obejmują odcinek od ulicy Winieckiego do Obrońców Westerplatte wraz z połówkowym zamknięciem tego skrzyżowania. Zachowajcie ostrożność, tym bardziej, że poranny szczyt nabiera tempa.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Dionne Warwick w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 9 minut będzie 8. Dzisiaj jest, proszę Państwa, Dzień Dobrych Uczynków. Zdarzyło się już dzisiaj Państwu spełnić dobry uczynek? Albo może ktoś dał Państwu dobry uczynek i dzięki temu czują się Państwo lepiej. Czy w jedną, czy w drugą stronę? Proszę nam o tym opowiedzieć. 22 444 40 04. No i właśnie w tej sprawie, no tak trochę w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nigdzie indziej jak u Was dzisiaj usłyszałam w radio, że to dzień dobrych uczynków,
2: tak,
1: samo dobro.
2: Tak.
1: To może nasze dobro narodowe, kochany pan Robert Lewandowski, przestałby mieć rozterki typu być w Arabii czy w USA i może podjąłby się roli trenera pierwszego, drugiego kadry narodowej. Jak nie teraz, to może w niedalekiej przyszłości. Pomarzyć bardzo dobrze jest. Pozdrawiam, Teresa.
2: Pani Teresa, śmiała propozycja, bym powiedział. Po pierwsze, ja bym decyzję jednak Robertowi zostawił.
0: No właśnie, nie można drugie, tak naciskać, to nie jest dobre.
2: No nie każdy dobry zawodnik jest potem dobrym trenerem.
0: Otóż to. Nie każdy genialny uczeń jest dobrym nauczycielem, proszę Państwa. Co zrobi Robert Lewandowski? No niech robi to jego życie, oczywiście. Będziemy o tym wszystkim informować. Dziękujemy bardzo za ten telefon i serdecznie Panią pozdrawiamy. Irena Jarocka.

0: Był ktoś. Nie, no my tutaj cały czas jesteśmy dla Państwa i już za 4:08 zapraszamy na wiadomości za chwilę, Michale.
1: A w nich afera.
0: O,
1: bo chodzi o masło. A dokładnie o cenę masła.
0: A masło się roztrzasło, wiadomo.
1: No i potaniało.
2: Ale rosną czy spadają?
1: No właśnie, bardzo potaniało i niektórzy twierdzą, że za bardzo potaniało, bo można nawet poniżej 1 złotówki kupić kostkę masła.
0: Tak.
1: I to bez promocji specjalnej. I szczegóły tego sporu za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do udziału w Szybkiej Piątce. Już teraz można dzwonić. Nagroda gwarantowana to podstawki do jajek, a do wygrania książka Marii Paszyńskiej Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Numer telefonu 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie szybka piątka, zabawa z nagrodami. Proszę się zgłaszać. To zaraz po godzinie 8, a teraz najważniejsze wiadomości.
1: Burze w 9 województwach. Synoptycy wydali właśnie nowe ostrzeżenia. Afera wokół cen masła. Jest wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
0: Michał Pierzchała.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. To w szczególności województwa dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie oraz części kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do końca dnia. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze.
3: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
1: Mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem, i wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie polecił, aby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
9: Przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi.
1: Mówi aspirant Adam Wojciński. Mężczyzna już stracił prawo jazdy, a sąd może go ukarać 3-letnim więzieniem. Afera wokół ceny masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje nawet poniżej złotówki. Sieć z Połem złożyła w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
20: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
1: Urząd Ochrony Konsumentów, Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i że ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego podejrzewają, skąd bierze się praworęczność u ludzi. Według badań mogły o tym zdecydować dwie cechy. Chodzenie w pozycji wyprostowanej i rozwój większego mózgu. Badacze przeanalizowali zachowania ponad 2000 małp z różnych gatunków i porównali je z rozwojem człowieka. Okazało się, że sama umiejętność używania narzędzi nie wyjaśnia przewagi prawej ręki. Zdaniem autorów dopiero chodzenie na dwóch nogach uwolniło ręce od precyzyjnych czynności, a większy mózg utrwalił dominację prawej strony ciała.
0: Mm-hmm. I to takie wyjaśnienie. No ja tam jestem leworęczna, więc...
1: Może bardziej zgarbiona chodzisz.
0: Może, a może wykonuję bardziej precyzyjne czynności. Jest mi potrzebna.
1: Może.
0: Bo o mniejszym mózgu to wolałabym nie mówić, nie? Czy wśród państwa są tacy jak ja, czyli leworęczni? 22 444 4004, bo ja sobie chwalę.

0: wskaz. Radia Pogoda.
1: No i poranny szczyt w pełni. Samochodów sporo i to w Gdańsku, i w Gdyni, i w Sopocie. Do tego mamy sporo miejsc, gdzie trwają roboty drogowe. W Gdańsku na podwalu przedmiejskim trwają przygotowania do remontu torowiska. Jest zwężenie i to w obu kierunkach. Zasadnicze prace ruszą pod koniec czerwca.
0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

0: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Pogoda w Gdańsku.
2: Pogoda nareszcie robi się wiosenna. W prognozach na dziś mamy chmury, ale i słońce, zatem całkiem szaro nie będzie. Temperatura także zaczyna piąć się w górę i około 14 zatrzyma się na

0: 29 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:35, zachód będzie o 20:30. Do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 52 minut.
1: Za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda przedstawimy Państwu babcię w lajkrach. Tak, nie pomyliłam się. Kto to taki i co robi w życiu? Proszę posłuchać, bo to będzie przy okazji dowód, że na naukę nigdy nie jest za późno. I fajnie. A teraz Sława Przybylska, za moment Seweryn Krajewski w pogodnym poranku Radia Pogoda.

lata. To nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: rada na widok wszystkich twoich fantastycznych psot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!

0: stópach z niższych klas.
1: Ada,
0: Ada,
1: nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię maluszeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w sam.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsza

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Januszu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak się pan miewa?
3: A dziękuję.
2: A zdrówko jak?
3: Też dopisuję, pogoda dzisiaj przepiękna, słoneczko świeci.
2: Gdzie to dobrze. Takie słoneczko?
3: Koło Żmigrodu.
0: Panie Januszu, ponieważ...
3: A z stawami milickimi i mam z okna widok na stawy.
2: No dobrze, to pozazdrościmy panu przez następne 15 minut.
0: Ponieważ dziś jest dzień dobrych uczynków, jaki dobry uczynek dziś pan planuje?
3: Czym przejdę się na przykład na spacer, żeby sobie się nawąchał i żeby odpoczął, bo przez spacer i wąchanie mają wielką przyjemność.
2: No, dobra,
0: i to jest super. Dobry uczynek. Zaliczone.
2: Mamy dla pana prezenty, kieliszki na jajka, na miękko, Radia Pogoda. Wygra pan także fajną książkę Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg, Marii Paszyńskiej. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych tam kategoriach na literę...
0: N jak
2: Norbert.
0: Tak jest.
3: N jak Natalia.
0: Tak jest. Wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynamy?
3: Tak, proszę.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Namysłów.
0: Sport.
3: Sport.
2: No, zimowy.
3: Narciarstwo.
0: Tak, kwiat.
3: Co?
2: Kwiat.
3: Kwiat? Narcyz.
2: Tak.
0: Przymiotnik.
3: Przymiotnik.
2: No.
0: No jaki?
3: Niejaki.
0: Może być.
2: Czas się skończył, niestety. Mieliśmy jeszcze. Tak, ale z ciekawości zapytamy, bo mieliśmy jeszcze pisarkę w zanadrzu. To by pan wiedział?
3: Naukowska.
2: Wiedziałby pan.
0: No, czyli czasu zabrakło, a byłoby tak pięknie, no.
2: Także z jajcem.
3: A ten przymiotnik w końcu.
0: Ale nijaki pan powiedział dobrze. Jaki, nijaki.
2: Dokładnie.
0: Dobrze. Nijaki to przymiotnik.
2: Nijaki, najlepszy.
0: No. Taki, prawie był pan najlepszy.
2: Taki tam właśnie, no.
3: Prawie najlepszy.
2: No, ale...
3: No, szkoda. No, szkoda. Może mi się uda.
2: Ale następnym razem może pójdzie lepiej. Na razie życzymy panu wszystkiego dobrego, miłego dnia, miłego spacerku z psem. Proszę go tam wytarmosić za uchem. Od pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Kłaniamy się.
3: Serdecznie dziękuję. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy.
2: Zapraszamy na jutro.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po 8. Słyszeli Państwo w wiadomościach, jak Michał Pieszchała mówił o tym, że według naukowców jesteśmy praworęczni, znaczy ludzie są praworęczni, dlatego że wstali z kolan, krótko mówiąc, czyli stanęli na obu nogach i mózgi im się zwiększyły. No, ja jestem jednak leworęczna i Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Pani Asiu, Peter Handke napisał powieść, która następnie została sfilmowana pod tytułem Leworęczna kobieta. Mhm. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, tak, tak, znam. To wcale nie jest
2: Handke,
0: powieść
2: o... czyli rączka.
0: Tak. Rączka, która trzymała Nobla, tak. W dodatku. Tak, tak, znam, bardzo fajna książka i bardzo fajny film, wcale nie o leworęczności, tylko bardziej o samotności. Ale dziękuję i też przekazuję i polecam, oczywiście. Do sprawy leworęczności może jeszcze będziemy wracać. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Grupa Vox wystąpi.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Reklama.

0: Beautiful Sunday. No, taka właśnie ta niedziela najbliższa się szykuje. Nie dość, że ciepła, znaczy nie dość, że piękna, to jeszcze ciepła, ale będziemy o tym mówić później w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz za 29.09 i być może inspiracja dla organizacji, którzy w Polsce współpracują z seniorami. No bo u nas, jak są zajęcia w takich klubach dla seniorów, to tak, można sobie pośpiewać, w teatrze zagrać, gimnastykę zrobić, układy taneczne, no i tam różne takie artystyczne. A jazda rowerem to jest umiejętność, którą posiadają wszyscy chyba na wsi, wszystkie kobiety na wsiach, bo po prostu nie mają innego wyjścia. Trzeba się przemieszczać z miejsca na miejsce, a nie każdy ma samochód i nie każdy nim jeździ. Ale w miastach to już nie jest takie oczywiste. Duża część kobiet po prostu nie potrafi jeździć rowerem, albo gdzieś tam za, jak były młodsze, czy były dziećmi, jeździły, a teraz już nie. No więc inspiracja, proszę Państwa, z Australii. W Melbourne jest, co prawda, bardzo młoda, bo dopiero 58-letnia kobieta, którą nazywają babcią w lajkrze. I to właśnie ona dociera do kobiet właściwie w całym kraju, prowadzi zajęcia dla szkół, rad miejskich, różnych grup społecznych, koła gospodyń miejskich i wiejskich i uczy kobiety jazdy rowerem. W programie jest nauka równowagi, skręcania, omijania przeszkód, hamowania także w nagłych wypadkach, podnoszenia się na siodełku, a także wchodzenia i schodzenia z roweru. To też, prawda? Nie jest
1: od tego
0: oczywiste.
1: Tego trzeba zacząć.
0: No więc właśnie. Ty, Zygmuncie, ile lat jeździsz rowerem?
1: Od niepamiętnych czasów. No. Zaczynało się od trójkołowca oczywiście.
0: Pewnie, że tak pamiętasz, a później jak kółeczka odkręcili i trzeba było pomknąć jak strzała.
1: To brat tam zasuwał z tym kijem za mną.
0: Za mną tato. No ale właśnie tak, nie wszyscy takie umiejętności posiadają, a fajnie by było, gdyby było nas, rowerzystów, jak najwięcej. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Natasza Zylska przed nami.

0: Piotr Szczepanik, goniąc kormorany. Za 22 minuty będzie godzina 9. Zapraszamy, proszę Państwa, w tym tygodniu Szlachetne Zdrowie o godzinie 12.30. Mówiliśmy nie tak dawno w wiadomościach, Michale, to było wczoraj albo jeszcze w piątek, że szykowana jest szczepionka przeciw boreliozie.
1: Tak, to prawda, wczoraj
0: nareszcie, na odkleszczowe zapalenie mózgu już jest i warto z niej skorzystać. Natomiast właśnie o boreliozie w tym tygodniu z ekspertami rozmawia nasza dziennikarka od spraw zdrowia, Ewa Podolska, w Szlachetnym Zdrowiu po godzinie 12.30. Warto.
2: Chociaż, wiesz, niektórzy do niej mówią pani doktor.
0: Tak, i to regularnie. No, ma dużo dyplomów, więcej niż lekarze, ale nie są to dyplomy medyczne. Niemniej jednak naprawdę warto posłuchać o 12.30. Szlachetne Zdrowie dziś o boreliozie, tak jak i przez cały ten tydzień.
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22.00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
4: Została ostatnia reklama.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Reklama.
4: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Od wczoraj mamy utrudnienia na ulicy Wodopój 5 w Gdańsku. W tym rejonie z użytku został wyłączony chodnik. Wyznaczono tymczasowe przejście dla pieszych. Zmiana związana jest z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Utrudnienia w tym miejscu według zapowiedzi potrwają do 12 czerwca.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Summer in the City, Lovin' Spoonful w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 9. Jest, mamy
1: Powinniśmy mieć jakiś sygnał, wiesz, taki, że teraz będzie z ostatniej chwili ważna wiadomość.
0: Łamiąca wiadomość. Nawet, czyli breaking news. Widzisz, no sami sobie sygnał zrobimy.
1: Tratatam.
0: Proszę Państwa, dzisiaj rano, jeszcze przed godziną 7:00 namawiałam Państwa gorąco do tego, żeby głosować na imię dla alpaczki na Facebooku, na profilu warszawskiego ZOO. Głosować można było do godziny 7:30. Spodziewaliśmy się, że ogłoszenie wyników będzie no, może nie dzisiaj, w najbliższych dniach, a ono już jest. Otóż młoda alpaka, która dzisiaj dokładnie kończy 3 tygodnie, będzie miała na imię Suzy.
1: Czyli tak, po naszemu Zuzia.
0: Zuzia, po prostu. Tak Państwo wybrali właśnie na profilu warszawskiego ZOO. 25 tysięcy osób wzięło udział w tym plebiscycie, w tym słuchaczki i słuchacze Radia Pogoda. I bardzo serdecznie gratulujemy. Będziemy obserwować, jak tam się Suzy, nasza maleńka, chowa. No i oczywiście, jak urodzi się jakiś nowy zwierzaczek i będzie konkurs, to też będziemy brać w nim udział, prawda, proszę Państwa? Bo to są takie miłe rzeczy. Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd w pogodnym poranku Radia Pogoda, 8 minut przed 9:00.

0: najpiękniejsza melodia, taka monumentalna wręcz. Zdzisława Sosznicka przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 4 minuty 9 w wiadomości za chwilę, Michale.
1: Kupujemy sobie ubrania, kupujemy czasem obrus albo jakieś wyroby, nie wiem, skórzane czy biżuterię. Zakładamy, nosimy. No. Skóra swędzi.
0: No.
1: No tak i bywa. Badania były, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów się tym zajął. No, sporo takich rzeczy, które w tych produktach być nie powinny. Jest. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Czyli trujące ubrania bierzemy na tapet w wiadomościach za chwilę.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Ach, co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
18: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
17: Są sprawdzone przepisy
18: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
17: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
18: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
19: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda do sprawy leworęczności, o której była już mowa w wiadomościach o 8. Wrócimy po 9, a teraz najważniejsze wiadomości.
20: Jak długo i jak licznie będą amerykańscy żołnierze w Polsce? Odpowiedzi szukają za oceanem przedstawiciele rządu. NFZ ostrzega przed nową metodą internetowych oszustów. Studenci pomagają choremu profesorowi, udzielają korepetycji za wsparcie zbiórki.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
19: Michał Pierzchała.
20: Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie szukają w Stanach Zjednoczonych polscy wiceministrowie obrony. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami Departamentów Stanu i Wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w naszym kraju pozostanie.
22: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska. Polska spełnia wszystkie wymagania. Wydajemy 5% na zbrojenia, dlatego oczekujemy partnerstwa, przyjaźni.
23: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
22: Trudno sobie wyobrazić, żeby decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i deklaracje wobec prezydenta Nawrockiego o niezmniejszaniu kontyngentu miały odbić się negatywnie na Polsce.
23: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
20: Do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału Funduszu.
0: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
20: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. I co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy załączników, jeśli nie jesteśmy pewni ich zawartości. Ubrania, obrusy, biżuteria i wyroby skórzane. Po kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że 7% sprawdzonych rzeczy zawiera zbyt duże stężenia substancji szkodliwych, mówi Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
1: Biżuteria z 400 razy przekroczonym stężeniem kadmu i ponad 333 razy przekroczonym stężeniem ołowiu. Obrusy ceratowe, które miały 57 razy za dużo ftalanów. Skórzane rękawiczki, które miały ponad 2 razy za dużo chromu 6.
20: Noszenie takich rzeczy może skończyć się na przykład podrażnieniem skóry. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
2: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
20: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem. Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Ponad 180 milionów dolarów, w przeliczeniu grubo ponad 500 milionów złotych. Za tyle wylicytowano w Nowym Jorku obraz amerykańskiego malarza Jacksona Pollocka. To czwarta pod względem wysokości cena zapłacona kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji.
4: Nie znam na sztuce nowoczesnej zwłaszcza.
20: Bo ale widziałaś ten obraz, tak?
4: Tak, właśnie patrzę na ten obraz.
20: To ja też się nie znam.
4: I to tak, żeby państwu obrazowo. Nosi wdzięczny tytuł. Numer 7A 1948. I to są tak. Czarne mazy i gdzieniegdzie czerwone kropki, ale za to duże jest to dzieło, ponad 3 metry kwadratowe.
20: Aha, no i stąd cena.
4: No.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Neymar jednak pojedzie na mundial. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii znalazł się w kadrze na turniej w USA, Meksyku i Kanadzie, choć długo mówiło się o tym, że Carlo Ancelotti nie powoła 34-latka, który od kilku lat walczy z kontuzjami. Neymar po raz ostatni w kadrze grał niemal 3 lata temu. Za to na mundial nie pojedzie Fermin Lopez. Hiszpan zamał kości śródstopia w niedzielnym meczu Barcelony z Betisem. Wiadomo już natomiast, że trenerem Katalończyków pozostanie Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec przedłużył wczoraj kontrakt do 2028 roku.

0: Nami jest wtorek, 19 maja, 139 dzień roku, a dziś imieniny obchodzą Iwona, Jan, Mikołaj i Piotr.
1: Życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest także dzień dobrych uczynków i tak przy okazji dzień mycia samochodów. Można to połączyć i na przykład sąsiadowi czy sąsiadce pomóc w umyciu. Czemu nie? Będziemy się chwalić polskim lotniskiem, które jest świetne. Świetne, naprawdę. Które to lotnisko, dowiedzą się Państwo na pewno w ciągu najbliższych 30 minut. A teraz gramy pięknie, Bohdan Łazuka. Bohdan, trzymaj się!
2: Ja nie jestem Filip Klej, ja nie jestem Doris Day, ja nie jestem także Frank Sinatra. Nie mam krewnych w Liverpool, nie gram nigdy głupio.

kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło na...

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Wracamy jeszcze do tematu z wiadomości o 8, w których Michał Pierzchała opowiadał o takim wniosku, konkluzji naukowców, że większość świata, znakomita większość, od 85 do 90% to są osoby praworęczne.
1: To ja.
0: No właśnie.
1: Są też leworęczne.
0: To ja właśnie. A się okazuje, że nie tylko ja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja w sprawie tej leworęczności.
0: No,
2: przyznam się, że ja jestem leworęczna, moja córka jest leworęczna i moja wnuczka jest leworęczna. Nic z tych rzeczy, że mamy coś za mały mózg, wręcz przeciwnie, ponieważ jesteśmy wszystkie mądre, jesteśmy ładne, piękne, mamy polot, dlatego też leworęczność to jest cecha ludzi wyjątkowych. Zresztą wójt wielkiej wsi koło Krakowa również jest leworęczny, a jest to umiłowany wójt prawie wszystkich mieszkańców.
0: I to jest argument.
2: Dlatego pani Asiu, głowa do góry, leworęczni, wyjątkowi. Dziękuję, pozdrawiam. Marianna.
1: No i ja nie wiem teraz, co ja jako praworęczny mam powiedzieć.
0: Poczekaj, zaraz ci powiem. Pani Marianno, ja się z tym wszystkim zgadzam. I ja uważam tak, że i pani rodzina, i nawet wójt, i ja, to są osoby wyjątkowe. Każdy z nas jest wyjątkowy. Nie zazdrość, Zygmuncie, bo to jest wszystko fajnie, dopóki nie musisz wziąć w lewą rękę nożyczek dla praworęcznych. To jest naprawdę dramat. A nożyczki dla leworęcznych to są takie pieniądze, że aż dajcież spokój. Ale ogólnie jest fajnie, tak. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Serdeczne pozdrowienia dla leworęcznych. Serdeczne pozdrowienia dla praworęcznych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po 9.
1: Mieliśmy mówić o pogodzie.
0: No to powiedzmy, że idzie ciepło.
1: I to jeszcze jakie ciepło.
0: Proszę Państwa, już od dziś temperatury zaczną rosnąć i będą rosnąć. I proszę sobie wyobrazić, że w poniedziałek 32 stopnie.
1: Jejku, to będzie tu cieplej niż tam, gdzie ja jutro wyruszam.
0: Tak, tak, to ciepełko nad stepami akermańskimi gdzieś się
1: uformowało.
0: Urodzi. Tak. Później... Potem powędruje sobie na północ,
1: tak,
0: potem skręci i w poniedziałek przypłynie do nas.
1: Od północy, a jednak będzie ciepło, a nawet gorąco. Warto się na to przygotować. My zazwyczaj gramy tutaj Państwu najpiękniejsze melodie na rozgrzewkę, ale akurat w najbliższych dniach to będzie na ochłodzenie. Albo nie. Żeby wrócić do...
0: Nie. Tak zostanie.
1: Żeby było normalnie, to informujemy jeszcze, że dzisiaj w Zakopanem maksymalnie 12.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:29. Za chwilę zaczynają się wakacje, no i będziemy rozlatani. To znaczy oczywiście, jeśli będzie paliwo lotnicze, to będziemy sobie latać na wakacje. A tak przy okazji, proszę Państwa, mieszkamy w kraju, w którym jedno z lotnisk zostało ocenione bardzo wysoko. I jeśli chodzi o punktualność, komfort na lotnisku, przejrzystość dojścia do bramek, obsługę i takie tam. I to jest Warszawa Okęcie.
1: No i super.
0: Na trzecim miejscu na całym świecie się znalazło, proszę sobie wyobrazić.
1: Kategorii ceny nie było tam.
0: Zasłońmy taką zasłonę milczenia, bo no rzeczywiście tak.
1: Na wszelki wypadek, proszę Państwa, lotnisko jest znakomite, ale proszę się najeść przed odlotem, bo oczekiwanie czasami jest długie.
0: Ale przepraszam Cię najmocniej. Ja to zawsze biorę butelkę pustą, przechodzę przez bramki bezpieczeństwa, są poidełka, oczywiście wody sobie nalewam.
1: No ale gorzej, jak zgłodniejesz.
0: Mam kanapki, a nawet jajka na twardo, przeważnie. Tak, dokładnie tak. No bardzo serdecznie Okęciu gratulujemy i przy okazji przypominamy Państwu, że według prawa Unii Europejskiej, jeżeli samolot spóźni się 3 godziny i więcej, to mają Państwo prawo do odszkodowania nawet 600 euro. I warto się o to starać i warto się dowiadywać. A na razie miłych podróży Państwu życzymy.

lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

0: A tam jaki jesienny wiatr i żółty liść. Przypominamy, że w poniedziałek ma być 32 stopnie Celsjusza powyżej zera.
1: A już dzisiaj bardzo cieplutko. Zapraszamy Państwa po godzinie 18:00. Ale Jasław i Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Na pytanie, czy dzisiaj będę miała gościa, odpowiem właśnie, że tak.
0: Brawo.
2: I wtajemniczeni już doskonale wiedzą, że właśnie... Że tak, właśnie taki tytuł nosi książka najnowsza Katarzyny Grocholi. I ta książka poświęcona jest temu, co dzieje się w życiu kultowej już Judyty 20 lat później. No i właśnie z Katarzyną Grocholą. O tej książce, o Judycie, o bohaterach wokół Judyty i nie tylko. Będziemy dzisiaj rozmawiać w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy także. No, Katarzyna Grochola to jest wielkie nazwisko. Pawlik-Lipska zresztą też. Obie panie dzisiaj po godzinie 18 w Radiu Pogoda.
0: Tego nie można przegapić.
3: Autopromocja.
4: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch, a desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
21: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
23: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
24: Została ostatnia reklama.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut 10. Piotr Sporakowski w studiu. Dzień dobry. Piotrze, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie?
1: Jakby to powiedzieć, Zygmuncie, oglądałeś może Pożegnanie Lewego z Barceloną?
0: Nie.
1: Żałuj.
0: Żałuję.
1: Nasi słuchacze oglądali,
0: tak?
1: I to będzie słychać jeszcze przed 11.
2: No,
0: wzruszające słyszałem.
2: Ale to było takie wzruszające. No. Tak, naprawdę. Ale
0: w
2: internecie nic nie ginie, więc
0: tak
2: możesz
0: jest
2: nadrobić. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja się udaję na zasłużony urlop i nie będzie mnie przez najbliższe 2 tygodnie, ale oczywiście będą z Państwem Zygmunt Heizer i Michał Pierzchała.
0: Jak ja to przeżyję?
2: No,
0: jak my to przeżyjemy?
2: Normalnie, no. Dobrze będzie,
0: lekko
2: fajnie.
0: Lekko nie będzie. Udanego urlopu.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Wrócę do Państwa z nowymi siłami. Czesław Niemen teraz zaśpiewa, a przed godziną 10 jeszcze będzie na przykład Eleni.

0: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
1: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
0: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
1: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.
13: Będziesz moją panią Marka Grechuty oraz Nie wierzę piosence Hanny Skarżanki. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną nasze spotkanie za parę minut, bo teraz mamy dla państwa wiadomości Radia Pogoda.
14: Wiadomości z Gdańska.
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Aż 7 godzin trwało usuwanie wczorajszej awarii. O poranku na wysokości przystanku Okopowa samochód ciężarowy z dźwigiem zerwał trakcję tramwajową. Wszystko wróciło do normy dopiero po 15. Przybywa pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, którzy żyją dzięki temu, że przeszczepiono im płuca, które teoretycznie nie nadawały się już do transplantacji. Wszystko za sprawą wykorzystania nowoczesnej metody nazywanej perfuzją ex vivo, mówi dr Wojciech Karolak, kardiochirurg.
16: Pozwala nam na przykład ocenić płuca, które w wypadku miały na przykład jakieś kontuzje i nie jesteśmy pewni, czy ten obszar, gdzie było stłuczenie, nie przekształci się w jakiś bardzo duży obrzęk.
15: Dzięki tej metodzie skracają się kolejki oczekujących na przeszczep. W Sopocie przybywa ogólnodostępnych punktów z wodą pitną do dyspozycji mieszkańców i turystów. Jest już kilkanaście zdrojów, a w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne. Powstała sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne. Po co? O tym o 11.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
14: Pogoda w Gdańsku.
15: Z chmurami i chwilami ze słońcem minie wtorek w naszym regionie. W prognozach na dziś mamy także deszcz, ale jeśli się zdarzy, to raczej delikatny i przelotny. Temperatura w Gdańsku wzrośnie do 16 stopni, tyle będzie maksymalnie około godziny 14. Jutro ma być już odrobinę cieplej. Zdecydowanie wyższe wskazania na pomorskich termometrach od najbliższego weekendu.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
17: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
14: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
8: Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Nasze spotkanie otwierają dzisiaj najpiękniejsze melodie Marka Grechuty, Hanny Skarżanki i zespołu The Searchers, a jeżeli chodzi o sprawy pozamuzyczne, będą dwie, z którymi nie można czekać ani dnia dłużej. Obiecałem dziś wrócić do nocy muzeów i to się stanie za mniej więcej pół godziny, natomiast za chwilkę telefon dotyczący sportowego wydarzenia minionego weekendu, więc sami Państwo rozumieją. Ale najpierw i po pierwsze muzyka.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Grupa The Searchers dotrzymywała nam towarzystwa przebojem z 1963 roku Love Potion No. 9. Zanim poszybujemy jak na lotni z Andrzejem Zauchą, wróćmy do weekendu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Robert Lewandowski nie żartował ze swoimi zapowiedziami rozstania się z Barceloną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Ach, chciałem się podzielić moim wzruszeniem. Pożegnanie Roberta Lewandowskiego to było coś wspaniałego. Barcelona i wszyscy kibice piłkarscy świata mieli wspaniałe widowisko, patrząc na naszego wspaniałego sportowca i wspaniałego, można powiedzieć, chłopaka i człowieka. Jak teraz żyć bez meczy Barcelony, do których się przyzwyczailiśmy? Duma rozpiera naprawdę. Chwała Robertowi za to, co zrobił, i życzenia dla niego, żeby dalej udało mu się tak pięknie poprowadzić swoje życie i swoją karierę jak do tej pory. Niech mu zdrowie dopisuje i szczęście. Wart jest tego. Dał nam tyle radości. Został Wojtek, ale to on jest troszeczkę z tyłu. Serdeczności. Pozdrawiam wszystkich kibiców i wszystkich, którzy oglądali i też się wzruszali. Waldek z Konstancina.
0: Pozdrowienia dla pana, panie Waldemarze. A jak państwo odebrali tę decyzję Lewego? No bo jeśli ta Arabia Saudyjska okaże się prawdą, to dla jego rodziny to może być niełatwa zmiana.

0: Kasia Sobczyk, jak sama śpiewała w starej piosence sprzed lat w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach Connie Francis, a potem Wiesławy Drojeckiej, po czym zajmiemy się nocą muzeów, na którą wczoraj niespecjalnie było dużo czasu, a pojawiły się bardzo interesujące wypowiedzi.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
19: Reklama.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Wczoraj między innymi zapytałem o państwa wrażenia z nocy muzeów i najpierw usłyszałem takie oto słowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A ja chciałam powiedzieć, że nie korzystam z nocy muzeów. Przeraża mnie ten tłum. Najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę większość muzeów jest dostępnych za darmo w wybrane dni, a nawet organizowane są darmowe zwiedzania, na przykład rezydencji królewskich w listopadzie. Tak więc jeśli miałabym stać w kolejce do Zamku Królewskiego w Warszawie, który można zwiedzać co środę za darmo, to chyba mi się nie chciało. Rozumiem, jak ktoś chce się wybrać do więzienia, czy do prosektorium, czy do miejsc, które nie są dostępne na co dzień. No ale jednak zwiedzać w tłumie muzeum, które można zwiedzić w ciszy i spokoju w innym terminie, no to chyba nie jest fajne. Pozdrawiam serdecznie.
1: No i co państwo na to? Oczywiście odwzajemniam pozdrowienia, ale pozwolę sobie mieć trochę inne zdanie, bo upodobania są różne. Jedni lubią ciszę i spokój, inni lubią spotkać sobie podobnych, także podczas nocy muzeów. Ale przyznam się, że i ja wolałbym skorzystać z tych darmowych opcji oferowanych przez różne muzea, zamiast czekać w kolejkach ten jeden raz.

0: 87 i 8 FM.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny,
2: dziewczyny,
1: dziewczyny, dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór.
3: No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
4: Ojej!
1: Do drzemki?
3: Do drzemki, do drzemki.
4: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz. Nie uwikłam się z tą wiosną w ten wątek.
3: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
1: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: serce w żadną mi nie wrośnie panienkę. Za to darzę cię z tymą nareszcie. Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Ojej.
2: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
1: Ojej.
0: Już wcześniej.
2: O. Ojej.
3: No, ośmiem twierdzić, że takich zobowiązań łatwo dotrzymywać, choć pewnie nie wszystkim. Nie darmo istnieje powiedzenie: serce nie sługa, nie zna co to pany. Najpiękniejsze melodie wrócą za chwilkę do Radia Pogoda piosenkami Stana Borysa i Bizonów oraz Andrzeja Rosiewicza, a potem posłuchamy sobie Złotego Pierścionka w wykonaniu Ireny Santor.
4: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
7: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
2: No bo zimno jest.
7: Skarpetki mają napis: czas to pieniądz. Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
2: A ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
6: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
14: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
13: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
14: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
13: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
14: Zaprasza
15: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: O, cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
24: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: kochajesz.
1: I wystarczy jedna chwila,
0: chwile dwie,
1: larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy dwie,
1: mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła wiosna.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i trawisz to!
3: Aflofarm.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca. Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Reklama.
11: Od najpiękniejszych melodii, parostatkiem w piękny rejs Krzysztofa Krawczyka i Love Me Do Beatlesów dzieli nas dosłownie parę minut. Tyle czasu zabierze nam wysłuchanie wiadomości Radia Pogoda.
12: Wiadomości z Gdańska.
13: Justyna Rudzka, zapraszam. Policjanci gdańskiej drogówki ciągle na posterunku. Ostatnio podczas akcji Jednoślad zatrzymali 4 osoby, które naruszyły przepisy. Między innymi w ich ręce wpadł 43-letni kierujący motocyklem, który miał cofnięte uprawnienia. Przygotowania do kompleksowego remontu zabytkowego gmachu Urzędu Miasta Sopotu nabierają tempa. Aby umożliwić rozpoczęcie prac, pracownicy sukcesywnie opuszczają budynek. Kolejne wydziały obsługują już mieszkańców w nowych lokalizacjach. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i planuje wspierać lokalnych przedsiębiorców poprzez certyfikowanie ich produktów. Mówi szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
14: To, co jest cenne w naszym regionie, czyli żywność wysokiej jakości. Mamy tak ogromny tygrys smaków.
13: Sieć ma połączyć rolników, restauratorów i producentów żywności, by wspólnie promować to, co w naszym regionie najlepsze. Gdyńska biblioteka jeszcze bliżej mieszkańców. Szczegóły w kolejnych wiadomościach AT o 12.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Pogoda w Gdańsku.
13: Z dnia na dzień ma być coraz cieplej i pod koniec tygodnia na pomorskich termometrach zobaczymy wskazania nawet powyżej 20 stopni. Dziś całkiem przyjemne 16, tyle będzie w Trójmieście około 14. Wtorek minie z chmurami i ze słońcem. W drugiej części dnia w naszym regionie może zdarzyć się deszcz, ale raczej przelotny i delikatny. Pokropić zdaniem synoptyków może także jutro.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
11: Do południa została niespełna godzina, ale to właśnie jest świetna pora, żeby posłuchać sobie kilku najpiękniejszych melodii, a potem wrócić do tegorocznej nocy muzeów. Przed 11 usłyszeliśmy, że nie wszyscy chcą spędzać czas w kolejkach na wystawy organizowane z tej okazji, ale za chwilkę usłyszymy głos za wychodzeniem z domu w ten szczególny wieczór w roku. Z tym, że najpierw mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka, Beatlesów, a potem jeszcze usłyszymy Mieczysława Wojnickiego. Dzień dobry.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Każdemu wolno kochać, jak śpiewał Mieczysław Wojnicki, i każdemu wolno rezygnować z nocy muzeum, bo tłok, bo ścisk, ale niektórzy nie chcą rezygnować z takiego wydarzenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Trochę się zastanawiałam, czy zostać przy Eurowizji, czy wyjść. No i wybrałam tę lepszą opcję, bo zawsze opłaca się wyjść z domu. No i było rodzinne szwendanie się po muzeach, dużo by opowiadać, dużo ciekawostek muzealnych, ale nieustająco zachwyca mnie stara kamienica i znów nie odmówiłam sobie przyjemności wejścia tam, mimo że nieraz już tam byłam. Po prostu wehikuł czasu, czułam się, jakbym się cofnęła w czasie o jakieś 120-150 lat. No bo takie właśnie pomieszczenia w charakterze tamtych lat są zrekonstruowane z wszelkimi akcesoriami, utensyliami tamtych czasów, ale jest też tam parę pomieszczeń urządzonych w stylu lat 60. ubiegłego już wieku i między innymi pokój zwany kiedyś stołowym, sprawiający wrażenie, że tętni tam życie. No bo na podłodze zabawki dziecięce tamtych lat. Był tam pewien dla mnie przemiły akcent. Na ławie kawowej leżał numer Kobiety i życie z 69 roku, a na okładce piękna Halina Kunicka ze ślicznym niemowlakiem Marcinem Kedryńskim. Dokładnie pamiętam ten numer Kobiety i życie z dzieciństwa. Wszak Halina Kunicka była idolką też młodzieży. Jeśli nas słucha, to pozdrawiam, kłaniam się i przysyłam serdeczności. Także warto było wyjść w sobotę wieczorem, a nie siedzieć przed telewizorem. Pozdrawiam serdecznie, Jutrzenka.
0: O, czy ja usłyszałem przed chwilą prawie lepiej ja? Warto było wyjść w sobotę wieczorem, a nie siedzieć przed telewizorem. Wzajemnie pozdrawiam serdecznie, pani Jutrzenko, i ciekaw jestem, jakie jest państwa zdanie w tej kwestii. Warto brać udział w nocy muzeów? A jeśli tak, to jak państwo z niej skorzystali w tym roku?

Andrzej Rybiński śpiewał nam Bez słów na wiatr. Za chwilkę usłyszymy Diana Ross z zespołem The Supremes, a teraz zaproszenie na wieczór z Radiem Pogoda, chociaż kiedy dni są najdłuższe w roku, 18 to jeszcze popołudnie. Tak czy inaczej, właśnie o 18 zaczyna się Aleja Sław Radia Pogoda, do której dzisiaj Tamara Pawlik-Lipska zaprosiła kogoś, kto w zamierzchłych czasach pracował jako salowa, kto odpisywał czytelnikom na listy do redakcji, a dziś jest jedną z najpoczytniejszych pisarek w naszym kraju. Pewnie się już Państwo domyślili, że chodzi o Katarzynę Grochole. Także szykuje się bardzo ciekawa rozmowa, więc warto być o 18 przy odbiorniku nastawionym na Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie, wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja.

Malowanie świata zespołowi 2 plus 1 trwa od 1972 roku, bo wtedy właśnie miała premierę ta piosenka. Zaraz przed nami piękny utwór w wykonaniu Reny Rolskiej, Come Prima, a teraz no, może to jest dobra pora, żeby zachęcić Państwa do poszukiwań, bo może Państwo znają kogoś, kto wygląda, rusza się i śpiewa jak Krzysztof Krawczyk. Jeżeli tak jest, to się bardzo dobrze składa, bo właśnie takich osób szukamy. Proszę zatem o to, by Państwo powiedzieli tej osobie, żeby napisała do Radia Pogoda i zgłosiła się do nas. Na stronie radiopogoda.pl w zakładce Polecamy mamy cały duży artykuł na ten temat i tam między innymi wyraźnie zostało napisane. Cechy, które kojarzą się z Krzysztofem Krawczykiem, to gęste, zaczesane włosy, do tego elegancki styl ubioru, spokojny sposób mówienia, ale sceniczna pewność siebie. Styl rodem z lat 70. i 80., klasyczna elegancja i aura gwiazdy estrady. Jeżeli ktoś z Państwa znajomych albo Państwo je posiadają, proszę nie zwlekać, tylko zgłaszać się do Radia Pogoda elektronicznie, pisząc mail pod adres kontakt@radiopogoda.pl. Można dodać zdjęcie i koniecznie proszę napisać parę słów o sobie. Rozstrzygnięcie tej zabawy w Radiu Pogoda po wakacjach, bo 8 września, czyli dokładnie w dniu 80. urodzin Krzysztofa Krawczyka.

0: Radio
1: Anna
0: Pogoda.
1: Jantar nagrała te piosenki.
0: Najpiękniejsze melodie.
1: Roku. Za chwilkę cofniemy się jeszcze troszkę dalej, bo do 72 roku, kiedy Polska usłyszała po raz pierwszy, co sprawił rytm. Chodzi oczywiście o przebój Andrzeja Dąbrowskiego.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula, 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Została ostatnia reklama.
16: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
17: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
16: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
17: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
12: Pogodne popołudnie rozpocznie się piosenkami Toto Cutugno, L'Italiano i Skaldów Szanujmy Wspomnienia. Natomiast teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Gdańska.
13: Justyna Rudzka, zapraszam. 61-letni mieszkaniec Gdańska posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę i klefedron. 61-latek został aresztowany, grozi mu do 15 lat więzienia. Ruszyła rekrutacja do szkół średnich, podczas której coraz większego znaczenia nabierają placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Wiadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
14: Młodzi ludzie wiedzą, po co przychodzą. Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
13: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek na Pomorzu mają 4 tygodnie. Osoby mające trudności z poruszaniem się mogą zamówić książki lub audiobooki z dostawą prosto do domu. Wszystko to dzięki nowej, bezpłatnej usłudze Biblioteki Gdynia. Książka do domu.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Pogoda w Gdańsku.
13: W sobotę w naszym regionie temperatura podskoczy do 20 stopni, a może nawet nieco powyżej. Przed nami naprawdę wiosenne dni i to ze wszystkimi plusami i minusami, a do tych drugich należy zaliczyć deszcz. Ten może zdarzyć się już dziś, ale jeśli popada, to raczej delikatnie. Poza tym dziś słońce i chmury. Temperatura w Gdańsku wzrośnie do 16 stopni, tyle będzie około 14.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry, wtorkowe popołudnie zaczynamy najpiękniejszymi melodiami Toto Kutunio, Skaldów i Mieczysława Foga. Za pół godziny spotkamy się z Ewą Podolską, żeby posłuchać dalszego ciągu rozmowy z panią profesor Joanną Zajkowską, która jest epidemiologiem i specjalistką chorób zakaźnych. Ta rozmowa będzie dotyczyć, jakby to nazwać, prezentów, które możemy dostać od kleszczy. A za chwilkę wrócimy do tegorocznej Nocy Muzeów. Lasia!

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

marzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda ci w oczy, jak gdyby pytał cię, choć to boi.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: W kalendarzu jest taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie, ale jest też wieczór i noc, które przeznaczone są do zwiedzania muzeów i innych nie zawsze dostępnych codziennie atrakcji. Jedną z nich jest kamienica, o której pani Jutrzenka wspominała niedawno i to wzbudziło zainteresowanie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Bardzo mnie zaciekawiła wypowiedź pani Jutrzenki z Wrocławia. Chciałabym dopytać, jeśli to możliwe, o której kamienicy, którą pani Jutrzenka zwiedzała, o której to kamienicy właśnie pani mówiła? Jestem z Wrocławia i bardzo chętnie bym też ją zwiedziła. Pozdrawiam serdecznie pani Piotrze i wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Wioletto z Wrocławia.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Wioletto i już mówię. Akurat we Wrocławiu to była kamienica pod Złotym Słońcem w Rynku. W niej mieści się Muzeum Pana Tadeusza. Natomiast kamienice można też było zwiedzać w innych miastach podczas nocy muzeów. Na przykład w Opolu to był budynek czynszowy przy ulicy Świętego Wojciecha 9. W Poznaniu to między innymi Dom Polonii, mieszczący się w sercu Starego Rynku w Warszawie. Między innymi otwarte pracownie przy ulicy Ludwiki 1. Najlepiej sprawdzać, gdzie są takie miejsca jeszcze przed nocą muzeów w programach tej imprezy, a te z reguły są dostępne w internecie po prostu.

0: nie ja.
1: Marek Tarnowski lubi deszcz i tęskni za tym, czego nie może mieć. Dziś 19 maja, więc za 4 dni, 23 w hali Orion, nie Orbita, tylko Orion we Wrocławiu, wystąpi Drupi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgorzata z Wrocławia. Chciałam serdecznie podziękować mojemu kochanemu Radiu Pogoda. Dzisiaj dostałam prezent, czyli bilety na Drupiego i jajkowniki. Tak, chyba tak to mówię. Także serdecznie dziękuję. Miałam zadzwonić, bo pocztą miały być bilety przesłane. Wszystko dzisiaj dostałam. Dziękuję serdecznie. Kocham was. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, pani Małgorzato, i może do zobaczenia. Rzeczywiście to wspaniała wiadomość także dla nas. Proszę po koncercie zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć, jak się pani bawiła i czy Drupi zaśpiewał wszystkie przeboje, które chciała pani usłyszeć. A dziś, jutro i aż do piątku mogą państwo zdobywać bilety dla dwóch osób na ten koncert Drupiego właśnie we Wrocławiu w popołudniowej zabawie Ani tak, ani nie. Natomiast gwarantowaną nagrodą w tej zabawie jest nasza pogodna torba na zakupy. Do zabawy Ani tak, ani nie Monika Tarka zapraszała około 16:30.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Została ostatnia reklama.
0: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Właśnie mija 12:30, więc czas posłuchać kolejnego odcinka cyklu Szlachetne Zdrowie.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
2: Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek naszego programu Szlachetne Zdrowie. Podobnie jak wczoraj, moim gościem jest pani profesor Joanna Zajkowska, a rozmawiamy o boreliozie. Pani profesor, znaleźliśmy na sobie kleszcza. Co mamy zrobić?
3: Usunąć go jak najszybciej.
2: Sami?
3: Niezwłocznie. Zachęcam do samodzielnego usunięcia. Można zakupić za kilka złotych takie pomocne narzędzia, takie jak kleszczkarta czy pensetę. Można to zrobić samemu. Nie należy zwlekać. Oczywiście to nie jest kwestia tam kilku minut, ale żeby nie czekać do następnego dnia, czy jechać do odległego szpitala. I oczywiście zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.
2: Powiedziała pani, najlepiej zróbmy to samemu. A czy są jakieś sytuacje, w których powinniśmy pójść jednak do lekarza?
3: Czasami w wyjątkowych przypadkach ten kleszcz wkłuje nam się w takie miejsce, na przykład w kącik oka, więc tutaj, czy tutaj, gdzie mamy delikatną skórę, nie wiem, czy gdzieś do przewodu usznego, czyli tutaj dobrze, żeby to zrobił profesjonalista.
2: A co, jeżeli kleszcza usuniemy i żyjemy w niepewności? Zaraził nas, czy nas nie zaraził?
3: Należy się obserwować i jakiekolwiek objawy skonsultować z lekarzem.
2: No właśnie, to jutro porozmawiamy właśnie o tych objawach, które wymagają konsultacji z lekarzem. Do usłyszenia, do jutra. Dziękuję pani profesor.
1: Szlachetne Zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
0: Jutro Szlachetne Zdrowie pojawi się na naszej antenie około 12:30. A teraz w Radiu Pogoda pojawiają się czerwone gitary.

Pani Małgorzata jakiś czas temu informowała, że przesyłka z biletami na Dropiego, na koncert Dropiego i jajkownikami dotarła, co nas bardzo ucieszyło. Te jajkowniki podpowiedziały mi, że pani Małgorzata wygrała je w porannej szybkiej piątce, bo to Asia Kruk używa terminu miękko jajkowniki, co na język bardziej oficjalny tłumaczy się jako kieliszki do jedzenia jajek na miękko. I one są nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu podczas szybkiej piątki, chwilę po ósmej, natomiast główną nagrodą jest książka Marii Paszyńskiej, Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: Oh.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Sprawdź to sam, czy kida odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie 2. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
11: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
10: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
11: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
10: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
11: Zaprasza
12: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Reklama. Dochodzi 13, więc przed nami wiadomości Radia Pogoda, po których najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach zespołów Niebiesko-Czarni, Mamo Nasza Mamo i Ricky Epower i Acapulco.
16: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Hanno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
17: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie
18: kontakty gospodarcze z Rosją. Tak?
17: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych naszych portów dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
16: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
18: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
16: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci poza małżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozioł.
19: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 91 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób, dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
16: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
20: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
13: Pogoda.
16: Sporo dziś chmur, ale nie wszędzie, bo na zachodzie świeci piękne słońce. Przelotny deszcz może pojawić się, zwłaszcza po południu, na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach od 12 do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na Podlasiu i Polesiu.
20: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Wrócimy do nocy muzeów oczywiście, bo Państwo są wyraźnie podzieleni w swoich opiniach, ale bez obaw to, że ktoś ma inne zdanie od naszego, nie znaczy wcale, że którakolwiek ze stron tkwi w błędzie. Mamy prawo do własnych zdań. Różnica w nich powinna być raczej powodem do rozmowy. No i może będzie, kto wie. Wrócę do tego za chwilkę, bo teraz czas na najpiękniejsze melodie. Niebiesko-czarnych i Ricky Epovery.

0: Koc, taka wycieczka do Acapulco razem z zespołem Ricky Epover i w Radiu Pogoda. Noc muzeów, że tak wrócę do naszego przewodniego tematu, to okazja dla niektórych, żeby uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach organizowanych nie tylko przez muzea, ale też przez inne instytucje. No ale jak powiedziała dziś jedna ze słuchaczek Radia Pogoda, większość muzeum ma też w tygodniu czy miesiącu tak zwane darmowe dni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Popieram tą panią, która dzwoniła i mówiła o bezsens nocnego zwiedzania z muzeów. Po co stać w kolejkach, skoro w dzień można pójść? Właśnie są dni również bezpłatne. Tak samo jak panorama Racławiska we Wrocławiu. Otóż, proszę państwa, ja fizycznie bym nie mógł nocą zwiedzać, bo o 22 ja już po prostu zasypiam.
0: No tak.
1: Nawet drugiej połowy meczu nie mogę oglądać. A przecież dużo ludzi jest takich, którzy idą następny dzień do pracy. To jak oni mogą po nocach chodzić i zwiedzać? Tyle ludzi, obsługi zatrudnia się, żeby to robić. No uważam, że to nie ma sensu. Jeżeli ktoś chce pójść do muzeum, to pójdzie. Pozdrawiam z Wrocławia.
0: Pozdrawiam wzajemnie. Jednak jestem odmiennego zdania, panie Bogdanie. To, że niektórzy z nas chodzą wcześniej spać, nie oznacza, że wszyscy prowadzą taki tryb życia, a noc muzeów właśnie dlatego jest organizowana podczas weekendu, żeby jak najmniej osób musiało następnego dnia iść do pracy. No i jeszcze jedno, noc muzeów czasem się może zaczynać nawet o 16. Wrócimy jeszcze do tego tematu i tyle. Przed 14 na pewno zdążymy.

Czemu każesz tęsknić tak ogromnie? Czyżbyś o mnie zapomniała już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie cię piosenki, motyw wśród dalekich lądów, rzek

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

a dzisiaj znowu tam ciebie spotkam. A miejsce to uliczką zakochanych zwą, z księżycem tędy w jasną noc.

0: wiesz przecie w pieśni tej.
1: Dzięki piosence Wiesławy Drojeckiej zwiedziliśmy sobie kawałeczek Sewilli sprzed kilkudziesięciu lat. Wystarczyło przymknąć oczy. Radio Pogoda gra dziś i nie tylko dziś. Także Państwo to zauważają.
2: Najpierw rano Twist, a teraz Bajor. Widzę, że Radio Pogoda konsekwentnie robi i spełnia dzień dobrych uczynków. No, naprawdę, lepiej dawno nie było.
1: No, nie da się ukryć, że dziś obchodzimy dzień dobrych uczynków, ale mam nadzieję, że Państwu nie tylko dziś podobają się najpiękniejsze melodie, które słychać w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy Azzurro, Adriano Celentano, potem grupę Respekt w piosence Krystyny Prońko Cały Maj. No i wrócimy po raz ostatni już do Nocy Muzeów zaraz potem.
3: Autopromocja.
4: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
5: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
6: No bo zimno jest.
5: Skarpetki mają napis czas to pieniądz. Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
6: A ja ci życzę jednego i drugiego i Państwu też.
4: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
17: Wow, zrobiłam dyszkę.
18: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Co za dzień.
22: Co się stało?
21: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
24: Kochana, zaraz dzień mamy.
25: Znowu?
24: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
25: Ja zamówiłam odlot.
24: Hola, hola, w twoim wieku?
25: No, odlot każdy wiek jest dobry.
0: Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.

0: jedna z pierwszych piosenek, jakie Krystyna Prońko skomponowała i opublikowała potem jako właśnie piosenkę grupy Respekt. Chyba niezła zapowiedź tego, co później robiła pani Krystyna jako wokalistka już. Jeszcze jeden głos w sprawie Nocy Muzeów teraz i uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Wielka chwała i szacunek dla pani szanownej profesor Marii Poprzęckiej za pomysł i rozkręcenie imprezy otwartych muzeów. Myślę, że pomysł jest znakomity. Wieczorem odciąga ludzi od telewizorów, od komputerów. Można się ruszyć i wielkość ludzi zaangażowanych. Panie redaktorze, proszę spojrzeć to z perspektywy szerszej kraju, nie tylko Warszawy. Często po raz pierwszy ma ten kontakt ze sztuką. Wspaniały pomysł. Jestem na tak. Serdeczności. Waldek z Konstancina.
0: Wzajemnie, serdeczności, panie Waldemarze. Bardzo dziękuję, że przypomniał pan profesor Marię Poprzęcką, pomysłodawczynię, jedną z pomysłodawczyń Nocy Muzeów. Nie rozstrzygniemy, czy to wydarzenie ma sens, czy jak twierdził pan Bogdan z Wrocławia, nie ma. Ma sens chyba jednak, znaczy ja jestem zdania, że ma sens, a ten sens to zachęta do zwiedzania. Ktoś, kto zobaczył interesującą ekspozycję, wróci, żeby ją jeszcze raz obejrzeć. Na to właśnie liczą organizatorzy Nocy Muzeów. I oby tak się właśnie działo jak najczęściej.

Radio Pogoda Frank Sinatra i jedna z jego piosenek wizytówek, czyli Strangers in the Night. Za chwilkę usłyszymy Marię Koterbską w piosence Chłopcy z obcych mórz, a o 14 przywita się Monika Tarka, żeby dotrzymać Państwu popołudniowego towarzystwa. Ja pozwolę sobie teraz zniknąć na 2 tygodnie, takie czary Mary, które też są nazywane urlopem. Usłyszymy się w Boże Ciało o 10, a jutro zapraszam do Radia Pogoda w imieniu Wojtka Babiarczyka.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok, za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Kochana, zaraz dzień mamy.
16: Znowu?
15: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
16: Ja zamówiłam odlot.
15: Hola, hola, w twoim wieku?
16: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.

0: zdechnie w oceanie. Strud ropą śledź ostatni, a ostatnie dziawy źdźbło przykryje pył.
1: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciśnie

0: szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 14, czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich zaczynamy wtorkowe pogodne popołudnie. Na początek Krzysztof Krawczyk zaśpiewa Byle było tak, ale to dopiero za chwilę.
13: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
14: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla Was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki Wam. Dziękuję Wam.
13: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
11: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
15: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
11: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii, zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
16: Położne straciły pracę, pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
11: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych, te potrwają miesiąc.
13: Satelita Smile wystartował nad ranem z Europejskiego Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
7: Pogoda.
13: Burze możliwe dziś w skrajnych punktach, bo na południowym zachodzie kraju oraz na północnym wschodzie. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a zachmurzenie dziś umiarkowane, miejscami duże, trochę więcej słońca na zachodzie kraju. Na termometrach do 14 stopni na północy, ale także na Podhalu do 18 w centrum, do 23 na Podlesiu i Podlasiu.
12: Minuty po godzinie 14 zaczynamy nasze wtorkowe, pogodne popołudnie, bo u nas zawsze jest, proszę Państwa, pogodnie, niezależnie od tego, co tam czasami widać za oknami, czasami coś nieciekawego się dzieje, ale u nas zawsze pogoda, przynajmniej ta pogoda ducha jest obecna. No i oczywiście pogodne, najpiękniejsze melodie, za chwilę do nich wracamy, ale wcześniej tradycyjne pozdrowienia od Państwa. No właśnie, kto dzisiaj pozdrawia? Słuchaczy Radia Pogoda, dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu, Edek z tej strony. Bardzo pokochałem Wasze Radio Pogoda. Jestem młodym słuchaczem, ale wiekowy już. Pozdrawiam. Miłego popołudnia.
12: Dziękuję i nawzajem.
7: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
12: Dzień dobry.

0: Zdzisława Sośnicka i Pamięć, piosenka musicalowa. No pamięć to jedna z najcenniejszych rzeczy, którą mamy, a którą warto dbać i którą warto ćwiczyć. Ostatnio takie dwie ciekawostki na temat pamięci przeczytałam, no bo czasem nie możemy sobie o czymś przypomnieć albo brakuje nam słowa, które nam z tej pamięci wyleciało, mamy je na końcu języka. Albo jak rozwiązujemy krzyżówkę i nagle mamy takie zaćmienie umysłowe, że już no nic więcej nie możemy wpisać ani żadnego hasła rozwiązać, to wtedy podobno, proszę Państwa, pomaga ruch. Trzeba iść na spacer, przynajmniej 15-minutowy, najlepiej półgodzinny. Albo trochę poćwiczyć, poruszać się, może pobiegać, może pojeździć na rowerze, niekoniecznie na zewnątrz, może być stacjonarny i podobno taki ruch 30-minutowy to sprawia cuda i nagle wszystko nam się przypomina i wszystkie szufladki w pamięci i w mózgu nam się otwierają. A druga rzecz to są najnowsze badania naukowców, którzy przez 15 lat badali 40 tysięcy osób w wieku co najmniej 65 lat i stwierdzili, że jedzenie jaj 5 razy w tygodniu obniża ryzyko choroby Alzheimera i to znacznie, bo aż o 27%. No to po prostu naukowcy stwierdzili, że fajnie jest czasem robić sobie jaja.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: Słynne kaczuszki, można powiedzieć, nieśmiertelne, bo przecież co się nie pójdzie na jakąś imprezę, już na weselu, to obowiązkowo kaczuszki muszą się pojawić. Jeżeli chodzi o jedzenie kaczek, to tutaj język francuski pojawił się nie bez powodu, bo Francuzi są w czołówce narodów, które jedzą dużo kaczek, no ale na pierwszym miejscu zdecydowanie Chińczycy. Oni jedzą tego kaczego mięsa, ale także i kaczych jaj zdecydowanie najwięcej na świecie. No i to jest dobry moment, żeby zadać Państwu tradycyjne o tej porze, czyli 14:19 pytanie, co dzisiaj u Was na obiad? Może za chwilę się dowiemy, może ktoś z Państwa zainspiruje innych słuchaczy do zrobienia czegoś pysznego.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
16: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
17: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Została ostatnia reklama.
18: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania, po mamie byłaby z Ciebie dumna.
18: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
19: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Aśka, Wolna Grupa Bukowina i Andrzej Zaucha, który, jak wspominali jego przyjaciele, bardzo lubił życie towarzyskie, spotykanie się raczej w domach niż poza domem, no i siedzenie przy stole, przy tradycyjnych zakąskach, ale nie tylko, bo podobno uwielbiał domowy żurek czy aromatyczny barszczyk, no i miał podobno słabość do słodyczy i ciast, również tych domowych. A ja dzisiaj jestem ciekawa, co u Państwa na obiad. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pani Moniko, mówi Barbara. Pani Moniko, chce pani wiedzieć, co ja dzisiaj mam na obiad?
0: Chcę.
1: Otóż tylko ziemniaczki z koperkiem.
0: Ojej.
1: I z kefirem. No, to w uczcie niedzielnej, gdzie komunia i wszystkiego było w bród, więc och, jak smakują dzisiaj zwykłe ziemniaki, tylko z kopereczkiem. Naprawdę są pyszne. Dużo serdeczności, chociaż pada deszcz.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Życzę smacznego. No faktycznie, jak się człowiek obie na takim przyjęciu komunijnym, albo już nie mówiąc o weselnym, bo tam jeszcze więcej jest jedzenia, to przynajmniej przez tydzień trzeba trzymać ścisłą dietę. Piękny duet teraz w Radiu Pogoda. Anna Jantar i Andrzej Tenart.

Sława Przybylska, taka jestem zakochana. Mówiłam ostatnio, że pani Sława zdecydowała, że kończy swoją karierę sceniczną, będzie pisać wiersze i prawdopodobnie także oczywiście wydawać, niewykluczone, że będzie się nadal spotykała z fanami, ale już wtedy właśnie podczas takich wieczorków, w czasie których będzie pewnie te swoje wiersze prezentować. Sława Przybylska opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. Mogą tego państwo posłuchać, wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl, zresztą podobnie jak i innych wykonawców, którzy o tych swoich najpiękniejszych melodiach opowiadali, chociażby jak ostatnio pani Halina Frąckowiak, która ma w swoim repertuarze także piosenkę, która jest polską wersją przeboju, który za chwilę pojawi się na antenie Radia Pogoda, przeboju z filmu Emmanuel w wykonaniu Pierre'a Bachelet. Po prostu ta piosenka tak bardzo spodobała się ukochanemu pani Haliny i ojcu jej syna, że po prostu na jego prośbę nagrała tą polską wersję, ale my posłuchamy oryginału już za chwilę w Radiu Pogoda.

0: Allegro.pl i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super. Kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
8: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
7: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
8: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
7: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
8: Zaprasza
9: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Została ostatnia reklama.
16: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
17: Reklama.
18: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
3: Nad miastem mrok,

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda we wtorkowe pogodne popołudnie. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Maryla Rodowicz zaśpiewa swoją słynną Małgośkę, ale na razie wiadomości. Jest 15.
13: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom, rodzicom pomagają miasta.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomas Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomas, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
14: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę.
15: When it was difficult...
14: Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
13: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
6: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
13: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
0: Co jest grane w Gdańsku?
15: Justyna Rudzka, zapraszam. Już po raz trzeci Uniwersytet Morski w Gdyni organizuje wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Morski Festiwal Nauki. To od 11 do 13 czerwca. W programie łącznie około 50 warsztatów, wykładów i spotkań otwartych oraz interaktywne zajęcia. Czy odpady mogą dostać drugie życie? Czy kompostowanie ma naprawdę sens? I jak małe codzienne decyzje wpływają na całe miasto? O tym będzie można porozmawiać podczas 8 festiwalu Czyste Miasto Gdańsk. To już w najbliższą sobotę. W godzinach od 11 do 17 targ węglowy zamieni się w przestrzeń ekologicznych inspiracji, praktycznych porad i rozmów o codziennym dbaniu o środowisko. W niedzielę z kolei o godzinie 10 przy bramkach na Sopockie Molo rozpocznie się święto stepowania flashmob na Sopockim Molo.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
13: Słońce i chmury dziś na zmianę, przelotny deszcz, a burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. Umiarkowanie ciepło do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 stopni w centrum i 23 na północnym wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na Polesiu.
12: Minut po godzinie 15:00. To jest wtorkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. U nas przede wszystkim rządzi muzyka i mam wrażenie, że za to przede wszystkim Państwo kochają Radio Pogoda. Za chwilę więc Małgosia Maryli Rodowicz będzie z Pani Charlem Bena i Kinga, a potem piosenka na specjalne życzenie słuchaczki Radia Pogoda, bo tak mogą sobie Państwo życzyć piosenkę, a ja, jeżeli tylko uda nam się ją wyszukać, chętnie z przyjemnością Państwu ją zagram.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zapraszam Monika Tarka.
12: Dzień dobry.

0: utwór zaproponowany do nagrania zespołowi The Drifters, ale grupa odrzuciła, twierdząc, że to nie jest muzyka w jej stylu. No i skorzystał na tym Benny King. Spanish Harlem, jeden z największych przybojów muzyki soulowej, chociaż jak twierdzili jego twórcy, korzystali też trochę z inspiracji muzyką poważną, między innymi dziełami Maurice Ravela czy Claude'a Debussy'ego, więc takie różne gatunki muzyczne czasem się przeplatają w piosenkach, które można usłyszeć na antenie Radia Pogoda. No właśnie, a propos tych piosenek, czasem Państwo mają jakieś muzyczne marzenia, a my z przyjemnością je spełniamy. Telefon od Państwa, dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Moniko. Wytęskniona Marysia z Gdańska. Ja prosiłabym o nadanie takiej piosenki Bernarda i Leokadii Ładyszów. Mm-hmm. Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś. Jest to bardzo piękna piosenka, a Dzień Matki się zbliża. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Oczywiście, że ta piosenka już za chwileczkę pojawi się na antenie Radia Pogoda, ale przy okazji to też taki moment, w którym warto wspomnieć o koncercie życzeń, bo przecież to jedno z najpiękniejszych świąt w roku, czyli Dzień Matki, dokładnie za tydzień, w przyszły wtorek, więc na pewno w koncercie życzeń, takich życzeń dla mamy nie zabraknie. Robert Janowski serdecznie zaprasza, też będzie grał dla Państwa przepiękne piosenki. Na pewno będzie mnóstwo wzruszeń zresztą właśnie z tego powodu w koncertach życzeń w sobotę i w niedzielę. Zapraszam w imieniu Roberta od 10 do 14. A już teraz Bernard Ładysz i Leokadia Rymkiewicz-Ładysz. Matko moja, ja wiem.

0: Barbara Rylska, Panna Mania, gra na mandolinie. Mandolina kiedyś była bardzo, bardzo popularna, ale czytałam kiedyś sporo o mandolinie i podobno bardzo lubili także na niej grać Antonio Vivaldi czy Ludwig van Beethoven, tak więc no, instrument, proszę Państwa, wszechstronny. Już za kilka minut Marek Grechuta w Dzikie Wino Zaplątani, będzie też Cuppa Romana i Szochnach Acht.
1: Radio Pogoda. Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
2: Reklama. Miau.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii miała być jedna doniczka,
18: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Została ostatnia reklama.
21: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Grupa Romana i Szlochna Hacht, czyli wszystko, z czego słyną Włosi i Włochy, włożone do jednego garnka, z którego powstała taka zupa rzymska przed momentem, no ale nie było chyba ani słowa o modzie włoskiej, która przecież, no tak podobnie jak i moda francuska, kształtuje gusta ludzi na całym świecie, chociaż ostatnio trochę szokują. Przypominam sobie taki sezon chyba 2 lata temu, kiedy na wybiegi wyszły modelki i modele ubrane, no co tu dużo mówić, takie kołdry puchowe po prostu, narzucone niedbale na siebie. Nie wiem, rok temu czy 2 lata temu jedna z włoskich firm pokazała też luksusowe torby z cielęcej skóry, jakby nie było, ale do złudzenia przypominały foliowe worki na śmieci, takie czarne albo niebieskie, z których korzystamy na co dzień. No a teraz, proszę Państwa, jedna z włoskich firm, czyli Prada, pokazała kolejną rzecz, która podobno będzie modna w tym roku, ale do złudzenia przypomina takie fartuszki, w których, no ja pamiętam, że chodziły panie kucharki w przedszkolu czy w szkole podstawowej, ale taki fartuszek miała też moja babcia i zawsze się w nim krzątała po kuchni, taki stylonowy czy nylonowy, w takie drobne wzorki, jasno lub ciemno niebieski, nakładany na ubranie, żeby po prostu ubrania nie niszczyć. Teraz w tym, proszę Państwa, chodzą modelki światowej sławy po wybiegach. Ale czy wyjdą w tym na ulicę?

klimatów związanych z Grecją, tego greckiego ciepła w polskiej wersji piosenki. Greckie wino Anna German, ale ta piosenka tak naprawdę ma swój rodowód w Niemczech, konkretnie wtedy jeszcze w RFN-ie, bo to były lata 70., bo do nas ci emigranci z Grecji przybyli głównie na przełomie lat 40. i 50., w tym między innymi właśnie rodzice, rodzina Eleni, o czym Eleni zresztą opowiadała na antenie Radia Pogoda, a do Niemiec ta największa emigracja Greków przybywała w latach 60., na początku lat 70., głównie pracowali w Zagłębiu Rury i czuli się tam bardzo osamotnieni, tęsknili za krajem. No i właśnie ta niemiecka wersja piosenki opowiada o tej tęsknocie za krajem i o tym, jak Grecy spotykają się w greckiej kafejce, bo tylko tam mogą poczuć smak swojego kraju i tam wspominać zostawione tam domy i zostawione tam rodziny. Taka jest grecka i niemiecka wersja właśnie tego przeboju. A u nas przed chwilą Anna German, a za kilka minut Pat Boone, Speedy Gonzales czy Wiesław Michnikowski. Adio pomidory.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
17: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
16: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
17: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama.
4: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż.

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utrat

0: mięso sam. Czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Została ostatnia reklama.
10: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
11: Reklama. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda i wtorkowego pogodnego popołudnia. Wracamy już niedługo do najpiękniejszych melodii. Z Anną Jurksztowicz sprawdzimy stan pogody, a grupa Smołki zaśpiewa o tym, jak to jest mieszkać tuż obok Alicji. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 16.
13: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego Kraków wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
14: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
13: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
15: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
16: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
15: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
16: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
15: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
17: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
15: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
18: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
15: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Super Puchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
13: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce 3x3.
9: Co jest grane w Gdańsku?
19: Justyna Rudzka, zapraszam. To będzie widowisko w hollywoodzkim stylu. Opera Bałtycka w Gdańsku szykuje nową premierę. Kawaler Srebrnej Róży to opera, która tylko pozornie jest komedią. Pod elegancją, humorem i wiedeńskim wdziękiem kryje się coś znacznie głębszego. Opowieść o przemijaniu, czasie, miłości i o tym, że pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. Premiera w piątek o 19:00. Po sukcesie kwietniowej serii spacerów nadszedł czas na kolejną przyrodniczą przygodę. W maju w Gdańsku kolejne spacery edukacyjne, podczas których będzie można odkrywać bogactwo miejskiej przyrody. Udział jest bezpłatny, ale obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegóły są na stronie gdańsk.pl. W sobotę na terenie parku imienia Ronalda Reagana odbędzie się 19. edycja rodzinnego biegu Gdańszczan. To od 9 do 14.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
13: Padać dziś może jeszcze przelotnie, jedynie burze możliwe na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju. Słońce na zmianę z chmurami, do 14 stopni na wybrzeżu i Podhalu, do 18 w centrum i 23 na wschodzie. Jutro słoneczniej i cieplej, do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 w centrum i 23 na wschodzie.
12: No właśnie, burzowo jeszcze i deszczowo przez dwa, maksymalnie trzy dni, jak twierdzą synoptycy, a później bardzo, bardzo ciepło. Dzisiaj w pogodnym poranku Asia i Zygmunt mówili zresztą, że już w najbliższy poniedziałek termometry mają pokazywać nawet 32 stopnie Celsjusza. To tak a propos stanu pogody, który, jak mówiłam, za chwilę sprawdzimy za Anną Jurksztowicz, ale będzie też pogoda ducha Hanny Banaszak, bo to przede wszystkim na antenie Radia Pogoda się liczy, proszę Państwa. No i zaproszę Was również do konkursu Ani Tak, Ani Nie, w którym można będzie wygrać podwójne zaproszenie na wrocławski koncert Drupiego.
9: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
12: Dzień dobry.

0: Living Next Door to Alice i zespół Smokey. No, niektórzy mówili na nich po prostu Smoki w czasie PRL-u. A za chwilę Piotr Frączewski, chłopcy z naszej ulicy. Pan Piotr będzie już na początku czerwca obchodził swoje 80. urodziny. Śpiewa o swoich czasach dzieciństwa w tej piosence i chociaż urodził się w Łodzi, to wychowywał, dorastał w Warszawie. To było po wojnie. Ślady zniszczeń wojennych na Ochocie to było jego takie środowisko, w którym bawił się jako mały chłopiec, czyli bawił się po prostu na gruzach i zgliszczach zburzonych kamienic. W jednym z wywiadów wspominał, że był łobuziakiem, ale troszeczkę spokorniał wtedy, kiedy dostał swój pierwszy motorower. To był Simpson o pojemności 50 cm sześciennych, który jego dzielny tata wniósł na czwarte piętro przedwojennej kamienicy, w której mieszkali. I opowiadał dalej, że gdy nie było rodziców w domu, raz udało mu się uruchomić ten motorower, a potem nie wiedział, jak zgasić silnik. No tak czasem bywa, proszę Państwa, w czasach dzieciństwa, że wpadamy jako dzieci na bardzo dziwne pomysły. Ja też pamiętam, że kiedyś jak podjechałam z tatą samochodem pod przedszkole po moją siostrę, tata zostawił mnie w samochodzie, a ja przesiadłam się na fotel przy kierownicy, no bo oczywiście marzyłam o tym, żeby kiedyś prowadzić samochód i nieopatrznie zwolniłam hamulec ręczny, ponieważ samochód stał na takim lekkim wzniesieniu, no to zaczął się staczać na ulicę. Na szczęście nic wtedy ulicą nie jechało, no bo samochodów też kiedyś było dużo mniej niż teraz. No to o chłopcach z naszej ulicy. Piotr Frączewski.
1: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogoni.

dziewczyny, czasami też. Czas w pośpiechu figle nam płata, piłka toczy się w bramkę pustą. Wyrósł człowiek już z małolata.

na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

0: Banaszek, oczywiście w Radiu Pogoda. Telefon od państwa.
1: Pani Moniczko, tak? Wziąłbym udział w konkursie ani tak, ani nie, ale nagrodą jest torba Radia Pogoda. Gdybym wygrał, to poszedłbym z torbami. Zatem muszę się poważnie nad tym zastanowić. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja zawsze powtarzam, wtedy kiedy do wygrania jest w konkursie torba na zakupy z logo Radia Pogoda, że specjalnie właśnie rozdaję jedną torbę, a nie dwie czy trzy, żeby właśnie nie puścić państwa z torbami. Torba na zakupy z logo Radia Pogoda to jest nagroda gwarantowana w tym tygodniu w konkursie, a dodatkowo można wygrać podwójne bilety na koncert Drupiego, który wystąpi w hali Orion we Wrocławiu już w najbliższą sobotę, czyli 23 maja. No Drupi, wiadomo, wokalista włoski, więc takie pytania inspirowane Włochami. O włoskie potrawy będę się dzisiaj państwa pytać, a numer telefonu, pod którym już teraz przyjmuję państwa zgłoszenia do konkursu, to 22 444 4004.
2: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
3: Autopromocja.
4: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
5: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
6: No bo zimno jest.
5: Skarpetki mają napis "Czas to pieniądz". Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
6: A ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
4: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja "Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom" trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hej, Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea.

0: kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
12: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Przyłapałam Państwa na bujaniu się w rytm tej pięknej piosenki. Mieczysław Fok, Waltz François przed momentem. Czas zagrać za 27 minut 17.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Ze mną dzisiaj pan Wojtek. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Panie Wojtku, torba na zakupy z logo Radia Pogoda już należy do pana. Taką po prostu chciałam się dobrą wiadomością przywitać. O.
2: Czyli z torbami nie pójdę.
0: Nie, z jedną torbą, więc to bezpieczne, mam nadzieję. I też ta torba tak zbyt wiele tych zakupów nie mieści, więc też spokojnie portfel będzie nadal pełny.
2: To panie Wojtku. Chyba żonie dam.
0: Dobrze, oczywiście, bardzo proszę. My kobiety lubimy torby.
2: Żeby zakupów nie robiła.
0: Rozumiem. No dobrze, teraz czas wygrać podwójne bilety na koncert Drupiego. Przypomnę, Drupi we Wrocławiu zaśpiewa już najbliższą sobotę, czyli 23 maja. Ale przed panem oczywiście zadanie, które polega na tym, żeby dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań, na dodatek w czasie 30 sekund i nie można używać dwóch słów, czyli tak i nie. Czy to jest jasne, panie Wojtku?
2: Oczywiście, oczywiście.
0: Dobrze, no to uwaga, zaczynamy. Pytam dziś o włoskie potrawy. Czas, start! Czy Włochy słyną z pizzy?
2: Oczywiście.
0: Czy lubi pan pizzę z szynką i ananasem?
2: Nie za bardzo.
0: A mówiłam, żeby nie używać.
2: Ajcz,
0: auć. Troszkę zabolało, ale mam nadzieję, że nie bardzo. Panie Wojtku, no to zostaje pan z torbą. Właściwie żona. Pan z niczym póki co. Ale zapraszam ponownie.
2: Wie pani,
0: No bywa. Life bywa, is brutal bywa. And full of zasadzka. Panie Wojtku, ale cieszę się, że pan z uśmiechem i z humorem do tego podchodzi.
2: Ale oczywiście, to jest wszystko przyjemność.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję
0: bardzo. Uściski dla żony.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: moście w Awinion, a Dzień Mostowca, proszę Państwa, był wczoraj. Ewa Demarczyk przed momentem na antenie Radia Pogoda. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju święta, to dzisiaj z kolei Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, więc serdecznie pozdrawiamy. Jest też, przepraszam, że niektórym to przypominam, ale niektórym trzeba przypomnieć, Dzień Mycia Samochodów, ale dzisiaj także Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego, o czym wyśpiewuje pani Ania z Wrocławia.
1: Ty wiesz zawsze, co przepisać, gdzie na konsultacje wysłać. Przyjmiesz choć pacjentów wiele i odpiszesz też w niedzielę, bo jesteś lekarzem familijnym, 25 lat rodzinnym, i choć me wnętrze demaskujesz, to zawsze mnie przyjmujesz. Dla mojej kochanej Iwonki, Ani i Martynki.
0: No właśnie, pozdrowienia serdeczne dla lekarzy rodzinnych. Bardzo Wam dziękujemy za opiekę.
2: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Została ostatnia reklama.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Przelotny deszcz z burzami możliwy dziś jeszcze na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z silnym wiatrem i lokalnie też gradem. Uwaga na krajowej 62 na odcinku Radziejów Brześć Kujawski. Tutaj wystrzeliła opona w ciężarówce. Obowiązuje tu ruch wahadłowy.

0: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Została ostatnia reklama.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Słuchają Państwo Radia Pogoda, na zegarach 17, przed nami więc wiadomości, a po wiadomościach Stania Kozłowska i Krzysztof Krawczyk.
14: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier, to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metaliki gotowi na wieczorny koncert.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Warsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
15: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
16: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
17: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
15: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
17: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
15: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego krajowego planu odbudowy.
14: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
18: Pierwszy raz na Metallice?
19: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
18: Co jest takiego w Metallice?
20: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
19: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metalliki nie słucham, ale oni słuchają.
14: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie 3-krotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogoda.
14: Dziś wieczorem do późnych godzin nocnych możliwe są burze na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie Polski. A jutro dzień słoneczny i ciepły do 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, do 20 stopni w centrum i 23 na Polesiu.
21: Program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: 4 minuty po godzinie 17, może Państwa zaskoczę, ale byłam 2 razy na koncertach Metalliki w Polsce i to naprawdę jest wyjątkowe przeżycie, zwłaszcza, że ten zespół bardzo często wykonuje ukłon w stronę polskich fanów, wykonując polskie piosenki. Tak grali m.in. Sen o Warszawie, Czesława Niemena, Kocham Cię, Kochanie Moje, to z repertuaru zespołu Manam, czy chociażby Wehikuł Czasu, który doskonale może Państwo znają z repertuaru zespołu Jam. A w Radiu Pogoda już za chwilę Stania Kozłowska, Piosenko Płyń błękitnym niebem, a później ciekawa wiadomość dla fanów Krzysztofa Krawczyka.
2: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

Liczy się raczej wygląd, charyzma, no i przede wszystkim sympatia do Krzysztofa Krawczyka. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem mailowym kontakt@radiopogoda.pl. Proszę po prostu napisać, dlaczego Państwo uważają, że są podobni do Krzysztofa Krawczyka. Jak załączą Państwo jakieś zdjęcie, to oczywiście też będzie to mile widziane. No, ta bujna czupryna, jakieś okulary przeciwsłoneczne, kapelusz może na głowie, oczywiście wąs, to są takie cechy charakterystyczne. Pamiętam pana Krzysztofa właśnie z takiego wyglądu na scenie i z też takiej ponadczasowej elegancji, bo przeważnie występował w marynarkach, ale lubił też zakładać szaliki. No, od razu uprzedzam pytanie od pań, które słuchają Radia Pogoda. Tak, zgłoszenia od pani też są mile widziane, zresztą program Twoja twarz brzmi znajomo, udowadnia, że nawet i kobieta dobrze ucharakteryzowana może spokojnie wyglądać, jak na przykład Krzysztof Krawczyk. Tak więc czekamy na zgłoszenia. kontakt@radiopogoda.pl. Rozstrzygnięcie tego konkursu na sobowtóra Krzysztofa Krawczyka w 80. rocznicę jego urodzin, czyli 8 września.

0: Jerzy Połomski z Alibabkami, bo z dziewczynami, kiedy 1 maja zwiedzaliśmy razem z Państwem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, to tam dopytywałam się, jakie właśnie muzeum otrzymało pamiątki po panu Jerzym Połomskim, które przekazała jego menadżerka. Okazało się, że to było kilka pudeł, które były w piwnicy mieszkania, w piwnicy domu, w którym mieszkał pan Jerzy, no i oczywiście też w mieszkaniu pana Jerzego. Między innymi prywatne zapiski pana Jerzego, kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet zeszytów z różnymi zapiskami i wspomnieniami, ale też prywatne nagrania, bo pan Jerzy, zanim nagrywał piosenkę w studio, czy wystąpił z tym repertuarem na koncertach, to nagrywał sam dla siebie te utwory, żeby potem odsłuchiwać, w jaki sposób one brzmią i po prostu wprowadzać jakieś zmiany, żeby te utwory brzmiały jak najlepiej. Te pamiątki, ale także wiele innych, można będzie już niedługo w muzeum zobaczyć. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze do tego tematu i do tej wystawy, którą muzeum przygotowuje, wracać w Radiu Pogoda.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
10: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
9: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
10: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
9: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
10: Zaprasza
11: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: A tym razem to nie ja dzwonię do Państwa, tylko Państwo dzwonią do mnie.
2: Witam serdecznie Pani Moniko. Andrzej z Wrocławia się kłania, mieszkający pod Oławą w tej chwili obecnie. Chciałem Pani serdecznie podziękować, bo w zeszłym tygodniu otrzymałem legitymację klubu, do którego Pani mnie osobiście zapisała. Dziękuję Pani serdecznie. Kłaniam się pięknie, pozdrawiam, jestem bardzo zadowolony.
1: Panie Andrzeju, bardzo się cieszę, że jest Pan zadowolony. Zawsze przy tej okazji użycia tego słowa przypomina mi się słynny kabaret, słynny sketch kabaretu Moralnego Niepokoju. Będzie Pan zadowolony o remoncie i o tych, którzy do tego remontu się zabierają. Będzie Pan zadowolony. Ale nie, tak na serio, naprawdę. Będą Państwo zadowoleni, jak dołączą do Klubu Pogodnych Ludzi, dostaną naszą legitymację, a także radio pogodową przypinkę, bo z tym wiążą się no nie tylko przyjemność tego, że tworzymy razem paczkę przyjaciół Radia Pogoda, ale też pewne przywileje. Między innymi na przykład na taką legitymację można wchodzić zupełnie za darmo na różne wydarzenia kulturalne, na różnego rodzaju wystawy. Także serdecznie zapraszam do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypomnę, że mogą się Państwo zgłaszać, wypełniając formularz na naszej stronie internetowej. Znajdą tam Państwo artykuł Dołącz do Klubu Pogodnych Ludzi, także proszę tam sobie już doczytać szczegóły. Czekam na Państwa zgłoszenia, ale oczywiście jak wolicie drogę telefoniczną, to też można zadzwonić. 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy.

0: Zdrowy taki optymizm, proszę Państwa, towarzyszył nam zawsze. Jeszcze w zielone gramy Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. A na naszej antenie po 18:00 Aleja Sław. No, czy dzisiaj się pojawi nowy gość? Właśnie, że tak, ale o tym Tamara Pawlik-Lipska.
1: Właśnie, że tak. Właśnie taki tytuł nosi książka najnowsza Katarzyny Grocholi. I ta książka poświęcona jest temu, co dzieje się w życiu kultowej już Judyty 20 lat później. No i właśnie z Katarzyną Grocholą. O tej książce, o Judycie, o bohaterach wokół Judyty i nie tylko. Będziemy dzisiaj rozmawiać w Alei Sław, Radio Pogoda.
0: Właśnie, czyli proszę Państwa, za jakieś pół godziny jedna z najpopularniejszych polskich pisarek pojawi się na antenie Radia Pogoda. Życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Słyszymy się jutro po 14:00. Monika Tarka. Do usłyszenia.
2: Radio Pogoda.

0: Reklama. Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
1: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
0: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
1: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
0: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Została ostatnia reklama.
14: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
15: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
14: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
15: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
14: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
15: Zaprasza
16: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama. Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Burze z silnym wiatrem i ulewami oraz lokalnie gradem możliwe jeszcze dziś na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Tutaj obowiązują alerty przed burzami. Awaria ciężarówki na A4 może jeszcze utrudniać jazdę w stronę Wrocławia. Uwaga, w okolicach węzła Krzyżowa. A w Chorzowie dziś jedźcie ostrożnie. W rejonie Stadionu Śląskiego obowiązują zmiany w ruchu w związku z koncertem Metallica.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masa.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.
15: Jest godzina 18, a to oznacza, że w Radiu Pogoda czas na wiadomości i prognozę pogody. Potem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie z gościem w Alei Sław. Kto to będzie? Zostańcie z nami.
16: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
16: Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
17: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
16: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
18: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak. To jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
16: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
9: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola odejdzie z Manchesteru City. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie pożegna się z angielskim klubem. Wraz z końcem sezonu ogłosiły media z Wysp. Jego następcą ma zostać Enzo Maresca. Guardiola w Manchesterze pracował dekadę, wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
9: Pogoda.
16: Do wieczora miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie możliwe burze, a jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym wschodzie i na północy. A termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: W książkach tej autorki od dawna zaczytują się kobiety. Właściwie, jak twierdzi ona sama, nie tylko kobiety. I właśnie dzisiaj o najnowszej książce i nie tylko, Katarzyny Grocholi. Będziemy rozmawiać w Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę już za parę chwil.
9: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pomyślała pani, że jestem Judytą i że będę, to na pewno ja w środku.
1: No
0: a
1: niestety.
0: Tu niespodzianka.
1: Niespodzianka, ale niestety to chyba trochę tak jest, że jednak autorów utożsamia się z tymi postaciami, my jako czytelnicy. Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Ależ oczywiście, ja naprawdę jak usłyszałam od sąsiada, że nie mam tylnych świateł, to natychmiast pojechałam z awanturą do dealera, który mi sprzedał mój pierwszy samochód. I on wtedy podjechał ze mną pod jakąś bramę świetlistą, potem kazał mi odjechać, potem kazał mi nacisnąć stop, potem kazał mi jeszcze bliżej bramy, po czym kazał mi spojrzeć w lusterko i ta brama świeciła na czerwono. I on powiedział, proszę pani, po tym poznajemy światła stopu. Ja mówię, ale sąsiad ma dwa.
2: Okay.
0: On powiedział tak, a pani ma jedno. Bo to był taki samochód.
1: No właśnie, ale tutaj tak sobie właśnie pomyślałam, dlatego między innymi, że Judyta jakby mogłaby rzeczywiście
0: spokojnie to
1: absolutnie
0: samo zrobić.
1: Pojechać czerską pod prąd.
0: Mogłaby i na pewno by miała samochód jakiś, kto ją jakby spytał, jaki ma samochód, to ona by odpowiedziała, w jakim kolorze.
1: To też, to chyba też nie tylko Judytowe, ale takie, no niestety trochę
0: normalne,
1: kobiece.
0: Chyba kobiece.
1: Normalne,
0: co
1: o, podoba mi się to.
0: Jaki,
1: podoba
0: jaki
1: się.
0: Samochód i ile tam ma do setki,
1: tak.
0: Jak on ma kolor określony, prawda?
1: Absolutnie. Jakby co panią skłoniło do tego, żeby ta Judyta wróciła na kartę powieści po 20
0: chyba
1: latach?
0: Chyba pandemia i moja przyjaciółka.
1: Ale już po pandemii trochę jest czasu.
0: No dobrze, no ale to trzeba
1: zajmuje
0: się przywiązać
1: pisanie.
0: Do tego
1: okay.
0: pomysłu. No i trzeba ją jakoś przywołać, prawda?
1: Aha.
0: Bo ja na siłę nie umiem pisać.
1: Dobrze, czyli była pandemia i...
0: Była pandemia i ona mnie poprosiła, że są takie trudne czasy i żeby może Judyta się wypowiedziała, ale sobie pomyślałam, co biedna siedzi w domu zamknięta, co ona ma wesołego do powiedzenia. Nic. Grochola nie ma nic wesołego do powiedzenia, to i ona. Ale potem jakoś pomalutku zaczęło mi się przebijać. A poza tym uznałam, że świat realny jest momentami tak bardzo nieprzyjemny, że naprawdę stworzę sobie świat, w którym się czuję dobrze. I wróciłam do tamtego świata.
1: A my do tej rozmowy wracamy dosłownie za kilka chwil.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Judyta, bohaterka książek Katarzyny Grocholi, kiedyś mówiła nigdy w życiu, a teraz mówi właśnie, że tak, bo taki tytuł nosi najnowsza książka mojej dzisiejszej gościni, Katarzyny Grocholi. Książka, która właśnie opowiada o Judycie 20 lat później.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czytając tę książkę miałam takie poczucie, że tam wszystko, niby są problemy i tak dalej, nie chcę też za dużo zdradzać, ale że jednak tam jest tak miło, przyjemnie.
3: No, nie ma zbyt wielu ludzi poruszających się wyłącznie w wirtualnym świecie. Komputer służy bardziej jako maszyna do pisania, no i jak się dziecko dorwie, prawda, to obejrzy jakiś film. Natomiast oni się też porozumiewają normalnie, rozmawiają ze sobą. Tamci ludzie mają przyjaciół na żywo, a nie 1 385 000 osób na Facebooku.
2: No niestety, ale chyba zaczynamy powoli też ten Facebook traktować jako takie już normalne też narzędzie do komunikacji.
3: Ja rozumiem, że tam być może można, ja akurat na Facebook nie umiem wchodzić, mam połączony z Instagramem, więc troszeczkę jestem taka pitoma w tej sprawie, ale rozumiem, że ci, którzy nam jakoś towarzyszą, można ich być może poprosić o pomoc albo o radę i to jest dużo łatwiejsze niż przejście się do przyjaciela, prawda? Szczególnie jeżeli my jesteśmy w Milanówku, a przyjaciel we Wrocławiu.
2: To prawda, ale też Judyta tutaj stawia na rozmowy face to face, że tak ujmę, tak, niepolskiego określenia.
3: Oczywiście.
2: Że tak użyję.
3: Ale ja myślę, że to jest fajne, że jest rodzina, są przyjaciele i to jest taki świat, który ja mam obok siebie i który też użyczam.
2: No ale też jest to biuro matrymonialne, to jednak bym chciała zdradzić. No i jakby tutaj, czy pani kiedyś była w takim miejscu w rzeczywistości?
3: Ja pracowałam w takim miejscu.
2: Okej.
3: Więc to znowu musiałam Judycie pożyczyć
2: część siebie,
3: troszkę ze swojego życia.
2: I czy to rzeczywiście tak było, że ludzie tam potrafili znaleźć tę drugą połowę?
3: No, niestety nie tylko tak było, ale były rzeczy w ogóle wymykające się, które się nie znalazły w książce, bo one były nieprawdopodobne. Słowo nieprawdopodobny nie znaczy kłamliwy, tylko że się coś zdarzyło, co było absolutnym zaskoczeniem. Na przykład przyszedł bardzo niskorosły pan, bardzo, bardzo niskorosły, który powiedział, że chce się zapisać. Właścicielka biura powiedziała, że nie. Po prostu wie, że wzrost u kobiet jest tak znaczący, że ona po prostu nie widzi partnerki, która by zaakceptowała jego niski wzrost, bo kobiety bardzo dbają o to, żeby przypadkiem mężczyzna nie był niższy. A on był niższy po prostu od wszystkich. Absolutnie. A on powiedział, że mimo wszystko chce się zapisać. Ona go zapisała nawet bez wpisowego. No i 6 tygodni później zapisała się do naszego biura niskorosła pani.
2: To jest wręcz nieprawdopodobne.
3: To jest nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne. Zresztą był o nich również reportaż w telewizji, więc nie zdradzam tutaj specjalnych tajemnic. Pobrali się, mało tego, wykonywali te same zawody. Więc no po prostu takie rzeczy się nie zdarzają i gdybym je opisała, to by wszyscy powiedzieli, o Jezus, Grochola znowu coś wymyślił.
2: Nakłamała.
3: Nakłamała. Jest niewiarygodna. A tymczasem jestem niewiarygodna. To zupełnie ma inne znaczenie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Burze z silnym wiatrem i ulewami, a miejscami z gradem mogą dziś jeszcze utrudniać jazdę w niektórych regionach. W Chorzowie koncert Metaliki i utrudnienia wokół stadionu, a na trasie S19 na Lubelszczyźnie uwaga między węzłami Kraśnik Północ, Kraśnik Południe. Osobówka wjechała w bariery i tutaj mogą być jeszcze spore utrudnienia na pasie w stronę Lublina.
8: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślała pani właśnie o tym, że ta Judyta już jednak wróci, ta decyzja zapadła. Trudno było wymyślić całą otoczkę, co teraz się będzie działo w życiu Judyty?
2: Nie, szybko mi moja córka powiedziała, o czym mam pisać. I...
1: Córka nakazała pisać książkę. Tak. Czyli najpierw pomysł przyjaciółki. Tak. Córka powiedziała,
2: a potem
1: co
2: córka
1: pisać.
2: Powiedziała, że już czas i to mam zrobić to i to. I...
1: Czyli pani tylko zrealizowała pomysły.
2: Właściwie tak.
1: Mhm. Okej, okay. No nie wierzę, że to było aż tak.
2: No nie no, musiałam to wypełnić jeszcze.
1: Jednak liczba stron musiała się zgadzać.
2: Tak.
1: No właśnie, ale pomoc córki była rzeczywiście duża i nieoceniona?
2: Czy... Jednym zdaniem powiedziałam i dostosowałam się tym razem.
1: Okej, okay. No dobrze, czyli tak, biuro matrymonialne jest z pani życia w życiu Judyty.
2: Jest.
1: Co jeszcze w Judycie znajdziemy z pani życia?
2: No, znajdziemy córkę moją jakoś, znajdziemy moje wnuki oraz wszystkie małe dzieci, które mi służyły pomocą.
1: Tak właśnie pomyślałam.
2: Postaci.
1: Tak, że tutaj ten wątek wnuków mógł być wzięty z rzeczywistości.
2: No myślę, że poza tym kobieta 30 parę lat, bo Tosia ma dzisiaj 30 parę lat, naprawdę, która się znajduje na zakręcie, zasługuje na najwyższą uwagę i na jakiś happy end. Mm-hmm. Po prostu. Takie jest moje zdanie. Nie zmienię go bez względu na okoliczności.
1: Chociaż chyba w takiej ostatnio rzeczywistości to tak coraz trudniej z tymi happy endami i tymi związkami, które się dobrze kończą.
2: No, im trudniej, tym właśnie będę bardziej o nich pisać.
1: Mhm. Znowu mamy też wątek remontu.
2: No ale kto nie ma w swoim życiorysie wątku remontu?
1: To akurat prawda. To tak, o właśnie, tak co 20 lat mniej więcej i ten remont się wydarza. Tak właśnie z tym wątkiem remontu to bardziej pomyślałam, że to tutaj być może córka pani podpowiadała, że remont musi być.
2: Moja córka zawsze twierdzi, że remont musi być. Nie znam innej osoby, która tak często remontuje. Nie tylko innych, ale również siebie. Mhm. Ale moja córka ma wyjątkową zdolność do wiedzy, że ten fotel, który widzi na wystawie w sklepie 200-metrowym, nie zmieści się w moich drzwiach. A ja muszę to sprawdzić. I on się rzeczywiście nie mieści.
1: Dobrze, że zwroty można już teraz dość często uskuteczniać w sklepach.
2: No ja nawet kiedyś pożyczyłam kanapę, żeby ją przymierzyć za całe 200 zł.
1: Rozumiem, że skoro tutaj padło słowo pożyczyłam, to również ta kanapa się nie zmieściła.
2: Nie, ona się zmieściła akurat szczęśliwie, natomiast musiałam za to zapłacić, to znaczy za przewóz tej kanapy. Mhm. I podpisać odpowiednie papiery w razie, gdyby ona nie wróciła.
1: Okej.
2: Okay. Więc na 2 godziny pożyczono mi ze sklepu kanapę.
1: Do rozmowy z Katarzyną Grocholą wracamy dosłownie za parę chwil w Radiu Pogoda. Zostańcie państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
2: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
1: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
2: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
1: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
2: Zaprasza
3: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: 19 na zegarach. To oznacza, że czas teraz na wiadomości i prognozę pogody. A potem nasze dalsze spotkanie w Alei Sław Radia Pogoda.
12: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy, dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 52 grosze, za benzynę 98 7 zł 7 groszy, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na Rynek Główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed Urzędem Miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
13: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
12: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
14: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
12: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen. Mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
15: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
12: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
15: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
12: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W kadrze znalazł się jej długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze.
7: Pogoda.
12: Jutro na niebie chmury i słońce na zmianę, do tego przelotny deszcz na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 22 na Podkarpaciu.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
17: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Grochola. Rozmawiamy o tym, co robi Judyta, kultowa bohaterka książek Katarzyny Grocholi po 20 latach. A jeśli są Państwo bardzo ciekawi, co robi, no to też zapraszam do sięgnięcia po najnowszą książkę Katarzyny Grocholi pod tytułem właśnie, że tak. O tej książce też trochę dzisiaj rozmawiamy, ale nie tylko. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Przygotowując się do rozmowy z panią, znalazłam kilka artykułów zatytułowanych Grochola po latach powraca. No i ja tak zaczęłam się zastanawiać.
2: Po jakich latach, nie?
1: No właśnie, jakby rozumiem, że Judyta po latach powróciła, no ale...
2: Ale Grochola jest cały czas.
1: Ale Grochola cały czas i cały czas pani pisze. Tylko, że tak, teraz się zastanawiam, no bo skoro już w pandemii padł ten pomysł na napisanie kolejnej części poświęconej Judycie, no to jak długo pani zajmuje pisanie książki?
2: No średnio piszę jedną rocznie.
1: Aha.
2: I jakoś tak się ustaliło. Ustaliłam sama ze sobą może, że tak jest. Tę rzeczywiście napisałam szybko, bo miałam dużo notatek. Mhm. Jakoś tak koło sierpnia, jak zaczęły wyłazić różne nieprzyjemne rzeczy związane ze światem, które nas otacza, to sobie pomyślałam, o nie, wracam do przeszłości. Świat jest miły, przyjaciele są obok, rodzina jest jakąś stabilnością i ważnym wątkiem w każdej mojej powieści zresztą. Mhm. Nawet jeżeli się ludzie rozwodzą, to w dobrym celu porzucają coś, co naprawdę im nie służy, tak jak w Trzepocie skrzydeł. Mhm. Więc pomyślałam sobie, że mój świat będę sobie robić sama. Mhm. I tym samym świat Judyty oczywiście.
1: Czy pani jest... przykłada się do pisania i zadaje sobie na przykład, że dzisiaj muszę napisać ileś stron.
2: Niestety bardzo zazdroszczę innym, którzy to robią. Nie, no po prostu siadam na chwilę, potem się okazuje, że jest trzecia w nocy. Albo wstaję skoro świt o 9:00 i obiecuję sobie, że od 10:00 już nic innego, tylko praca. No i przypominam sobie o tym o 16:20, bo trzeba było pojechać po kwiatki albo...
1: Pranie. Pranie, suszarka i te sprawy, tak?
2: Albo oczywiście, albo coś takiego.
1: Czyli jednak taka praca zdalna w domu nie służy pani.
2: Praca mi bardzo służy, tylko ja nie służę za bardzo tej pracy.
1: Rozumiem.
2: Bo... praca czasami na mnie czeka. W domu się w ogóle trudno pracuje. Ja wiem, że ludzie marzą o tym, żeby pracować w domu, ale łączenie pracy z domem to albo się jest cały czas na wypoczynku, czyli, że tak się wyrażę, robi się, co wpadnie do głowy, prawda? Albo się jest zawsze w pracy, nawet jeżeli się idzie spać. I ja nie umiem tego za bardzo odróżniać.
1: Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, jak mieliśmy przez chwilę pracę zdalną, choć radiowo rzeczywiście.

0: Nie bardzo, bo mąż szanuje, a psy mają gdzieś.
1: Okej, okay, no jak wiadomo, psy są pełnoprawnymi członkami rodziny. No,
0: oczywiście.
1: Co zapewne oznacza, że trochę kłopotów z pisaniem też bywa, bo przytulaski muszą być.
0: No, oczywiście muszą być przytulaski, poza tym trzeba naszczekać bezzębnymi paszczami na mnie od czasu do czasu. Mhm.
1: Czyli tutaj też widzę pewne podobieństwo, to z kolei do przyjaciółki Judyty, że jednak dom pełen psów to u pani również się sprawdza.
0: Nie tylko przyjaciółka Judyty ma 4 psy, moja przyjaciółka ma 6
1: o,
0: i 2
1: wow.
0: koty i wszystkie pięknie wychowuje i naprawdę, a nie mogę tego powiedzieć, bo się córka obrazi, ale psy mojej córki, które są fantastyczne i głównie siedzą na człowieku. Jakby u niej posiedziały ze 3 dni, byłyby najlepiej wychowanymi psami na świecie.
1: To było bardzo dyplomatyczne.
0: Ma cudowne psy, które po prostu kochają człowieka tak bardzo, że nie ma mowy o pisaniu albo o pracy w domu.
1: Do rozmowy nie tylko o psach i nie tylko o Judycie, ale i o książkach. I nie tylko. Wrócimy z Katarzyną Grocholą za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Wpada Zygmunt Heizer i przyniósł skarpetki.
3: No bo zimno jest.
2: Skarpetki mają napis czas to pieniądz. Mhm. Ja nie wiem, czy jedno z drugiego wynika, tak się mówi. Ja wolę mieć czas.
3: A ja ci życzę jednego i drugiego i państwu też.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Gdy pani zaczynała pisać o Judycie, te 20 lat plus temu, miała pani takie poczucie, że ta Judyta tak bardzo wejdzie do kultury?
2: Nie, zupełnie nie. Ale ja byłam przedtem korektorką. Bardzo dawno temu, kiedy książki były wydawane w nakładach 100 tysięcy egzemplarzy albo 150 tysięcy egzemplarzy. Więc pamiętam, jak przy podpisywaniu umowy tak walczyłam o te 10 groszy więcej po 100 tysiącach egzemplarzy i tak na mnie właściciele wydawnictwa spojrzeli i zapytali, czy ja sobie zdaję sprawę, co jest w Polsce bestsellerem. No ja powiedziałam, no to tym bardziej możecie podpisać, nie? A oni powiedzieli wtedy 10 tysięcy, to już jest dobrze sprzedająca się książka. Ja na to wzruszyłam ramionami i powiedziałam, no to co szkodzi, że mnie miasto. Okay. Ale nie była to pycha, ani raczej, jakby to określił mój dziadzieś, troszkę głupota.
1: Okej.
2: Okay. To znaczy, ja gdzieś pamiętałam z przeszłości coś i wydawało mi się, że nie ma przeszkód przecież żadnych.
1: No tak, ale potem i filmy, i nawet jak są grupy remontowe na Facebooku, z którego pani nie korzysta, to na przykład dziewczyny, które remontują domy, mówią do siebie periudytko.
2: Tak.
1: I to jest właśnie, wydaje mi się, takim wręcz fenomenem. I jakby nie wszystkie postaci tak wchodzą.
2: Tak, ale myślę, że Judyta się pojawiła w dobrym momencie, ponieważ ja dość szczerze o niej pisałam, a na poziomie emocjonalnym myślę, że rozpoznajemy nawet w bohaterach książki coś prawdziwego lub fałszywego. Judyta nie była doskonała. Judyta co innego mówiła, co innego myślała. Była wściekła, to się momentami strzelała focha, prawda? A w jej głowie buzowały myśli, no niech ja tylko nigdy w życiu, nigdy więcej. A tu furtka ją uwierała w plecy, jak ją całował przyszły ukochany. I myślę, że to my robimy. To znaczy, nie zawsze jesteśmy konsekwentne, nie zawsze mówimy to, co myślimy, może czasami na całe szczęście. Dajemy sobie, Judyta, myślę, dała prawo do pomyłek, do tego, że chociaż nie jestem doskonała, to jestem prawdziwa z krwi i kości, chcę kochać, kocham swoją córkę, życzę swojemu byłemu mężowi złotozębnej Joli z ospą. Chociaż jak ją spotkała w drugiej części, to Jola się okazała bardzo miłą, sympatyczną osobą, która w ogóle nie miała żadnej ospy ani żadnych złotych zębów.
1: Jakby myślenie trochę typowe w niektórych sytuacjach życiowych o drugiej kobiecie.
2: Tak. Ja po prostu odważyłam się o tym napisać i nagle się okazało, że wszystkie my kobiety podobnie myślimy, podobnie działamy, płaczemy wtedy, kiedy nikt nie widzi, prawda? Nie obnosimy się ze swoimi ranami za bardzo, ale że też łatwo nas zranić, ale też łatwo nas ucieszyć i tak dalej, i tak dalej. Lubię Judytę.
1: Kogo jeszcze lubi pani z opowieści o Judycie? Wszyscy bohaterowie
2: zdecydowanie
1: są
2: bardzo
1: ulubieni.
2: Lubię wszystkich. Lubię rodziców Judyty. Zresztą rodzice Judyty niesamowicie wpłynęli również na moje życie, ponieważ moi rodzice byli zupełnie w innej konfiguracji. Natomiast pani na targu, która sprzedawała kwiaty, kiedyś wyręczyła, wyjęła z wiadra wszystkie peonie, które tam, ja nie wiem, 30 albo 50, i powiedziała: pani Kasiu, te kwiaty ode mnie za tych pani rodziców, oni są identyczni jak moi. I sobie pomyślałam, że takie przemieszanie wirtualnej rzeczywistości, czy książkowej rzeczywistości, z rzeczywistością prawdziwą. Zadzwoniłam do matki, powiedziałam, że dostała kwiaty.
1: Do tej książkowej zadzwonić pani nie mogła.
2: Do tej książkowej nie mogłam zadzwonić.
1: Gościem Alei Sław, Radia Pogoda, jest dzisiaj Katarzyna Grochola. To nie koniec naszej rozmowy. Zostańcie państwo z nami. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Ja też na przykład bardzo uśmiechnęłam się w przypadku tutaj wnuczki Judyty, która dodaje słówko mianowicie, to chyba możemy zdradzić do zdań, które
2: tak, moja
1: mówi.
2: Moja córka dodawała słowo chyba albowiem. I właśnie mówiła, idziemy na spacer albowiem.
1: I właśnie ja bardzo się uśmiechnęłam, ponieważ z kolei moja 5-letnia córka
2: mówi,
1: że jest sfrustrowana. I widzę, że absolutnie nie rozumie, co to znaczy.
2: Oczywiście.
1: Ale właśnie to jest coś takiego chyba, że pani musi bardzo wnikliwie obserwować świat, żeby wyłapywać takie rzeczy.
2: No tak, ale ten świat też podrzuca mi bez przerwy takie rzeczy. Ja zresztą wykorzystałam jedną historię z moją własną wnuczką i zapytałam ją, czy mogę. Przeczytałam jej ten fragmencik. Dziewczynka miała inaczej na imię wtedy. Wanda na mnie spojrzała i powiedziała, no ale jeżeli to jest moja historia, to dlaczego ona się inaczej nazywa?
1: Czyli
2: raczej
1: gwiazda.
2: Ale chcesz w książce całej przy wymyślonych rzeczach być Wanda. Ona mówi, no oczywiście. I Jasiek powinien być Antkiem. No tu nie posunęłam się do tego, żeby z własnego dorosłego już dzisiaj wnuka robić 15-latka. Ale zmieniłam jednym ruchem ręki na prośbę wnuczki, bardzo proszę.
1: No dobrze, jeśli już tutaj od małego jest taka potrzeba bycia gwiazdeczką, no to babcia pomoże.
2: Nie, jak moje, to dlaczego nie ja, prawda? Bardzo mi się to spodobało.
1: Czy pani się ucieszyła, że również pani córka zaczęła być rozpoznawalna i że jakby
2: Matko.
1: Staliście się taką rodziną, która powoli gdzieś tam, kto nie wchodzi do
2: Przecież
1: tej rodziny, jest rozpoznawalny?
2: To jest nieprawdopodobna duma, kiedy dziecko własnymi siłami, chociaż oczywiście wszyscy wiedzą, że mamusia jej pomogła.
1: Nie, no to wiadomo.
2: Ale to już to zostawmy.
1: Polskie myślenie, tak.
2: Tak. Wchodzi na jakąś nieznaną mi kompletnie orbitę. Zaczyna być znakomitą projektantką wnętrz. Robi swoje. Ja pamiętam, jak ja byłam zdziwiona, że ona zrezygnowała. Ona w wieku 18 lat dostała się do telewizji. Prowadziła Rower Błażeja. Jeszcze wtedy, kiedy ja nie wydałam żadnej książki. Była pierwszą osobą, która mnie zaprosiła do tej telewizji. Na skrable z Dralczykiem Rower Błażeja tak wymyślił. Ale to jest coś nieprawdopodobnego, że twoje własne dziecko osiąga jakiś nieprawdopodobny sukces. Jest osobą rozpoznawalną, lubianą. Zaczyna zarabiać na siebie. Zresztą Dorota, pracując w telewizji, zarabiała 3 razy więcej niż ja. I ja pamiętam, jak za pierwszą pensję kupiła mi kosmetyki, których ja nie kupowałam, bo mnie nie było stać, i zapłaciła rachunki. To było naprawdę wzruszające. Ja na to nie wpadłam, jak zaczęłam pracować w wieku lat 19. Tylko sobie kupiłam stanik w Peweksie za całą pensję.
1: Wow!
2: No, taki był wtedy mniej
1: taki
2: więcej
1: były ceny.
2: Przekładnik okay. cenowy.
1: No tak, ale tak sobie też myślę, że to i dla pani, i dla córki, i też trochę już i dla wnuków czasami chyba bywa uciążliwe, że nigdzie sobie nie wyjdziecie i
2: nie
1: kupi to.
2: Nie, wprost przeciwnie. Ja w ogóle tego nie odczuwam. Umówmy się, ja jednak nie jestem taką gwiazdą, na którą by się zwracało uwagę.
1: No błagam, tutaj absolutnie zaprzeczę.
2: No to okej.
1: Okay, mówi się, że jest pani najbardziej znaną polską pisarką.
2: Okej, jeżeli tak ludzie myślą i mówią, to bardzo mi miło i to czasami widzę na ulicy, bo ktoś mnie zaczepia. Ale nigdy nie mam takiego wrażenia, że spotka mnie coś przykrego, albo że to będzie za dużo, albo... Zupełnie nie. Mogę się naprawdę poruszać. Wkładam swój kożuch na piżamę, jadę na targ.
1: Czyli najpierw książki, które czytają miliony, a potem kożuch na piżamę i na targ. Taka właśnie jest Katarzyna Grochola, która dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda. Słyszymy się dosłownie za chwilę.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel Aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Została ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wrócę jeszcze do ekranizacji pierwszej powieści o Judycie. Gdy pani w ogóle usłyszała o tym pomyśle, to co się działo w pani głowie?
2: Jakoś pamiętam, że wtedy byłam w terapii i bardzo uważałam, żeby mi nie odbiło. Mhm. Choć byłam już bardzo dorosła, bo przecież to miałam 40 lat, więc to nie był taki sukces młodego człowieka, tylko tak się rozglądałam po świecie i tylko sobie pomyślałam, żeby mi nie odwaliło. No nie mogło mi specjalnie odwalić, ponieważ pierwsze pieniądze dostałam dosyć późno, znaczące jakieś, a wszyscy mnie pytali, co robię z tymi pieniędzmi, bo ludzie myślą, że jak książka kosztuje 60 zł, to ja mam 60 zł.
1: No tak, wiemy niestety, jak to wygląda w rzeczywistości. No tak, ale potem pojawiły się te informacje, kto będzie w obsadzie, a tu obsada też gruba. No,
2: obsada została zmieniona. Byli tam inni aktorzy zatrudnieni. Zresztą bardzo jestem wdzięczna producentom, których zaprosiłam na sztukę Pozwól mi odejść, moją, w której grała Danusia Stenka i którą reżyserowała Izabela Cywińska. No i oni, jak zobaczyli Stenkę, to też się w niej zakochali. A ponieważ moim ulubionym wtedy mężczyzną na świecie był Artur Żmijewski, bo był ciepłym, cudownym, zresztą taki jest do dzisiaj, tylko mówię o tym, co było kiedyś, to jakoś wydawało mi się, że to będzie cudowne połączenie i tak też się stało jakoś, więc...
1: Czy zatem jest już plan albo jakieś przecieki, że ta książka też zostanie zekranizowana?
2: Mogę tylko powiedzieć, że mam wielką, ogromniastą nadzieję na to.
1: No, powiem szczerze, że czytając książkę, właśnie od razu układały mi się pewne sceny w głowie. Miałam wrażenie, że to jest takie mocno filmowe i takie już prawie gotowe do tego,
2: tak,
1: żeby to zekranizować.
2: Ja piszę scenami zresztą. Ja chyba w ogóle piszę scenami. Aha. I no, mam nadzieję.
1: A gdy pani właśnie pisze, to ma pani w głowie obraz tych swoich bohaterów? Oni są już tacy jeden do jednego zwizualizowani?
2: No w tej chwili zdecydowanie po ekranizacji Nigdy w życiu zawsze widzę Danusię. Nie wiem, jak jest z innymi, bo nie sięgam, nie zastanawiałam się nad tym. Natomiast Danusię widzę, ona jest cudowną aktorką, cudowną, dramatyczną również aktorką, więc tym bardziej się cieszę, że zagrała w komedii. I mam nadzieję, że zagra.
1: Czy będzie kolejna część opowieści o Judycie?
2: I nie mogę tego powiedzieć, bo dopóki tego nie poczuję, to nie obiecam, bo nie lubię pisać pod przymusem. Natomiast nie wykluczam tego, bo skoro jakoś się właśnie być może zaczęło układać, to może coś tam trzeba znowu namącić.
1: To co się wtedy wydarzyło te 20 lat temu, że jednak Judyta poszła w kąt na tyle lat?
2: Nie, ona nie poszła w kąt. Były następne części przecież.
1: Znaczy, no tak, no ale były cztery części, po czwartej nastąpiła przerwa. I ta przerwa trwała 20 lat.
2: No nie wiem, bo wyszła za mąż w tamtej czwartej książce, to może dlatego.
1: Aha, czyli tutaj na zasadzie, tak jak w bajkach, żyli długo i szczęśliwie, był
2: a potem
1: ślub.
2: Nagle, prawda, coś się dzieje.
1: Okej. Okay. No ale nie miała pani już wcześniej jakiejś takiej myśli, żeby wrócić do Judyty?
2: Nie wiem, ale bardzo wyraźnie czułam, że nie chodzi o piątą część Judyty. Że chodzi o Nigdy w życiu. Książka miała się zresztą nazywać Nigdy w życiu 2.
1: Aha.
2: Nawet okładkę mi zrobił bardzo piękną Andrzej do tej książki. Ale potem sobie pomyślałam, że nie, że to jest też mylące. Dlaczego Nigdy w życiu 2, jak były następne części Judyty, że niech będzie właśnie, że tak. Po tym wszystkim zapieraniu się w żywe oczy, nigdy więcej, nigdy w życiu, po moim trupie, niech będzie właśnie, że tak.
1: Więc co jest w tej opowieści właśnie, że tak?
2: Życie, miłość, przyjaźń, walka o swoje, Nieporozumienia, które zamieniają się w coś dobrego. Niepokój, który zamienia się w harmonię. Wszystko jest na tak.
1: Zostańcie Państwo z nami do rozmowy z Katarzyną Grocholą. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój, nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego i miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living, nowy adres w Śródmieściu, z dala od zgiełku, apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
11: Uwielbiam czytać książki tej kobiety, ale po tej rozmowie uwielbiam także jej słuchać. Myślę, że Państwo mogą mieć podobne wrażenia. Katarzyna Grochola dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Oprócz oczywiście treści, o których mówi pani Katarzyna, polecam wsłuchać się w jej przepiękną barwę głosu. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część naszej rozmowy w ramach programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Katarzyna Grochola, a rozmawiamy między innymi o Judycie, bohaterce Kiedyś, Nigdy w życiu i kilku innych książek jej poświęconych, a także piątej najnowszej części Właśnie, że tak, którą mogą znaleźć Państwo w księgarniach.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy u Pani w życiu też tak było, że Pani się właśnie wtedy zorientowała,
2: tak,
1: czego już Pani chce?
2: Nie, zorientowałam się, czego na pewno nie chcę. Okay. I to było bardzo istotne. Bo to otwiera drzwi do tego, czego chcę, prawda?
1: Czyli rozumiem, że wtedy zapadła decyzja, że chce Pani pisać.
2: Nie, pisać to ja chcę i pisałam od czwartego roku życia. To było dla mnie jasne i...
1: No tak, ale jeszcze przy okazji tam się inne zawody też w Pani życiu
2: mnóstwo
1: pojawiły.
2: Mnóstwo zawodów się trafiało, ponieważ nie byłam pisarką wydawaną, ale byłam pisarką, która pisze do szuflady. Zresztą moja matka mi powiedziała, że pisarz pisze.
1: Okej.
2: Okay. Niekoniecznie wydaje. Powiedziała, no tak. Wiesz, Kafka pisał całe życie do szuflady. Więc chodziło też o to, poza tym żaden pisarz nie utrzyma się z pisania książek, prawda? Wtedy też jakoś tak... Powiedziałam mojej matce, to będę pierwsza. Z takim, prawda? A, nigdy, że ty jeszcze zobaczysz, jeszcze ci pokażę.
1: No, tak się okazało,
2: że akurat
1: wymyśliła sobie tak pani i pokazała pani.
2: No tak, ale to takie zadziorne myślenie, jak się jest młodym człowiekiem, że ja wam pokażę, nie zawsze się sprawdza. Pamiętam, że jak zdałam poprawkową maturę, to sobie pomyślałam, ty jeszcze moja szkoło, jeszcze zobaczysz za te upokorzenia, tu na białym koniu przejadę wawelską. No a dzisiaj wiszę na korytarzu szkolnym wokół tych słynnych aktorów, którzy też skończyli to liceum i tak sobie myślę, ty dziewuszko, o sobie, z takim pewnym politowaniem.
1: Ale dlaczego z politowaniem? No miała dziewuszka plan.
2: No tak.
1: No i rzeczywiście ale, pokazała.
2: Tak, ale
1: no.
2: to nic nie zmienia. To, że gdzieś wiszę w jakiejś szkole, w której wolałam się no jak ktoś nie chce czegoś robić, to on się co robi?
1: Obija.
2: Dziękuję bardzo. Wiedziałam, że to jest na o. Więc obijałam się nieco i pisałam... dramatyczne opowiadania albo dramatyczne rzeczy o naszej pani od chemii na przykład. Wchodziła z powiewem fartucha jak czarnoskrzydły ptak. Fartuch był biały ze śladami kwasu siarkowego. Ona zresztą kiedyś przeczytała ten mój kawałek, bo zapytała, co ja tam robię. Ja oczywiście zbladłam. Bardzo groźna nauczycielka, szalenie miła, bardzo ją do dzisiaj lubię, do dzisiaj uczy. I naprawdę ją lubię, natomiast grozą wiało po prostu. Mucha było słychać w klasie.
1: To jeszcze czasy autorytetów wśród nauczycieli.
2: Tak, okay. Tak. Zresztą bardzo przyjemne czasy. Ja współczuję dzisiejszym nauczycielom.
1: To dużo tych rzeczy pani napisała do szuflady, zanim coś zostało wydane?
2: Tak. Mnóstwo opowiadań, które potem zostały wydane w podaniu o miłość. No i jeszcze tam mam dużo różnych rzeczy, które gdzieś komuś dawałam do przeczytania.
1: A to jest szansa, że one się jeszcze ukażą?
2: No, no w takiej formie na pewno nie, ale myślę, że w takim taki zaczyn do chleba przechowywany w lodówce tam buzuje.
1: Okay.
2: Na prawdziwym zakwasie i ja tak mam takie zakwasy w szufladzie do przyszłych książek.
1: Czyli tak, to już pani mi zdradziła, że w takim razie pomysły na kolejne książki są, że być może ta Judyta to jeszcze nie wiadomo, ale tak coś czuję, że chyba wróci.
2: Może tak być.
1: Czy w tym momencie coś pani pisze, skoro pisarz pisze cały czas?
2: No piszę i bardzo zabiegam myślami i modlitwą o film.
1: O, oh, wow.
2: Bardzo, więc jakoś... Ale piszę. Jeszcze nie powiem, co piszę, bo
1: tajemnica? No dobrze, no
2: nie
1: niech tak,
2: tak
1: będzie.
2: Nie mówić, bo tak się od razu potem coś robi i potem wszyscy chcą już następnej książki. A ja naprawdę nie mogę pisać książki co miesiąc.
1: Dlaczego? Słucham. Teraz się zamieniam w słuch. Dlaczego nie może być Judyty co miesiąc? Ja jestem absolutnie fanką, chociaż tutaj zdradzę, mocno się zdziwiłam, że jakoś tak czytając nigdy w życiu nie dotarło do mnie, że Judyta ma 37 lat wtedy. A teraz pomyślałam sobie, że o Boże, to ja jestem starsza już od niej niż ona wtedy. I tak mnie to trochę zaskoczyło.
2: Starsza?
1: Tak.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Nie mamy tu kamer.
1: Nie, nie mamy.
2: Ludzie, ona kłamie.
1: Nie, nie kłamie. Mogę pokazać dowód.
2: A dziewczyna kłamie.
1: Dlatego tak pomyślałam sobie, że to jakby w trochę innym momencie życia Judyta wtedy była z nastoletnią córką. No więc teraz... Powiem tak, bardzo długo czekałam na kolejną Judytę i tutaj czuję się jako przedstawicielka tych wszystkich kobiet i dziewczyn, które czekały długo na Judytę, więc słucham, dlaczego co miesiąc nie może być Judyty?
2: Właściwie nie wiem, co odpowiedzieć, bo właściwie piszę bardzo szybko na komputerze i bezwzrocznie. I gdybym tak stłukła 25 stron codziennie, to wyprzedziłabym Barbarę Cartland, która miała swoje książki 5 razy 25, 125 stron, liczyła każda, ona dyktowała codziennie, z wyjątkiem sobót i niedziel, i wydawała 4 książeczki w miesiącu. I one wszystkie, no umówmy się, one się różnią od siebie, bo raz
1: był lepszy tydzień,
2: księżniczka tak ze stajennym, a raz stajenna z księciem, prawda? Mm-hmm. No niemniej jednak podziwiam ją, bo te książeczki są, przeczytałam 3, różne i one się dobrze kończą i one są o miłości. No ale ona wstawała rano, ubierała się na różowo i dyktowała i miała sekretarza. Ja niestety nie mam sekretarza. Oto dlaczego nie piszę jednej Judyty miesięcznie. Dziękuję bardzo za uświadomienie mi tego faktu.
1: No tak, to tutaj do wydawnictwa zwracamy się z prośbą o sekretarza dla Katarzyny Grocholi. Będzie szybciej, będzie
2: podobno
1: więcej.
2: W komputerze już można dyktować i on to zapisuje.
1: Nie wypowiem się w tym temacie, niestety technologicznie aż tak nie ogarniam.
2: No to dziękuję bardzo, że jest ktoś jeszcze. Jakbyście Państwo wiedzieli, co należy zrobić, żeby mówić.
1: Gdzie kliknąć, żeby
2: gdzie
1: mówić.
2: Gdzie kliknąć, to dajcie znać, proszę, przekażą mi.
1: Zapraszamy do kontaktu zatem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wracając znowu do tej Judyty, ja wiem po prostu,
2: dobrze,
1: tutaj kręcę
2: do
1: się.
2: Fajna jest ta Judyta.
1: No właśnie, jest super fajna. I tak sobie myślę, czy pani sama się z nią w dużej części utożsamiała kiedyś?
2: No, ona w ogóle była mną, to znaczy ja jej dałam do pierwszej części prawie całkowicie swoje życie, swoje psy, swoje koty. Imiona, które miały koty mojej przyjaciółki obok. Przypominam Ratunku i Ojej. Moje się nazywały Zaraz i Potem. Więc jak wychodziłyśmy, to naprawdę w tej naszej wioseczce maleńkiej, która już jest zabudowana, niosły się krzyki Ojej, Ratunku, Zaraz, Potem. I tak było naprawdę. Nie chciało mi się wymyślać jakichś nowych nazw dla osób, które są, traktuje zwierzęta jak osobowo, że tak się wyrażę, dla osób, które żyją wśród nas. No, moja przyjaciółka Zośka została Ulą, bo miałyśmy furteczkę między sobą i nie widziałam powodu, żeby cokolwiek wymyślać, skoro to wszystko się zdarzało między nami, między moją córką i jej córkami. No, nie pojawił się wtedy nikt na białym koniu, natomiast przez Milanówek, przez tą naszą piaszczystą ulicę, latami przejeżdżała dziewczyna na białym koniu, w toczku, ze szpicrutą. No i tyle, była takim, strasznie się cieszyłyśmy z Zośką, jak ją widziałyśmy, bo wtedy szybko należało pomyśleć marzenie, bo biały koń spełnia marzenia również.
1: Okej, okay. nie wiedziałam
2: jakoś
1: o tym.
2: Było to dla nas bardzo takie, no takie jak tęcza, która się pojawiała zawsze na wschodzie. I krzyczałyśmy do siebie, a w czasie pełni dzwoniłyśmy, żeby zobaczyć księżyc, prawda? Więc nie było tam wiele do wymyślania. Ja pracowałam przecież i odpowiadałam na listy, więc Judyta też musiała tak pracować, bo nie mogłabym wymyślić innego zawodu, którego nie znałam, prawda?
1: Pomyślałam sobie o tym, że to chyba nie byłoby aż takie trudne, żeby wymyślić zawód, którego się nie zna.
2: Ale na przykład wymyśliła, że jest florecistką.
1: Okej.
2: Okay. A ja nie odróżniam floretu od fletu, mniej więcej.
1: Trzabli?
2: No to lub.
1: Czy coś?
2: Lub, tak, czy coś. Więc bardzo dużo miała ze mnie. Natomiast to nie znaczy, że to jest książka o mnie, prawda? I to nie znaczy, że ja się składam wyłącznie w 100% z Judyty. No, jestem w jakichś 7% nią.
1: Często mówi się o tym, że pisze pani dla kobiet. Czy ma pani na przykład też sygnały od mężczyzn?
2: O Jezu, jakie fajne.
1: Czytają.
2: Matko, jak
1: jednak.
2: Ja lubię. Mam takich trzech fajnych facetów, których już znam, bo przychodzą na targi. Kiedyś jeden z nich przyszedł z wszystkimi moimi 17 książkami w plecaku.
1: I kazał sobie wszystkie podpisać?
2: Wszystkie sobie kazał podpisać. Powiedział, że się nauczył dzięki

0: traktowania kobiet z szacunkiem i miłością, bo teraz już wie, że jak ona mówi tak, to to może znaczyć bardzo różne rzeczy.
1: Okej.
0: I mam takich dwóch dorosłych facetów, którzy bardzo pięknie do mnie napisali, że na przykład Przegryź drzewnicę jest książką tak nieprawdopodobnie emocjonalną, że zasługuje na... A to jest rzadkie, prawda? To my się tym dzielimy. Mhm. A poza tym emocjonalnie to my jesteśmy takie bardziej podatne, że tak się wyrażę. Mhm. Więc bardzo mnie to cieszy, ale ja nie piszę ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, ani dla dzieci, ani dla starców. Ja piszę dla siebie, a jeżeli ktoś mnie czyta, no to to jest niezwykle dla mnie ważne oczywiście i takie nobilitujące i cudowne i... Ale nie mogę pisać dla kogoś. Muszę pisać dla siebie.
1: No ale gdy pani pisze, to gdzieś tam nie myśli pani jednak o tym, kto jest odbiorcą?
0: Nigdy nie myślałam o tym, kto jest odbiorcą.
1: No to skoro pani pisze dla siebie, to w takim razie po co jest wydawca i ten proces wydawania książki?
0: Po to, żeby mogła dalej pisać dla siebie.
1: A, okej, okay, dobrze. Czyli tu wszystko już mamy jasne. Tak. No ale to na przykład, nie wiem... Czasami jest tak, że pisarze twierdzą, że na przykład napisali coś i im się to nie podoba. To jeśli pani pisze dla siebie, to...
0: Nie, przede wszystkim nie puszczę niczego, co mi się nie podoba. Aha. Oczywiście, że dzisiaj bym parę rzeczy bardzo zmieniła. Mhm. Ale i tu mówię zupełnie serio, że jedną z moich mocniejszych zalet jest to, że nie jestem perfekcjonistką. Nie muszę być doskonała. Nie musi moja książka być doskonała. Mhm. Ona się oczywiście albo spodoba komuś bardziej, albo mniej, albo się w ogóle nie spodoba. Natomiast ja bym nie mogła skończyć żadnej książki, gdybym chciała, żeby ona była perfekcyjna. Mhm. Ponieważ poprawiać można w kółko, naprawdę.
1: To prawda, można zrobić potem tylko gorzej.
0: Można zrobić 40, które będą tak wyciśnięte i odwrotnie z 200 można zrobić 700, żeby tam potłumaczyć wszystkie rzeczy. Nie, musi być taki moment, kiedy ja już wiem, że sięgnęłam tego dolnego dna szufladki i okej. Okay. I co będzie, to będzie. Dla mnie jest okej. Okay.
1: Czy pani, pisząc książkę, że tak ujmę, zaczyna od początku i
0: zaczynam
1: kończy...
0: Zaczynam zawsze od końca.
1: O właśnie. Tak sobie pomyślałam,
0: mam,
1: że...
0: Mam ostatnie zdanie.
1: Okej. Okay.
0: Ono się może zmieniać czasami, ale mam ostatnie zdanie.
1: Często się zmienia?
0: Parę razy mi się to zdarzyło. Mhm. Ale muszę mieć ostatnie zdanie, jakbym miała coś, co mnie będzie podtrzymywać i z czego będą tam wyrastać różne rzeczy.
1: A w tej rozmowie nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego zdania. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Katarzyna Grochola. Wracamy za kilka chwil.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. I ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nic prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu miłości niewyznanych. Radem tancerzom graci chudko orkiestra salonowa, a pod orkiestry każdą nutką podpisać można.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Łatwo się pani rozprasza, gdy pani pisze? Czy jak już pani wejdzie w świat pisania, to koniec?
2: No mam wyłączony telefon po pierwsze. Muszę mieć ciszę. Lubię mieć ciszę. W ciszy odpoczywam. Inne rzeczy mi się pojawiają. Każdy dźwięk, czy muzyka, czy cokolwiek się dzieje, wybija mnie z takiego rytmu. Ale też, jak już jestem zajęta tym dłubaniem i tym szybkim pisaniem, to też właściwie jak coś walnie obok drzewo, to nie wstanę i nie zobaczę.
1: To niech leży.
2: Że wichura. Tak, to nie leży, bo ja muszę zdanie skończyć.
1: Okej. Okay. No i właśnie, to już ustaliłyśmy, że psy tego nie rozumieją, no i niestety
2: psy nie
1: tutaj...
2: rozumieją. Wchodzą mi, drapią pazurami, takie małe srajtki.
1: A mąż jednak szanuje tę ciszę.
2: Mąż mi wtedy gotuje i w ogóle.
1: Okej. Okay. No. Czyli jeszcze dba o dobrostan pisarki
2: tak,
1: w domu.
2: Tak, i jak się kładę nawet na 15 minut, to mnie nie budzi po 3 godzin, bo widać mi było tyle potrzeba.
1: Okej.
2: Co dla mnie jest straszne, bo zwracam się do każdego z was, nocnych Marków. Czasami chcecie pospać pół godzinki po południu, prawda, ale nie więcej, żeby nie tracić życia. To nie jest moim mężem, on wam pozwoli spać do rana.
1: Gdyby pani nie pisała książek, to co by pani robiła w życiu? Myślała kiedyś pani o tym?
2: Nie, pisałabym na pewno cały czas, ale na przykład chciałam być lekarzem.
1: To tak odważnie, zupełnie inna dziedzina.
2: No tak, ale myślałam, że jest się pisarzem, jak się skończy medycynę. Bo co brałam do ręki jakąś książkę, to się okazało, że lekarz ją pisał.
1: O.
2: Żeleński, Boy, lekarz. Mistrz i Małgorzata, Bułhakow, lekarz.
1: Tak.
2: Ciała i duszy, Kronina, lekarz. Korczak, lekarz. Więc miałam takie naprawdę wyobrażenie, że żeby pisać, to trzeba być lekarzem. Dlatego pracowałam kiedyś w szpitalu, żeby zarobić na to. Ale nie wiem, czy byłabym dobrym lekarzem, bo chyba bym się nie godziła z umieraniem i z rozstawaniem. Bo z tym jako pisarka mam trudności.
1: Czyli rozumiem, że jeśli ma pani wybór, to woli pani pisać jednak o rzeczach, które dają nam trochę pogody ducha.
2: Nie, niż... absolutnie i tylko o takich rzeczach piszę. To znaczy nawet jeżeli piszę książkę o przemocy domowej, z którą podobno przychodzą ludzie na terapię i mówią, po tej książce wiem, że muszę, takie jak trzepot skrzydeł, to nie zostawiam bez nadziei. Nawet jeżeli ktoś umiera, co się też zdarza w moich książkach, to nie jest złe zakończenie. Widać, tak musiało być, ale to nie znaczy, że tam jest zło. Bardzo się wystrzegam zła. Nie patrzę specjalnie w czeluście zła. Bo pamiętam, że jak patrzysz w otchłań, to pamiętaj, że otchłań też patrzy na ciebie.
1: A jak jest z pani charakterem pisma? Mogłaby być pani lekarzem?
2: Nie mogłabym być, bo mam piękny charakter pisma.
1: Czyli tutaj,
2: szczególnie jeśli piszę piórem.
1: Czyli jednak tutaj ten pomysł z byciem
2: niestety
1: lekarzem upadłby w końcu.
2: Chociaż jakbym się bardzo postarała, to mogłabym, bo niektóre moje zapiski są straszne. Ale jeżeli już piszę, to naprawdę lubiłam pisać, lubiłam kaligrafię. Lubiłam od zawsze pióra wieczne.
1: Gdy pani ma wybór pisać ręcznie, czy pisać na komputerze, to jednak...
2: Niektóre rzeczy piszę ręcznie. Nie wiem dlaczego. Mam zeszyt cały zapisany ręcznie. Do formatu A4, do nowej książki. Nie mam pojęcia, dlaczego, mając już wtedy laptopa, to zrobiłam. Muszę to chyba przeczytać. Inaczej się myśli.
1: Tak,
2: pisząc ręcznie i inaczej się
1: tak, myśli, jeden z pisarzy powiedział, że właśnie podobno działa inna półkula jakoś tam mózgu, inne części, gdy się pisze
2: to
1: ręcznie.
2: Tego nie wiedziałam, natomiast mam takie wrażenie, że inaczej mi się pisze. Inaczej nawet w notatkach to widzę. Bo notatki robię zamiast nagrywać na telefon, to oczywiście na serwetkach jakichś. W skrawkach papieru.
1: Tutaj widzę jakieś nawiązanie do J.K. Rowling.
2: Ona też tak.
1: Podobno pisała Harry'ego Pottera. Znaczy nie wiem, na ile to jest miejska legenda, na ile
2: nie,
1: prawda.
2: Pewno, jest, bo
1: ale że na serwetkach pierwsze tam zapiski w sprawie Harry'ego powstawały.
2: Bardzo możliwe, bo człowiek piszący pisze na tym, co ma pod ręką.
1: A czy pani czyta dla przyjemności?
2: Czytam.
1: Co pani czyta?
2: Jestem w tej chwili przy kryminale, który dostałam od Przemysława i tutaj nie pamiętam nazwiska i to będzie kompromitujące. Nie bierz niczego z takich miejsc. Tam się nic nie dzieje. Jestem w 2/3 książki. Nie mogę się oderwać.
1: Okej. Okay.
2: Bo jest dobrze napisana. Przeczytałam książkę Aidy. Mhm. Cudowną, ciepłą, o rodzinie, o przeznaczeniu, o uważności, o wszystkim dobrym, co się może zdarzyć ostatnio. Jak piszę, to nie czytam. Jak piszę swoją książkę.
1: No właśnie, no bo to...
2: Dlatego, że coś mi wchodzi nie mojego, coś staram się podświadomie jakby wykreślać od siebie albo... Coś mi się robi taki niepokój, że potem patrzę i myślę sobie, nie, to nie jest moje tutaj jakoś. Muszę być skupiona naprawdę wtedy na tym, co ja chcę.
1: A gdy o innych pisarkach, nazwijmy to, piszących dla kobiet, jak to tutaj ustaliłyśmy, niektórzy tak o pani
2: ja
1: mówią.
2: Ja myślę, że to naprawdę jest błędne, że kobiety więcej czytają, więc właściwie...
1: No tak. To być może też stąd się bierze takie czasami przekonanie. No ale jednak czasami nawet na niektórych okładkach książek jest taki dopisek, że nowa Grochola, w sensie, że tak ktoś jest do pani porównywany w taki sposób, to wtedy dobrze, że tam nowa Grochola powstaje?
2: Nie mam pojęcia, bo jeżeli jest dobra, to się cieszę, że jest nowa Grochola. Ale jeżeli jest beznadziejna i na przykład jest to opakowanie papieru toaletowego, prawda, no to nie bardzo.
1: Okej. Okay. No bo tak właśnie pomyślałam sobie, że czy śledzi pani tak jeszcze inne pisarki w stylu Grocholi?
2: Nie śledzę. Poza tym, prawdę powiedziawszy, trudno jest wszystko czytać, jak się jest pisarzem, naprawdę, bo pisanie też zajmuje czas, jak się okazuje. Jakoś myślałam, że pisarz tak siada, trzepi książkę w ciągu 2 tygodni i do widzenia. To na filmie.
1: Okej. Okay. W rzeczywistości okazało się nieco inaczej.
2: W rzeczywistości jest nieco inaczej.
1: Ale dzisiaj nie do pisania, a do mówienia zachęciłam Katarzynę Grochole. Jeszcze spotkamy się z pisarką w Alei Sław Radia Pogoda. Za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To ma pani jeszcze czasami jakiś taki czas wolny, czy jednak to pisanie gdzieś tam cały czas
2: nie,
1: jest u pani w tyle głowy?
2: Nie, mam mnóstwo czasu wolnego, obijam się, robię różne rzeczy, robię niektóre rzeczy takie głupkowate nawet też.
1: Na przykład?
2: Nie mogę powiedzieć.
1: Okej, okay, to tutaj ten wątek zostawiamy.
2: Ale nie tak? Jest to picie i narkotyki.
1: No o to bym pani nie podejrzewała
2: no
1: jednak.
2: No to dziękować Bogu.
1: No dobrze, no to co pani na przykład robi w czasie wolnym, jak pani nie pisze?
2: Oglądam seriale amerykańskie.
1: Okej.
2: Okay. Na Apple TV.
1: Okej.
2: Okay. I na HBO.
1: Ale to tak całymi
2: i
1: ciągami?
2: Na Netflixie. No jak zacznie się oglądać, to trzeba już obejrzeć.
1: No tak, ale są tacy, którzy na przykład potrafią włączyć pierwszy odcinek i skończyć sezon w jeden wieczór, właściwie w noc.
2: No tak, właśnie są tacy.
1: Aha, zalicza się pani do tej grupy.
2: Zaliczam się do tej grupy.
1: Okej, okay. ale czy to jest jakiś konkretny gatunek tych seriali, czy
2: no
1: tak
2: pamiętam,
1: jak leci?
2: Pamiętam, że tak było z Doktorem House'em.
1: Okej.
2: Okay. Że po prostu, no, 2 tygodnie mi zajęło.
1: Czyli znowu ci lekarze jednak tam są gdzieś.
2: No poza tym moim ukochanym oczywiście serialem wszechczasów uważam, że są Przyjaciele. Mm-hmm. Ponieważ tam jest tyle mądrych i dobrych rzeczy, które się dzieją między ludźmi. Wiem, że ten serial ma 30 lat. Wiem, że niektórzy z tego serialu już nie żyją. Wiem, że jestem starszą panią. Ale kurczę, naprawdę po prostu wracam do tych momentów, kiedy ten telefon był na sznurku, mm-hmm, i trzeba było zadzwonić i się łapało taksówkę na lotnisko, żeby zatrzymać samochód ze względu na brak paliczka. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I jest to opowieść o ludziach żywych. Nie bardzo mnie interesuje świat, w którym nagrodzony obraz namalowany przez sztuczną inteligencję zajmuje jakieś pierwsze miejsce. Gdzieś.
1: Okej. Okay.
2: Nie, sztuka przynależy do nas, do ptaków również, prawda, które potrafią nieprawdopodobne rzeczy robić. I do nas i do zwierząt, więc tak powiem. Natomiast nie do sztucznych tworów zasilanych elektrycznością.
1: Ale to wyczuwam jakąś taką nostalgię trochę za tak zwanymi czasami dawnymi.
2: One były dobre, ponieważ te czasy były inne, ale w tych czasach naprawdę myśmy jako dzieciaki dostawali kromkę chleba z masłem i biegliśmy na 4 godziny do lasu, albo nad rzekę, albo się bawić na trzepaku, albo zwiedzać kanały, albo przejść do jakiegoś parku i tam się bawić w Indian lub w Chowanego, lub robić jakiekolwiek rzeczy, które się wymykały. Oczywiście były to bezpieczniejsze czasy. Dzisiejsze dzieci nie wychodzą na podwórko.
1: Same, już w ogóle.
2: Same. Te dorosłe, być może blokersi, siedzą pozamykani w tych okropnych blokach, na jakiejś ławce, piją piwo. Fajnie, jeśli wpadną na coś fajnego, jak ta cudowna akcja, która się odbyła.
1: Mhm, Łatwo Gang.
2: To jest tak, Łatwo Gang. I to jest absolutnie rewelacyjne i cudowne. Ale nikt im nie dał tej przestrzeni do wzrastania gdzie indziej. Nie wiemy, ile talentów tam się tłucze po tych blokowiskach, które nigdy nie zostaną rozpoznane. I nie mówię tutaj o rozpoznawaniu wyłącznie youtuberskim i ktoś ma 2 miliony odsłon, bo nie wiem, bo pokazuje kosmetyki czy coś. Nie wiem za bardzo, co się dzieje na tych kanałach. No teraz

0: że gang jest cudowny, ale mówię o tych ludziach, którzy nie mają w sobie takiej potrzeby, żeby czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, coś zmienić, sięgać wyżej niż ten sprzęt komputerowy, który naprawdę jak wysiądzie elektryczność, to zobaczymy, jak jest nic nie wart. Jak wtedy jest warta przyjaźń i życzliwość między sąsiadami, którzy się podzielą być może marchewką, bo jeden wyhodował sobie w ogródku marchewkę. Ja jestem za takim życiem, a nie za milionem przyjaciół w błękitnej pustce. To jest pustka.
1: To rozumiem, że w takim razie jak wysiądzie ta elektryczność, to do pani można przyjść po świeczki.
0: Jasne.
1: Znajdą się.
0: Mam zapas.
1: No, mimo wszystko chyba jednak wolałabym, żeby ta świeczka u pani się paliła jak najdłużej i żeby przy tej świeczce
0: przy
1: pani
0: tej elektryczności,
1: pisała.
0: Oczywiście.
1: Może nie być tej elektryczności.
0: Nie, ale ja też nie jestem, bo to zabrzmiało tak, jak ja bym podejrzewała tutaj koniec wszystkiego. Nie, ale... jestem w ogóle... Jestem pesymistką, która bardzo pracuje nad swoim optymizmem, ale naprawdę ci ludzie, którzy siedzą zamknięci w domach, gdyby zobaczyli, co się dzieje obok w mieszkaniu, czy ten sąsiad, który jest taki głośny, jakbyśmy troszkę więcej wiedzieli o sobie, to może bylibyśmy dla siebie milsi. A tak to wiemy z jakichś mediów, na kogo głosowałeś.
1: Myślę sobie o tym, że no to też jest jakaś taka właśnie sztuka obserwacji świata poza tym małym ekranem, który mamy mimo wszystko w telefonach prawie na co dzień i każdy z nas przez wiele godzin. Nawet jak czasem chyba nie chcemy, no bo teraz...
0: No moja przyjaciółka mi opowiadała, że weszła do metra i wszyscy ludzie mieli w rękach telefony, a na wózeczku siedziało 2-letnie dziecko, które patrzyło na wszystkich ludzi i chciało złapać jakikolwiek kontakt z kimkolwiek.
1: Ja mam jednak nadzieję, że nie w ekranik, a w kolejną pani książkę będę mogła się wpatrzeć niebawem. I myślę, że tutaj mówię rzeczywiście nie tylko w swoim imieniu, ale i w imieniu wielu naszych słuchaczy.
0: Duży ekran filmowy.
1: I w duży ekran. Za ten duży ekran to już całkowicie trzymam kciuki i widzę, że pani już coś wie, ale mi pani nie powie. Katarzyna Grochola była dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo.
1: A po więcej...
0: Wszystkiego dobrego.
1: Również wszystkiego dobrego i po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Reklama.
1: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
10: Pomorskie korzysta z funduszy europejskich od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004 roku. To już 22 lata. Proszę bardzo, jak to zleciało. I o tym, jakie konkretne zyski przyniosły nam te fundusze, porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Edyta Stańczyk. Witam panią Martynę Sawicką, kierownika referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
11: Dzień dobry.
1: Audycja poradnicza.
10: Miło mi panią gościć. No właśnie, jak to jest z tymi projektami? Ile ich dokładnie udało się przez ten czas już zrealizować i na jaką sumę?
11: Województwo pomorskie w ciągu ostatnich 22 lat zrealizowało ponad 60 tysięcy projektów na kwotę ponad 89 miliardów złotych.
10: Brzmi imponująco, można
11: to
10: powiedzieć.
11: Prawda, tak.
10: Co zyskało Trójmiasto dzięki tym projektom? Bo zrobiliśmy chyba dużo od tego czasu, nie?
11: Tak, bardzo dużo i to nie tylko Trójmiasto, ale całe nasze województwo, więc tak jak większość może kojarzyć, że to są nowe drogi, że zyskali rolnicy albo przedsiębiorcy, to nie tylko będą właśnie takie środki, ale przede wszystkim wsparcie w nowoczesne szpitale. To będą nowoczesne pociągi, to będzie wsparcie kapitału ludzkiego, czyli wsparcie osób bezrobotnych, osób starszych, nowoczesne doposażenie uczelni, czy też szkół zawodowych. Ale przede wszystkim to, co nas na co dzień otacza, czyli chodzimy do teatrów, chodzimy do różnego rodzaju obiektów kultury, ale też środowisko, parki, różnego rodzaju inwestycje, które nas otaczają, odnawialne źródła energii, więc tak naprawdę na co dzień my nawet pośrednio korzystamy z tych środków unijnych.
10: Gdyby tak chcieć wymienić takie konkretne rzeczy, no bo faktycznie my się zazwyczaj, jak słyszymy inwestycje, to każdy zaraz drogi, tak?
11: Tak.
10: Mamy lepsze drogi i faktycznie, gdyby mówić o tych drogach, ale też o środkach transportu, to mamy tak, budowę pomorskiej kolei metropolitalnej, prawda?
11: Tak,
10: rozbudowę portów.
11: Największa inwestycja na Pomorzu.
10: Dokładnie. Potem rozbudowa portów w Gdyni, w Gdańsku. Mamy też realizację nowych dróg S6 i S7,
11: dokładnie,
10: prawda?
11: Tak.
10: No to tym się tutaj cieszymy. I za chwileczkę tam kolejne odcinki będą oddawane. Ta droga w stronę Słupska chociażby, prawda, do wakacji ma
11: tak,
10: nam się
11: przede wszystkim
10: pojawić.
11: Tutaj mamy znacznie lepszy dojazd, więc chodzi o takie lepsze skomunikowanie dla wszystkich mieszkańców województwa, ale chociażby właśnie nowe pociągi, czyli tutaj można powiedzieć pomorskie koleją stoi i dzięki temu możemy się tak naprawdę poruszać nie tylko autostradami czy samochodami, ale wsiąść w pociąg i tak naprawdę przejechać całe województwo właśnie dzięki temu, że mamy nowoczesny tabor, mamy linii kolejowe, ale to są też chociażby ekologiczne trolejbusy, busy, linie tramwajowe, tak rozbudowane w miastach, więc tak naprawdę ten transport będzie nam towarzyszył w każdym mieście.
10: W perspektywie jeszcze rozbudowa przecież Gdańska Południe, tak?
11: Dokładnie tak, PKM Południe to przed nami, która połączy kolejne dzielnice, więc tak w perspektywie czasowej myślę, że to będzie jeszcze, jeszcze taka większa inwestycja, rozbudowa, która na pewno usprawni komunikację i ułatwi mieszkańcom dotarcie do swoich dzielnic.
10: Wspomniała Pani o tych ważnych rzeczach, takich właśnie dla ludzi, o, tak bym to nazwała, dla mieszkańców tutaj Pomorskiego. To gdyby chcieć powiedzieć, jakie konkretnie fundusze są przekazywane, bo to są takie fundusze, no chociażby na szkolenia, prawda?
11: Przez te wszystkie lata bardzo dużo środków zostało przeznaczonych na wsparcie osób w trudniejszej sytuacji życiowej, czyli mówimy tutaj o osobach bezrobotnych, które mogły uzyskać środki na rozpoczęcie własnej firmy albo na podnoszenie swoich kompetencji, czyli na różnego rodzaju kursy, szkolenia, tak żeby znaleźć lepszą pracę, w ogóle znaleźć pracę. Tutaj też w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnościami, też dla osób młodych, które dopiero wchodziły na rynek pracy. Teraz skupiamy się też na osobach starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, wyzwania przed nami ogromne, więc jak gdyby tutaj też chodzi o zabezpieczenie tych osób w sile wieku, tak stworzenie im warunków, żeby tą jesień życia przeżyć dobrze, więc takie wsparcie też jest w takim zakresie potrzebne, czyli nie mówimy tutaj też o samych domach opieki, ale o różnego rodzaju programach aktywizacyjnych, chociażby właśnie dla seniorów, tak, żeby oni nie byli w domu sami, tylko mogli wyjść, mogli się spotkać, żeby jak gdyby zostali zauważeni, więc tutaj mamy różne grupy wiekowe i różne potrzeby, więc ten jak gdyby człowiek cały czas nam się przewija, bo przede wszystkim fundusze europejskie są dla ludzi, dla mieszkańców, więc nawet jeżeli są te nowe drogi, nawet jeżeli są te inwestycje proekologiczne, to wszystko jest dla mieszkańców regionu, bo temu te środki przyświecają.
10: To różne instytucje
11: będą
10: różnego
11: rodzaju instytucje, więc tutaj mówimy o jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych przede wszystkim, które działają w konkretnych obszarach, to one będą prowadziły takie projekty. Chodzi o to, żeby tak naprawdę objąć wszystkie grupy wsparciem.
10: A w takiej perspektywie, no bo tam te środki do 2027 roku, czy jest jeszcze szansa, żeby osoba chociażby indywidualna, gdyby chciała, miała jakiś pomysł na siebie, nie wiem, chciała się szkolić, to może jeszcze skorzystać z jakichś projektów, złożyć wnioski na przykład? I jak to jest z tymi wnioskami? Czy mieszkańcy Pomorskiego, Trójmiasta, Gdańska coraz mniej się już boją tych formalności, które trzeba tam wypełniać, żeby spełnić określone warunki?
11: Po latach myślę, że już mniej wszyscy się boją tych formalności, bo one oczywiście zawsze gdzieś tam straszyły. Ta dokumentacja będzie z nami obecna, tego nie unikniemy, biurokracji. Natomiast tutaj pierwsza najważniejsza informacja to jest taka, że z pomocą przychodzą punkty informacyjne funduszy europejskich, które świadczą bezpłatne informacje i taką bezpłatną pomoc dla osób zainteresowanych taką wiedzą, więc każda osoba, która ma swój pomysł, jest zainteresowana uzyskaniem funduszy europejskich, dotacji, czy też formy zwrotnej w postaci pożyczki, może przyjść do takiego punktu, może zadzwonić, może napisać maila i uzyska kompleksową informację właśnie w jaki sposób takie środki pozyskać, jeżeli one są, zostaną przedstawione konkretne informacje, z jakiego programu się starać właśnie, w jakim terminie, gdzie te środki są dostępne. Tutaj jeszcze troszeczkę takich możliwości jest, więc zachęcam w pierwszej kolejności właśnie do spotkania się z takim specjalistą, jeżeli chodzi o taki dostęp do bezpłatnych kursów, do bezpłatnych szkoleń, to takie są na rynku oczywiście i można skorzystać z takich możliwości, natomiast właśnie warto posiłkować się taką informacją, żeby nie przeszukiwać samemu setek stron internetowych i co właśnie najważniejsze, bezpłatnie, nie dać się nabrać naciągaczom czy oszustom, którzy oferują jakieś płatne publikacje, wydzwaniają bardzo często do przedsiębiorców, oferując, że są dotacje.
10: Tak naprawdę to zapraszamy po sąsiedzku, tak? Na żabim kroku, tak, do Urzędu
11: Marszałkowskiego. Dokładnie, do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, więc serdecznie zapraszam do moich koleżanek, które udzielą fachowej informacji.
10: A czy my już wiemy, jak przełożyły się te fundusze na zminimalizowanie tego bezrobocia w Pomorskim? Na przykład jak wiele osób skorzystało z tego, żeby otworzyć na przykład, będąc osobą bezrobotną, działalności gospodarcze?
11: Jeżeli chodzi o nasze województwo, to w ciągu tych 22 lat blisko 25 tysięcy osób otworzyło własną firmę. Także to jest bardzo duża liczba osób. I to tylko mówimy o takich takich jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Nie mówimy o samym wsparciu przedsiębiorców, a jeszcze dodatkowe środki poszły na wsparcie właśnie w zakresie szkoleń, różnego rodzaju kursów, podnoszenia kompetencji. Natomiast no, blisko 25 tysięcy osób otworzyło własny biznes.
10: I ten biznes działa cały czas? To jest jakoś weryfikowane?
11: Był taki czas, że jak gdyby, jeżeli otworzymy własną firmę, to jest taki okres, kiedy ta firma musi być kontynuowana, więc jak gdyby w ramach tych statystyk oczywiście w okresie trwałości projektu to było weryfikowane. No, część tych firm zapewne została zamknięta i to mamy udokumentowane na przestrzeni lat. Nie wszyscy jak gdyby podołali temu, niemniej jednak jak gdyby takie wsparcie zostało udzielone.
10: Na kulturę też udało się pozyskać wiele funduszy,
11: tak,
10: prawda?
11: Gros środków zostało przeznaczonych na kulturę, więc te wszystkie obiekty, które możemy podziwiać w naszym województwie, nie tylko właśnie w Trójmieście, otrzymało, tak naprawdę odnowiło swoje oblicze, możemy korzystać z tych zasobów. To są nie tylko teatry, to są nie tylko muzea, ale przede wszystkim też obiekty sakralne. Możemy podziwiać właśnie dziedzictwo tak naprawdę kulturowe, które zostało zachowane i gdyby nie te środki, to być może część z nich nie miałaby możliwości tak naprawdę jego zachowania, więc tu zachęcam przy okazji zbliżających się wakacji, ale nie tylko. Za nami tak naprawdę Noc Muzeów, gdzie część tych obiektów się otworzyła i można było na nowo podziwiać. Dzięki tym środkom zyskała tak naprawdę nowy blask, więc przede wszystkim jak gdyby możemy zachować to nasze takie dziedzictwo, to naszą historię. I tym się chwalić przez kolejne lata.
10: To teraz, gdyby sobie tak pomyśleć, czego byśmy nie mieli, gdyby nie te fundusze, prawda?
11: No. Ciężko sobie teraz wyobrazić tak, prawda? Naprawdę, bo już po tych latach, jak widzimy ten rozwój, to czasami zapominamy to, co było na początku, ale temu służą nam różnego rodzaju wydarzenia, takie jak teraz jesteśmy. Trwa akcja Funduszowy Maj, gdzie możemy pokazać różnego rodzaju obiekty. Przede wszystkim beneficjenci jak gdyby otwierają swoje drzwi i pokazują, co udało się zrealizować dzięki funduszom europejskim. I często jak odwiedzamy takie miejsca, to mamy okazję zobaczyć różnego rodzaju zdjęcia, na przykład przed i po. Zobaczyć, jak taki obiekt wyglądał wcześniej, a co się zmieniło teraz. Także dopiero uświadamiamy sobie, jak to było 20 lat temu, bo ten czas bardzo szybko minął. I dopiero możemy zobaczyć rzeczywiście, co by było, gdyby tych środków nie udało się zdobyć, tak? Gdyby nie nasze członkostwo w Unii Europejskiej.
10: Jak się okazuje, to Polska generalnie dosyć aktywnie pozyskuje te środki,
11: tak,
10: i dobrze je wydaje, prawda? Jakieś ostatnie podsumowania.
11: Tak, zdecydowanie tak. I tutaj Pomorze też jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o takie pozyskiwanie i realizację projektów. To jesteśmy w czołówce i Pomorze bardzo mocno się rozwinęło dzięki funduszom europejskim i to z pewnością przełoży się też na przyszłość w kontekście kolejnej perspektywy finansowej,
10: tak,
11: która już tak naprawdę za rogiem gdzieś przed nami.
10: No tak, bo do 2027 tak, ta transza, a potem jest
11: od 2028 do 34, tak, już wielkimi krokami się zbliża, więc też z niecierpliwością czekamy, co się zadzieje i na jakie obszary tutaj otrzymamy kolejne
10: przedsiębiorcy
11: środki.
10: Pewnie, tak?
11: Tak, tutaj też, natomiast już oczekują. Zmieniają się też jak gdyby takie obszary wsparcia, więc bardziej będziemy też w kierunku obronności szli, też w kontekście jak gdyby sytuacji geopolitycznej.
10: Tak.
11: No i też jak gdyby obserwując sytuację demograficzną, która jest w regionie, więc tutaj sporo wyzwań przed Pomorzem.
10: Bardzo ciekawe. My tak mówimy o tych pieniądzach, ale tak naprawdę przy okazji tych pieniędzy i tych funduszy my pokazujemy, jak my mamy fajnych, ambitnych i zdolnych ludzi, bo myślę sobie o tych wszystkich naukowcach, którzy się starają o te transze, o startupy, które dzięki temu ruszyły, które są też dostrzegane na świecie.
11: Dokładnie tak i tutaj myślę, że należą się ogromne takie podziękowania i przede wszystkim jak gdyby warto byłoby pochwalić tych naszych beneficjentów, a tak naprawdę partnerów, którzy sięgają po te środki nie tylko z naszego programu regionalnego, ale z programów krajowych, inwestują budują, realizują projekty na Pomorzu, bo dzięki nim tak naprawdę nasz region może się rozwijać i możemy się pokazać, nie tylko jak gdyby w skali krajowej, ale też w skali międzynarodowej, bo chociażby uczelnie wyższe, które realizują projekty właśnie w partnerstwie międzynarodowym, pozyskują różnego rodzaju granty, właśnie wspomniała tutaj pani o naukowcach. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wielkie projekty, jak ciekawe oni realizują, jakie osiągnięcia mają, chociażby w medycynie czy w różne

0: piknik unijny z Pomorską Koleją Metropolitalną, z naszym wspaniałym partnerem. Od 11 do 16 na PKM Matarnia będzie wspaniały piknik dla wszystkich, dla całych rodzin.
1: Pani Martyna Sawicka, kierownik referatu informacji Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Czyż nie powołujemy się na mądrości naszych babć? Nie cytujemy ich powiedzonek? Prawda? Zdarza się. Edyta Stańczyk, pytam o to, bo dzisiaj gościć będę młodych ludzi, którzy mądrze czerpią z tego, co niesie babizna. Opowiem o ich działaniach społecznych i kulturalnych. Udowodnię też, że nurkowie korzystają z wiedzy logopedów, a poza tym zabiorę Was w miejsce, które znacie i lubicie. Nasz wspólny czas. Zapraszam.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Wspierają młode kobiety i młodzież, ale nie pozostają obojętni wobec tematów dotyczących gdańskich seniorów. Również pomagają w tworzeniu relacji, edukują poprzez kulturę. Goście, którzy dzisiaj są z nami, reprezentują Stowarzyszenie Babizna. O tym, co kryje się pod tą nazwą, podzielą się dzisiaj z nami. Edyta Stańczyk, witam. Panią Oliwię Woźnicką-Wiśniewską.
4: Dzień dobry.
1: Prezeskę zarządu. Panią Julię Łangowską, wiceprezeskę zarządu.
5: Dzień dobry.
1: Oraz koordynatorkę takich projektów dotyczących dzieci. I jest z nami również pan Michał Sokołowski, koordynator działań z seniorami.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale. Babizna, no właśnie, bo kojarzy się z taką spuścizną po babkach, po matkach, tak?
7: Dokładnie, to jest, stąd wzięłyśmy właśnie naszą nazwę, gdy zakładałyśmy stowarzyszenie w 2021 roku. No oczywiście nad nazwą było dużo myślenia, dużo dywagacji i zastanawiania się, w którym kierunku chcemy pójść, bo wiadomo, chcieliśmy wtedy działać, chcieliśmy mieć coś swojego, mieć możliwość właśnie zebrania dofinansowania i zorganizowania wydarzeń takich po naszemu. Wtedy mocno zależało nam na tym, żeby czerpać z kultury, czerpać z legend i przystosować je do współczesności, żeby je pokazać na nowo, żeby je przypomnieć tutaj u nas lokalnie w Gdańsku, ponieważ mamy ich bardzo, bardzo dużo i wcale one nie są takie popularne. Stwierdziliśmy, że chcemy je tak do, że tak powiem, mainstreamu właśnie wprowadzić. No i się zastanawialiśmy, jaka nazwa byłaby tutaj dla nas odpowiednia, jeśli chodzi o łączenie tego starego z nowym. I tak wpadliśmy na słowo babizna, które oznacza właśnie ze staropolskiego spadek po babce. No i właśnie tak czerpiemy z tego, co już mamy, z tego, z mądrości poprzednich pokoleń, z jakiejś naszej tutaj kultury, która już została stworzona i chcemy ją odnawiać, chcemy po prostu czerpać z tego, przyswajać do współczesnego odbiorcy.
1: Pięknie. Jesteśmy młodymi ludźmi. Wydawać by się mogło, ciągle się mówi social media tylko, tak? Nowe technologie. A tutaj się okazuje, że jest też i to miejsce na te kwestie kulturowe i spadki po naszych babciach, czy kwestie przenoszone przez nasze matki. To nawiązywanie do lokalności, bardzo ważne zresztą, bo nie tak dawno uczestniczyłam w imprezie, która dotyczyła święta ulicy Uroczej. To jest dzielnica Orunia w Gdańsku i okazuje się, że tak naprawdę każda dzielnica ma taką swoją uroczą. Wiele się tam dzieje. My jesteśmy dzisiaj na Żabim Kruku i to jest też piękne, bo wiem, że te legendy dotyczące Żabiego Kruka są Wam bliskie.
8: Tak, w naszym repertuarze mamy zarówno warsztaty dla dzieci na temat legendy o Żabim Kruku, jak i spektakle, które wystawialiśmy w trakcie wakacji i teraz już we wrześniu mamy dwa ostatnie spektakle. Są to takie spektakle z animacjami, gdzie dzieci w wieku od 5 do 9 lat mogą poznać właśnie te postacie typu Wojciech Kruk i jego ukochana Róża, także jego przyjaciel Tadeusz pojawiają się w tej legendzie. Przybliżamy dzieciom temat tej legendy i przy okazji nazwę, skąd wzięła się ulica o nazwie Żabi Kruk. Prowadzimy też warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych. Także ta legenda właśnie Żabi Kruk się tam pojawia. W niej, dzięki niej uczniowie mogą po pierwsze zapoznać się z tą lokalną opowieścią i troszeczkę także historią Gdańska, ale dzięki pracy nad tą legendą także poruszamy tematy typu emocje, radzenie sobie z emocjami, czy mówienie o swoich potrzebach, czyli także takie interpersonalne tematy poruszamy z naszą młodzieżą, która przychodzi do nas na warsztaty.

0: Bardzo ważny wątek. Właśnie o to chciałam zapytać, bo mówi się, że dzisiaj dzieci mają problemy z koncentracją, z uwagą, ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi. Jak wam idą te warsztaty? Czy łatwo jest dzisiaj zainspirować dzieci, młodzież szczególnie, prawda?
1: Tak, całkiem wysoko stawiamy poprzeczkę poprzez to, że na początku każdych warsztatów słuchamy z nimi słuchowiska, które nasze stowarzyszenie nagrało razem z młodzieżą, która brała udział w projekcie Chodzą Słuchy. I takie skupienie się na słuchowisku, które jest formą stricte audialną, jest czasami wyzwaniem dla tej młodzieży. Aczkolwiek naszym priorytetem w nagrywaniu tych słuchowisk było właśnie to, żeby były zrozumiałe, żeby były ciekawe, kolorowe i działające aktywnie na wyobraźnię.
2: No i mimo wszystko krótkie, jednak też w miarę.
0: Niezbyt rozbudowane.
2: 15 minut, więc też staramy się, żeby okej, jest ta koncentracja, przynajmniej te 15 minut. Radzą sobie. Mhm. Nie jest tak źle, jak niektórzy, jak słyszą słuchowisko, to taki strach się pojawia wśród niektórych pedagogów, czy że słuchowisko, no tak, słuchać tylko, czy coś jeszcze do tego dodać, a my nie, jakby damy radę. Ta młodzież się skupi przez 15 minut, potem lecimy w całkiem inne rejony, robimy trochę elementy dramy, właśnie skupiamy się na tym, co możemy z tego zaczerpnąć do codziennego życia i się okazuje, że słuchają.
0: Powiedziałabym, że nawet taki element terapeutyczny trochę wprowadzacie, bo dzisiaj przecież ta kwestia słuchania czy słyszenia, prawda, bo to zupełnie dwie różne rzeczy, jest bardzo, bardzo ważną kwestią, tak? No i drama, te relacje między nami, to żeby zacząć ze sobą też rozmawiać, bo dzisiaj to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o młodych ludzi. Nie wiem, czy też macie takie obserwacje.
1: To prawda, im więcej stwarzamy takich przestrzeni do tego, żeby oni mogli się jakoś otworzyć, też właśnie w ten artystyczny sposób, to jest taki nasz sposób na to, żeby tą młodzież też i trochę zintegrować, trochę żeby poznali siebie nawzajem i mówili o tym, co jest dla nich ważne.
0: No tak o dzieciach, o młodzieży, ale też i seniorzy. Nie tak dawno prowadziliście piękny projekt Za rękę przez mgłę. Dotyczył on tak naprawdę ważkiego tematu demencji. I jak to sobie myśleliście?
3: Pomysł wziął się, że tak powiem, z dwóch filarów. Pierwszy to jest ten filar tego, że ja wiedziałem, jaki jest wpływ problemów demencyjnych i myślę, że dużo z nas wiedziało przez to, że w zasadzie implikacje życia z osobą, która ma demencję, są naprawdę ogromne. I czy to jest ucieczki z domu, czy to są różne wypadki, czy to są gubienie rzeczy. Ja personalnie też na swojej skórze się dowiedziałem o tym, jak bardzo angażujące potrafi być opiekowanie się seniorami z chorobami demencyjnymi. Ten drugi filar to jest to, jak bardzo zmienia się nasza demografia. My dzisiaj szacujemy, że zapadalność na demencję to jest około 5% po 65 roku życia i po 80 roku życia 20%. Ta wydłużająca się długość życia, która jest super w ogóle i bardzo dobrze żyjemy jak najdłużej, plus jeszcze odwrócona piramida demograficzna. Ja zawsze pokazuję projekcje gusowskie, gdzie do 2050 roku będziemy mieli dwa razy więcej seniorów, więc taką prostą ekstrapolacją mogę powiedzieć, że będzie dwa razy więcej osób chorych na demencję. Każda historia to jest angażowanie rodziny, to jest angażowanie wszystkich bliskich, psychiczne, fizyczne. Tym osobom, które się opiekują osobami chorymi, one, 1/3 zapada na zaburzenia lękowe, oni są dużo bardziej narażeni na wykluczenie społeczne, ponieważ senior z demencją jest tak angażujący, że oni nie mają czasu, nie mają przestrzeni na to, żeby w jakikolwiek sposób się angażować. I z tego tak naprawdę wyszedł pomysł na te warsztaty, kiedy ja w zasadzie się dowiedziałem, że istnieją już dzisiaj metody, żeby wspomóc opiekunów, bo nie rozwiążemy ekonomicznie tego problemu. Po prostu nie będzie tylu super profesjonalnych opiekunów, żeby zająć się wszystkimi osobami z demencją. Zresztą to też nie o to chodzi, bo my chcemy, żeby te osoby jak najdłużej były jak najbardziej samodzielne. Jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ludziom, że jesteśmy w stanie się dobrze opiekować, rozumieć, jak ta osoba z demencją patrzy na świat, bo to jest główne założenie było tych naszych warsztatów, i przez to też rozwinąć pewne metody, jak odpowiedzieć na to, jak zadbać na ich potrzeby w sposób efektywny. Zarówno życie tego seniora, który będzie bardziej, lepiej zadbany, się poprawi, jak i poprawi się życie tego opiekuna. On będzie mógł bardziej partycypować w swoim własnym życiu, bo jest w stanie dużo lepiej sobie po prostu radzić. Myśmy nawiązali współpracę z panią Marleną Meyer, to jest prezeska Fundacji Dementia Action Alliance Polska. Ona profesjonalnie zajmuje się zajęciami z zakresu pozytywnego podejścia do opieki. Wszystko się opiera w ogóle na instytucji samorzecznika. W Polsce to jest w ogóle niepojęte, że jesteśmy w stanie zdiagnozować osobę z demencją. To jest też w ogóle problem. To jest trochę tabu. Nawet sektor medyczny za bardzo nie wie, jak się diagnozuje demencję, jakie są jej typy. Bardzo często osoby z demencją dostają złe diagnozy, mają złe przepisywane farmakologie, ale są kraje, gdzie jest to trochę inaczej. I tam często potrafi się zdiagnozować tą demencję na tyle wcześnie, że powstała instytucja samorzeczników, czyli ludzi, którzy są świadomi, że chorują. I oni są w stanie bardzo dużo nas nauczyć, bo oni są w stanie nam pokazać, jak oni patrzą na świat, jak zmienia się ich kąt widzenia, jak zmienia się ich sposób rozumienia. Pani Marlena również pokazywała tak jakby też biologicznie, jak zmienia się mózg osoby z demencją. Wiemy, które obszary są bardziej, że tak powiem, narażone, które obszary mózgu, które niekoniecznie. Na przykład dlaczego seniorzy z demencją tak dobrze śpiewają, bo pamięć, ta sekcja mózgu, która odpowiada za śpiew, za rytmikę, podlega najmniejszej erozji. Musimy patrzeć przez jego okulary na świat.
0: Temat otwarty. Myślę, że kiedyś może jeszcze powrócimy do tego tematu, może zaprosimy właśnie ekspertów do studia, neurologów, na przykład psychologów, psychiatrów, żeby więcej o tym opowiedzieć szerzej. Natomiast fajnie, że wy jako młodzi ludzie po prostu podejmujecie te kwestie, rzucacie takie wyzwanie, informujecie o tym, że są takie problemy. Pierwsza edycja tych warsztatów się odbyła. Rozumiem, że myślicie o tym, żeby to było kontynuowane?
3: Jesteśmy w trakcie, to trochę pozwolę sobie kontynuować ten wątek właśnie, bo wszystko de facto rozbija się o... My widzimy w ogóle, że jest ogromna potrzeba i myśmy jeszcze bardziej zdali sobie sprawę po zrealizowaniu tych warsztatów. Myśmy musieli zamknąć formularz zapisowy, kiedyśmy mieli ponad 2 razy więcej zgłoszeń, niż byliśmy gotowi przyjąć osób.
2: Mimo szybszego zamknięcia tego zgłoszenia, ten projekt był jednym z bardziej popularnych projektów w ogóle w naszej historii, jeśli chodzi o liczbę osób chętnych, które chcą wziąć udział.
3: Tak, były osoby, które do nas pisały, czy mogą, czy myśmy musieli niestety dużo osób po prostu im napisać, że nie udało nam się ich przyjąć. My jesteśmy dofinansowani teraz przez miasto z funduszu senioralnego. To nie jest ta skala. To jest skala co najmniej centralna. Biznes też, ponieważ to też wpływa na well-being ich pracowników. Coraz więcej będzie aktywnie pracujących osób, którzy równocześnie będą pełnili funkcje nieformalne. I patrząc na to, my próbujemy szukać tego finansowania, zarówno ścieżkami z biznesem, jak i tego publicznego finansowania. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem prawie przekonany, że druga edycja na pewno będzie.
0: W nawiązaniu do tego biznesu, to jednak umówmy się, dzisiaj coraz więcej seniorów jest aktywnych. Oni odchodzą, idą na emeryturę, ale potem chcą ciągle pracować i pracują, prawda? Tak. Więc tak. To też jest taki
3: Dużo seniorów opiekuje się innymi seniorami, swoimi drugimi połówkami. Senior, który opiekuje się swoim mężem, swoją żoną, która już ma te problemy mentalne, problemy z demencją, zmienia się po prostu.
0: Bardzo ważny temat, bardzo ważny. Cieszę się, że tutaj padła ta kwestia. Na pewno do niej jeszcze powrócimy, tak jak powiedziałam. Tutaj już to padło, że jako stowarzyszenie tak naprawdę pozyskujecie te środki z różnych źródeł i myślę sobie, że tutaj naprawdę podziw dla was, że zabiegacie, chcecie, nie poddajecie się pomimo tego, że nie zawsze udaje się te środki pozyskać z różnych funduszy.
2: Tak, nie ukrywamy, że nie jest łatwo i po 3 ponad latach głównie pozyskiwania środków jednak z funduszy miejskich, jak i wojewódzkich czy krajowych. Wniosków zostało napisanych wiele, wiele, a nie przychodzi aż tak dużo, więc tak naprawdę wszystko mamy, a pieniądze trzeba znaleźć.
0: Moimi Państwa gośćmi byli członkowie Stowarzyszenia Babizna z siedzibą w Gdańsku.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
4: Ciekawe Trójmiasto.
0: Warto zostać z nami, bo już niebawem Państwa ulubiony quiz o Gdańsku i Trójmieście. Czekają atrakcyjne gadżety i gwarancja dobrej zabawy. Już niebawem ponownie się spotkamy. Do usłyszenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
0: Biskupia Górka czy Dolne Miasto, te gdańskie dzielnice zmieniają się nie do poznania. Wiecie Państwo, jakie nowe inwestycje są tam prowadzone? Jeśli tak, to dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
1: Teraz zapraszam na spacerek po Gdańsku, a także trochę historii tego naszego miasta, bo przed nami quiz składający się z 5 pytań. No i oczywiście kolejny słuchacz, który zmierzy się z tymi pytaniami. Dzisiaj w tej zabawie witam pana Kamila. Dzień dobry, panie Kamilu.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zawsze pytam się o historię państwa związaną z Gdańskiem. Czy pan jest z Gdańska, czy się w Gdańsku urodził, czy może dopiero od niedawna w tym mieście?
5: Ja w zasadzie z Gdańskiem związany jestem praktycznie całe życie. Nie urodziłem się tam, natomiast moja historia związana z tym miastem jest taka, że cała rodzina ze strony mojego ojca pochodzi z Pomorza, w związku z czym cały czas mam rodzinę w Gdańsku i mimo, że w Gdańsku nie mieszkam na co dzień, to bardzo często można powiedzieć, że pomieszkuję nawet kilka razy w miesiącu de facto do Gdańska, zawsze z uśmiechem na ustach przybywam.
1: No to wspaniale, tym bardziej się cieszę, że skoro pan rzadziej bywa w Gdańsku, to że wtedy, kiedy pan tutaj jest, to włącza pan radio i spędza też czas z nami, no więc super, bardzo się cieszę.
5: Oczywiście,
1: panie Kamilu.
5: Słuchałem nawet w momencie, w którym jeden z quizów był emitowany, w związku z czym mam nadzieję, że dam sobie dzisiaj radę. Trochę się stresuję.
1: A jak poszło wtedy, kiedy pan słuchał w radiu? Czy znał pan wszystkie odpowiedzi, czy nie do końca?
5: Nie do końca, ale ja bardzo lubię tego rodzaju rozrywki i zabawy, w związku z czym zawsze lubię się sprawdzić. No jeżeli wyjdzie moja niewiedza, to będę wiedział, do jakich książek przysiąść.
1: No właśnie. No to zaczynamy, panie Kamilu, nie przedłużając. Pewnie jest pan ciekawy, jakie pytania dla pana przygotowałam. Ostrzegam, że dziś akurat nie będzie łatwo, więc tym większa będzie satysfakcja, jak się panu uda. Pierwsze pytanie dotyczy gdańskiego szlaku wodociągowego, który zawiera historyczne zbiorniki wody. Moje pytanie brzmi, który ze zbiorników może się pochwalić tarasem widokowym? Czy to jest zbiornik wody Stara Orunia, czy zbiornik wody Stary Sobieski, czy może zbiornik wody Kazimierz?
5: To akurat będę wiedział. Zbiornik wody Kazimierz.
1: Tak, zgadza się, zbiornik wody Kazimierz. W ogóle warto odwiedzić ten gdański szlak wodociągowy, te historyczne podziemne zbiorniki wody, bo myślę, że nie każdy mieszkaniec Gdańska w ogóle tam był i to widział, a warto coś takiego zobaczyć. Drugie pytanie. Angażując się w różne formy pracy na rzecz lokalnej społeczności, ośrodek w Oliwie nazywany jest oficjalnie Oliwskim Ratuszem Sztuki, Oliwskim Ratuszem Kultury czy Oliwskim Ratuszem Opatów?
5: To jest Oliwski Ratusz Kultury.
1: Tak, kultury, chociaż tutaj trochę prawdę mówiąc myślałam, że może się panu pomyli ze sztuki, ale domyślam się, że pan wiedział.
5: Tak. Obiło mi się o uszy kilkakrotnie, więc tu miałem szczęście.
1: No właśnie, dlatego, że tam to jest miejsce, które łączy ludzi poszukujących właśnie dobrej sztuki, ale nazywa się rzeczywiście Oliwskim Ratuszem Kultury. Brawo, na razie bez ani jednej skuchy, więc przed nami trzecie pytanie. W którym roku oddano do użytku port północny wraz z bazą przeładunku węgla? W 1979, w 1974, czy może w 1984?
5: I to jest prawdopodobnie pytanie, na którym polegnę. Z historii nigdy nie byłem dobry, a tutaj te lata są tak zbliżone do siebie, że nawet dedukcja ewentualna po, nie wiem, jakichś wydarzeniach dookoła niewiele mi pomoże. Strzelę w takim razie w odpowiedź C.
1: W odpowiedź C. No nie, trzeba było strzelać w środek. To wtedy by panu się udało w 1974. Ale rzeczywiście tak jest, że z tymi datami historycznymi czasami mamy problemy, prawda? Zwłaszcza jeżeli dotyczą tak specyficznych i tak, no, takich dosyć wyjątkowych, prawda, elementów z historii.
5: Zgadza się, no bitwa pod Grunwaldem i Chrzest Polski pamiętam do dziś, ale niestety oddanie do użytku portu północnego niespecjalnie.
1: No ale teraz ta data utkwi w pamięci, więc
5: na pewno.
1: To jest plus takich quizów. Kolejne pytanie. W którym z miast Trójmiasta organizowane są targi pracy i aktywności seniorów? Czy w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni?
5: W Gdańsku.
1: Tak, Tak, oczywiście tutaj Gdańsk zdecydowanie króluje i pomaga dojrzałym mieszkańcom swojego miasta i okolic nie tylko w znalezieniu zatrudnienia, ale też zachęca w ogóle do podejmowania różnych aktywności kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, więc to naprawdę jest dosyć ważna działalność. No i ostatnie pytanie, które będzie dotyczyło 14. edycji pewnego festiwalu, który odbędzie się w tym roku i ta edycja będzie poświęcona literaturze Rumunii. A ja się pytam, o jakiej imprezie jest mowa? Czy chodzi o Gdańskie Targi Książki, czy Literacki Sopot, czy może Miasto Słowa?
5: I to będzie kolejne pytanie, na którym mogę polec, obawiam się. Natomiast znowu będę strzelał i może, jeżeli mówiła pani, że w ostatnim pytaniu wypadałoby strzelać w środek, a ja strzeliłem w ostatnie, to tym razem strzelę w pierwsze, w Gdańskie Targi Książki.
1: Nie, też trzeba było w środek. Chodzi o Literacki Sopot. To jest dosyć charakterystyczne, dlatego że w każdym roku jest omawiana i przedstawiana literatura z innego kraju. Były Czechy, była Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, no a w tym roku właśnie będzie Rumunia w sierpniu 21-24. Ale jest dobrze, bo było więcej dobrych niż złych, więc gadżety radia należą do pana. Gratuluję serdecznie.
5: Fantastycznie, bardzo dziękuję.
1: I pozdrawiam gorąco panie Kamilu. Dziękuję, że słucha pan radia, więc mówię do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, jak najbardziej. Dziękuję.
1: Dziękuję, a ja zapraszam oczywiście państwa na kolejny quiz o Gdańsku.
4: Audycja rozrywkowa. Ciekawe Trójmiasto.
0: Siedziba naszego radia mieści się na Żabim Kruku w Gdańsku. Jest to fantastyczne miejsce, które przyciąga nie tylko amatorów kajaków, ale również smoczych łodzi, jak się okazuje. I dzisiaj opowiemy trochę więcej o smokach i o kolejnej edycji charytatywnej imprezy, która już na dobre zagościła w gdańskim kalendarzu, tak mogę chyba powiedzieć, prawda? Albowiem są ze mną Anna i Artur Czerwińscy, organizatorzy Dragon Boat Business League. Witam was bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: To jak sobie tak sięgniecie pamięcią wstecz, to jak to się w ogóle zaczęło i ile się zmieniło przez ten czas i z czego jesteście dumni?
7: Na pewno więcej osad jest. Impreza się rozrosła, troszkę formuła nam się zmieniła, ale cały czas jesteśmy z roku na rok coraz więksi.
0: Ta widowiskowość chyba też przyciąga ludzi, nie? No bo to jednak to robi wrażenie. Są większe, mniejsze ekipy na tych łodziach.
6: Dokładnie. Sport jest bardzo widowiskowy. Nasze zawody akurat odbywają się na małych łodziach 10-osobowych, ale faktycznie widowiskowość, przystrojenie tych łodzi, bęben, krzyk bębniarzy i sterników, którzy motywują swoich zawodników do wysiłku i do zwycięstwa, jest nieporównywalny z innym sportem.
0: Ty, Arturze, zwróciłeś uwagę na to, że tak, mamy jedną z lepszych osad damskich w Gdańsku, mamy się czym poszczycić.
7: Tak, aktualnie dziewczyny są najlepsze w Polsce, można powiedzieć złota passa.
0: Brawo, my na pewno jeszcze powrócimy do tych zawodów, do waszych planów, ale teraz chciałabym, żebyśmy skoncentrowali się na tym, co już niebawem i co przed nami, bo impreza charytatywna i zacny cel.
6: Słuchacze chętnie bardzo, bardzo zapraszamy do wejścia na naszą stronę www.dbbl.pl i zapoznania się z ofertą i może zgłoszenia się, bo jeszcze przyjmujemy te zgłoszenia. Zawody będą, tak jak mówiłam, odbywały się na łodziach 10-osobowych. Prawdopodobnie chyba 4 łodzie będą się w jednym momencie ścigały. Będzie to tutaj obok na Żabim Kruku. Do tego będą towarzyszące atrakcje. Zawsze jest muzyka na żywo, zawsze staramy się zorganizować strefę dla dzieci. Strefa gastro jest, także zapraszamy słuchaczy również do tego, żeby po prostu przyjść, spojrzeć, zapoznać się z tą dyscypliną i po prostu pokibicować najlepszym.
0: Drużyny będą się składały z różnych osób reprezentujących różne firmy, rozumiem.
7: Tak, może każdy się zgłosić do zawodów. Nie trzeba mieć doświadczenia na smoczych łodziach czy nawet sportach wodnych. Wystarczy jeden trening zrobić wspólnie i wystartować. Czyli może być to firma, może być to jakiś zakład, a też mogą być to po prostu znajomi, którzy się skrzykną, wykupią pakiet startowy, wsiądą do łodzi i zaczną się ścigać.
0: No to załóżmy, że ktoś chciałby, to kiedy te treningi, jak to można zorganizować? Czy to jest tuż przed startem?
7: W pakiecie jest jeden trening, taki zapoznawczy i każdy, kto się zapisze, umawiamy się w dogodnym terminie przed zawodami, tydzień, dwa tygodnie i można... można przyjść, popływać, zobaczyć, o co chodzi i wystartować.
6: Aczkolwiek w naszej historii mieliśmy takie ekipy, które nie dały rady się skrzyknąć przed zawodami, ponieważ na przykład były spoza Gdańska i po prostu wsiadły do łódki, popłynęły, fajnie się bawiły i to też było okej.
0: Spontan,
6: tak też można, tak też się uda.
0: Cały czas wspieracie hospicjum, czy wcześniej też były inne miejsca, które wspieraliście?
6: Od samego początku współpracujemy z hospicjum imienia księdza Dutkiewicza. Od kilku lat naszym celem jest przekazywanie środków na zakup paliwa, na pokrycie kosztów paliwa wolontariuszy, pracowników medycznych, którzy dojeżdżają do najmłodszych podopiecznych domowego dziecięcego hospicjum. Ten cel wybraliśmy, ja zawsze używam tego hasła, dlatego że on jest mało medialny. I w fundacji hospicyjnej było bardzo ciężko pozyskać po prostu sponsorów na ten taki mało medialny cel. A dla nas my lubimy jakby sobie wysoko stawiać poprzeczkę i...
0: To pięknie, to mobilizujmy się tym bardziej. Ci wszyscy, którzy nie zdecydują się wystartować, to niech przyjdą nad Motławę na Żabi Kruk, tak? Bo tutaj będzie ten start.
7: Tak, na Żabi Kruk, tutaj przy przystani Żabi Kruk, przystań miejska, tu będziemy się ścigać.
0: Spoczę łodzie właśnie. Myślę, że warto trochę więcej uwagi poświęcić temu tematowi, bo jest to bardzo widowiskowa dyscyplina, ale też tak sobie myślę, że jej siłą jest to, że jest przede wszystkim taka grupowa, nie? Że to cała ekipa pracuje na ten wynik. Ania, no właśnie, bo jest tyle dyscyplin na wodzie. Dlaczego akurat smoki?
6: Znaczy, moja historia ma taki podtekst troszeczkę prywatny. Z Arturem chodziliśmy ze sobą w dawnych, dawnych czasach i mój teść zaproponował mi, że to były początki, to było głupio mi odmówić. Kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało, to przygotowanie się do zawodów. Natomiast się zgodziłam i tak zostałam i w tej chwili prowadzimy ten klub. Także ja zapraszam, bo to jest taki sport, który można rozpocząć w każdym momencie, na każdym poziomie usportowienia, w każdym wieku. Także zapraszamy ludzi naprawdę, którzy czasem nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, tak po prostu. Coś by porobili, może też mieliby potrzebę przynależenia do jakiejś społeczności, do jakiejś grupy. Zapraszamy, smoczołodzie są idealne, sport grupowy. Tworzymy taką grupę, która mobilizuje siebie też nawzajem do tego, żeby regularnie jednak uczestniczyć w tych treningach. Wspiera się na płaszczyznach prywatnych, także naprawdę z całego serca mogę polecić. Zapraszam.
4: Ciekawe Trójmiasto.
1: Anna i Artur Czerwińscy, pasjonaci gdańskich smoczych łodzi, są dzisiaj ze mną i zapraszają m.in. na imprezę charytatywną. Edyta Stańczyk, zapraszam na tę rozmowę. Kiedy trenujecie właśnie? Kiedy można byłoby przyjść?
7: Trenujemy 4 razy w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki, niedziela aktualnie. Są to treningi popołudniowe o godzinie 18.45. Spotykamy się na przystani naszej Sieniska 7 w Gdańsku. To jest przystań Gdani, ale my tam też gościmy. I przygotowujemy się do zawodów.
0: Mówiłam o tej grupie, ale tak, bo być może ktoś jeszcze zupełnie nie ma pojęcia, co to są smocze łodzie i dlaczego jest to takie fajne i widowiskowe, to powiedzmy, bo wszystko wzięło się z Azji tak naprawdę, tak?
7: Tak, z Chin. Tak, jest z legenda, Chin, która ileś tam tysięcy lat temu wydarzyła się jakaś tam historia na rzece. Jest to bardzo popularny sport w Chinach przede wszystkim, w Azji i to się rozlało po Europie, jest bardzo w Niemczech bardzo popularny, w Stanach jest bardzo popularnym sportem. Od 99 roku zagościło też do Polski. Ścigamy się na łodziach 10 i 20 osobowych. Wchodzi jeszcze sternik i bemiarz, czyli tak naprawdę tych zawodników jest 12 i 22. I ścigamy się na różnych dystansach. Najkrótszy dystans, na jakim się ścigamy, to jest 200 metrów. Najdłuższy to jest 5 kilometrów. A najdłuższy dystans, jakim w ogóle nam się udało pokonać na smoczej łodzi, to są 66 kilometrów. Bardzo nietypowy dystans, bardziej jako wyzwanie.
6: Było bardzo ciężki.
7: Bardzo ciężki. Było to po Dunaju, pod Budapesztem dokładnie, a później płynęliśmy pod prąd.
0: Anna i Artur Czerwińscy byli moimi gośćmi. Pięknie dziękuję za przybycie, za podzielenie się tymi wszystkimi ciekawymi informacjami i za zaproszenie nas.
7: Do zobaczenia.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
0: Empatyczna komunikacja i empatyczny rozwój. Tym zaraża mieszkańców Trójmiasta, którzy uczestniczą w jego warsztatach. Pan Bartosz Zadurski jest dzisiaj ze mną. Witam serdecznie. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i dzisiaj zachęcę Państwa do zatrzymania się na chwileczkę, bo będziemy poruszać tematy, które być może okażą się takie istotne i interesujące. Empatia. Może pokusi się pan o to, jak jest z tą empatią u gdańszczan, których spotyka pan w swoim gabinecie, na warsztatach, które pan prowadzi. Jesteśmy dzisiaj empatyczni, bo na przykład na ulicach często się słyszy, a ta młodzież dzisiaj taka nieempatyczna.
8: Myślę, że to zależy od sytuacji, w której jesteśmy, no bo jeśli jesteśmy w sytuacji, która w jakiś sposób jest dla nas trudna, wtedy często tracimy kontakt z tym empatycznym aspektem siebie. Natomiast w sytuacji, w których nie ma czegoś trudnego, trudnego bodźca dla nas, albo też dzieje się coś, co nas pozytywnie porusza, wzbudza współczucie, no to wiadomo, że wtedy tej empatii jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I myślę, że u nas w Trójmieście, z racji tego, że żyjemy też no, nad Zatoką, mamy taki trochę klimat wakacyjny, który teraz się rozpoczyna, to sprzyja temu, żeby troszkę być w większym takim wyciszeniu, w większym też kontakcie ze sobą, chociaż to często życzenie.
0: Dokładnie. Tak. Bo przyjezdni zawsze tak mówią, nie? Rodzina, znajomi, masz tu fajnie, jak na wakacjach właściwie cały czas.
8: Tak, nie każdy z tego korzysta, ale ci, co korzystają, to myślę, że zdecydowanie mają więcej empatii w sobie, bo są bardziej wyluzowani, a to sprzyja empatycznej komunikacji.
0: Czyli jak trafiają do ciebie osoby, to po jaką pomoc najczęściej gdańszczanie przychodzą?
8: Większość osób, gdy przychodzi do mnie na warsztaty czy kursy, to przychodzi z intencją, trochę w cudzysłowie, naprawieniu swoich osobistych, bliskich relacji, w szczególności partnerskich, z mężem, żoną, czasem z dziećmi. Rzadko kiedy, choć się zdarza w biznesie, w firmie, jednak głównie to są te najbliższe relacje. I tutaj też jest taka ciekawostka, że mimo, że większość ma, prawie wszyscy mają tą samą intencję, to w trakcie okazuje się, że oni zyskują dużo na kontakcie samemu ze sobą, czyli empatycznym kontakcie ze sobą, bo to jest ciekawe, że to, co mówimy do siebie, tak wewnętrznie, to często ma mało wspólnego z empatią. Więcej jest tam krytycznego głosu, głosu, który nie jest zbyt przyjemny, nie jest zbyt empatyczny względem samego siebie, a kontakt z samym sobą, komunikacja z samym sobą jest bazą do kontaktu z innymi i komunikacji z innymi.
0: Jesteśmy zbyt wymagający względem siebie?
8: Oj, zdecydowanie. Zbyt wymagający, zbyt perfekcyjni i zbyt krytyczni.
0: No właśnie. I teraz, jak to nie być tym perfekcyjnym, prawda?
8: Tak, no jest wiele sposobów, jak można z tym popracować. Terapia, psychoterapia może w tym pomóc, warsztaty komunikacji, ale wszystko to się sprowadza do kontaktu ze sobą, czyli żeby sprawdzić tak naprawdę, o co nam chodzi. Dlaczego ja w takim razie mam ten głos krytyczny? O co on chce zadbać? O jakie potrzeby on chce się zatroszczyć? Może o potrzebę samoakceptacji? Może o jeszcze jakąś inną potrzebę związaną z relacjami, z bliskością, z więzią? Więc gdy my przyjrzymy się temu na tym głębszym poziomie, to jest nam łatwiej, bo wtedy rozumiemy, o co nam chodzi. Dlaczego na przykład komunikacja z daną osobą jest dla nas ważna?
0: Czy jest tak, że miejsce, w którym żyjemy, też może mieć wpływ na to, jak my funkcjonujemy? Czy zdarzyło ci się na przykład, że jakiś mieszkaniec Trójmiasta powiedział: nie, ja chyba się stąd wyprowadzę, bo ja nie jestem już w stanie tutaj żyć, myśleć i działać?
8: Przyznam, że nie spotkałem się z takim nastawieniem, ale spotykałem się często z nastawieniem trochę innym, nawet bym powiedział skrajnie przeciwnym, że osoby, które przybyły do Trójmiasta z innych dużych miast, to często sobie chwalą, że tutaj jest trochę taki luźniejszy vibe i że jest bardziej spokojnie względem innych miast, w szczególności na przykład Warszawy, stolicy naszej, gdzie jednak to tempo życia jest zauważalne nawet na ulicy, że jest szybsze, jest dynamiczniejsze, co no też utrudnia komunikację, bo komunikujemy się wtedy szybciej, komunikujemy się często w stresie, w napięciu, a to no nie sprzyja bliskiemu kontaktowi.
0: Zdarzało się panu wykorzystać, mówimy o tym vibe'ie, tak, wykorzystać te naturalne walory Trójmiasta do tego, żeby poprowadzić jakieś warsztaty, grupowe zajęcia?
8: Tak, prowadzę, ja przede wszystkim prowadzę warsztaty i kursy w Gdańsku, lokalnie. Czasem zdarza mi się właśnie w takim klimacie, jak to nazwaliśmy, vibe'em wakacyjnym, poprowadzić niekiedy pikniki empatyczne, gdzie są to spotkania w parku i gdzie praktykujemy ze sobą właśnie tą empatyczną komunikację, ze sobą samemu, ale też i z innymi.
0: I na czym one polegają? Tak mniej więcej. No właśnie, warsztaty empatycznej komunikacji brzmi bardzo dobrze.
8: To najpierw zacznę od tego, czym to nie jest, bo większość osób, gdy ma na myśli empatyczną komunikację, to ma na myśli miłe zwracanie się do siebie. Empatyczna komunikacja nie bazuje na tym, żeby być miłym, tylko bazuje na tym, żeby być autentycznym w kontakcie ze sobą i w kontakcie też z drugim człowiekiem na poziomie uczuć, czyli tego, co czujemy, i na poziomie potrzeb. Ale jak mówię potrzeby, to mam na myśli uniwersalne potrzeby, które dotyczą wszystkich osób na tej planecie. Wszyscy mamy takie same potrzeby i jednocześnie mamy swoje ulubione strategie do zaspokojania tych potrzeb. Więc potrzebą może być potrzeba więzi, potrzeba kontaktu, mamy też potrzeby fizyczne, pożywienia, mamy też potrzeby dotyku, mamy potrzeby autentyczności, wyrażania siebie, bycia słyszanym, widzianym, bardzo często niezaspokojona obecnie potrzeba. Potrzeba odpoczynku. O, kolejna niezwykle trudna do zaspokojenia w czasach, w których żyjemy. Choć właśnie w Trójmieście wydaje mi się, że jest łatwiejsza, no bo mamy plaże, gdzie możemy iść się wychillować, mamy dużo zieleni, parków, lasy w okolicy, więc to jest coś, co zdecydowanie sprzyja zaspokojeniu tej potrzeby.
0: No właśnie, mamy tyle atutów tak naprawdę. Możemy korzystać na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, żeby się relaksować, żeby sobie przewietrzyć mózg, jak to się czasami mówi. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Co nas hamuje?
8: Często przekonania o danych potrzebach, na przykład o potrzebie odpoczynku. No niestety my jako Polacy mamy niezbyt dobre przekonania, bo wielu z nas słyszało w dzieciństwie komunikaty: co tak leżysz, nic nie robisz, weź się do roboty, nie lęk się, więc tego typu komunikaty powtarzane w dzieciństwie wielokrotnie prowadzą do tego, że ta potrzeba jest trochę na wygnaniu. I nam jest trudno się z nim kontaktować, bo jeśli mamy takie przekonanie, że jeśli ja zacznę odpoczywać, to zaraz oberwę. Dostanę niezbyt przyjemny komunikat, oberwie mi się za odpoczywanie, więc mam skojarzenie, że to jest coś złego, aż wręcz niebezpiecznego, na takim nieświadomym poziomie. I uświadomienie sobie tego może być pierwszym krokiem do zmiany, do transformacji tego przekonania.
0: Dokładnie, a też kwestia pewnej płciowości, prawda, że jesteś dziewczynką, tobie nie wypada robić takich rzeczy, a chłopcom nie wypada robić takich rzeczy. Gdzieś to mocno tkwi, prawda?
8: Tak, zdecydowanie tu najbardziej jest to widoczne na poziomie uczuć, czyli my jako faceci niestety mamy bardzo często wygnane uczucie smutku, no bo chłopaki nie płaczą.
0: No tak.
8: Weź się nie masz i tego typu teksty na to wpływają. Znowu kobiety mają problem z kontaktem ze złością, no bo grzeczne dziewczynki się nie złoszczą, nie wypada się złościć i tak dalej, więc to często też prowadzi do tego, że mamy trudność w kontakcie z tymi uczuciami, a uczucia mają jedną najważniejszą funkcję. One informują nas o potrzebach, informują o tym, że jakaś nasza potrzeba jest zaspokojona, gdy jest to uczucie z kategorii przyjemnych, bądź gdy jakaś potrzeba jest niezaspokojona, o tym informują uczucia z kategorii nieprzyjemnych. No bo też nie ma złych czy dobrych uczuć, one są tylko informatorami. Kwestia jest, że jeśli uczucie jest nieprzyjemne, to bardzo często określam je jako złe i nie chcę go czuć, co prowadzi do błędnego koła, no bo jeśli ja nie chcę czuć tego uczucia, a to uczucie ma funkcję informacyjną i ja nie słucham tego komunikatu, tej informacji, to uczucie zacznie głośniej do nas mówić, a w pewnym momencie możliwe, że zacznie krzyczeć.
0: Czyli nie uciekniemy od tego tak naprawdę.
8: Nie ma takiej możliwości. Wypieranie uczuć niestety ma swoje konsekwencje i w pewnym momencie te konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Bo jeśli my nie słuchamy naszych uczuć, to nasze uczucia zaczną do nas mówić przez nasze ciało w postaci różnych napięć, spięć, a w konsekwencji mogą się też rozwijać różne choroby. Zresztą no, to jest powszechny fakt, że bardzo wiele chorób obecnie jest psychosomatycznych, gdzie lekarze no, mówią o tym ogólnie, no to od stresu, proszę popracować ze stresem. Tylko co to oznacza? Jak to robić?
0: No właśnie, dokładnie tak. Czyli to nie jest taka zwykła paplanina i gadanina, kiedy mówi się, zatrzymaj się na chwilę, daj sobie to 5 minut, żeby przemyśleć pewne sprawy, nie działaj w emocjach.
8: Tak, no bo to zatrzymanie daje nam możliwość, stwarza warunki do tego, żeby skontaktować się ze sobą, czyli co się we mnie dzieje, co ja czuję I to uczucie może mnie doprowadzić, czego ja tak właściwie potrzebuję na tym głębszym poziomie. Nie na poziomie strategii, tylko na poziomie tej uniwersalnej potrzeby. I gdy ja to złapię, to wtedy wiem, o co mi chodzi i mogę poszukać możliwe, że innych strategii bardziej dostępnych i realnych do zastosowania teraz, bo potrzeby są uniwersalne i są niezależne od miejsca, ludzi, czasu. Strategie natomiast bardzo często są zależne. Często też mówimy, potrzebuję ciebie do jakiejś bliskiej osoby. I jakkolwiek dziwnie i może nawet nieprzyjemnie może to brzmieć, to ludzie są strategiami na zaspokojenie jakichś naszych potrzeb. Bo mamy te potrzeby, które są potrzebami relacyjnymi. Właśnie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem, potrzeby więzi, przynależności, wspólnoty, ale też potrzeba bycia usłyszanym i widzianym. Do tego potrzebujemy drugą osobę. Tej potrzeby samemu trudno jest nam sobie zaspokoić.
4: Ciekawe Trójmiasto.
0: Tak jak powiedziałeś, gdańszczanie dzisiaj to, co sygnalizują u ciebie podczas wizyt, no to jest najczęściej ta niezaspokojona potrzeba właśnie być widzianym między innymi.
8: I słyszanym. Bo ktoś kiedyś powiedział, że większość konwersacji to tak naprawdę niestety monologi w obecności świadka. My siebie nie słuchamy. I gdy słuchamy, to często słuchamy tylko po to, żeby coś odpowiedzieć. Odpowiedzieć, ja też tak mam, albo mam inaczej, ja się z tym nie zgadzam. I tak naprawdę nie mamy otwartości na słuchanie. I żeby było ciekawe, jedno z najtrudniejszych ćwiczeń, do którego zapraszam na swoich warsztatach czy kursach, to jest nauka słuchania w ciszy. 5 minut słuchania bez odzywania się. Okazuje się, że to jest tak trudne, że ludzie nie są w stanie usiedzieć, nie są w stanie wytrzymać. Jak ćwiczenie się kończy, to od razu mają milion pytań albo chcą coś powiedzieć, skomentować, a nie słuchają dla samego faktu słuchania i usłyszenia drugiej osoby. To bywa bardzo dużym wyzwaniem.
0: Tak, wiele osób dzisiaj to potwierdza, bo to jest taka umiejętność, którą już widzimy, że jest z nią problem od maluczkiego, czyli u dzieci jest to też dostrzegalne, ale my dorośli też, jak widać, mamy z tym bardzo duży problem.
8: I to właśnie jest związane z tym, że ta potrzeba bycia wysłuchanym bardzo często jest bardzo głęboko niezaspokojona. Jak właśnie spojrzymy na dzieciństwo, no to dzieci niestety bardzo często są niesłyszane. No bo zadają bardzo dużo pytań, bardzo chcą być w czymś usłyszane, a rodzice nie mają czasu, mają pracę, mają obowiązki domowe i brakuje im trochę tej przestrzeni, żeby naprawdę wysłuchać, empatycznie wysłuchać czasem swoje, a czasem inne dziecko. No i stąd wtedy bierze się ten problem, który w dorosłości się przejawia tym, że my chętniej mówimy, mniej chętnie słuchamy.
0: To takie zadanie dla naszych słuchaczy, popróbować mniej mówić, więcej słuchać. Ciekawe, jak to się uda. Podzielcie się Państwo swoimi opiniami na ten temat. A czego boją się dzisiaj gdańszczanie?
8: W tym pytaniu już jest trochę odpowiedź, bo najwięcej osób boi się kontaktu z uczuciem lęku. To jest niestety to uczucie, które bardzo często jest problematyczne do kontaktu, żeby być przy nim, żeby wysłuchać, co nasz lęk ma do powiedzenia. Czego tak właściwie się lękamy? Dlaczego? I czy ten lęk jest z teraźniejszości, czy on jest z przeszłości, gdzieś w wczesnym etapie utknął i my nie mamy tej aktualizacji, że teraz już jest bezpiecznie. Możliwe, że kiedyś nie było w dzieciństwie, ale teraz jest bezpiecznie, jesteśmy dorośli. Mamy zasoby do tego, żeby się z czymś zmierzyć i to jest trochę też połączone z naszym poczuciem własnej wartości, które w definicji mówi to, że gdy mamy to zdrowe poczucie własnej wartości, to mamy kontakt ze sobą taki i to przekonanie, że jestem w stanie sobie poradzić z przeciwnościami, które niesie życie. Że czasem, no niestety, dzieje się tak, że mogę się przewrócić i upaść. I tu nie chodzi o to, że tego nie ma, tylko że ja mam te zasoby i wierzę w swoje zasoby, że jestem w stanie się podnieść. Czasem sam, czasem będę potrzebował poprosić o wsparcie kogoś, żeby się podnieść, ale że wierzę w to. Drugi aspekt poczucia własnej wartości, tej definicji, to jest wiara w to, że zasługuję na szczęście. Nie muszę o to zabiegać, tylko z naturalnego prawa zasługuję na to.
0: Gdzie można Pana spotkać? Prowadzi Pan jakieś darmowe spotkania, na przykład darmowe porady również?
8: Prowadzę czasem właśnie wspomniany piknik empatyczny w okresie wakacyjnym w parku. I to jest spotkanie darmowe.
0: Pan Bartosz Zadurski był moim Państwa gościem. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
4: Ciekawe Trójmiasto. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

lżejsze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato,

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: gwiazdą, a kto ty?
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Monte Cristo pozostał sam. Postąpił 4 kroki naprzód i szepnął sam do siebie. Tu, przy tym platanie, pochowano dziecko. Tam jest furtka, przez którą wchodzono do ogrodu. Tu schodki, które prowadzą do sypialni. Chyba nie muszę tego notować, bo mam tu przecież plan tego wszystkiego. Wypukły, żywy plan. I hrabia, obszedłszy jeszcze raz ogród, skierował się do powozu. Bertuccio, widząc zamyślenie hrabiego, nie rzekł ani słowa i usiadł na koźle obok Stangreta. Powóz ruszył do Paryża. Tegoż wieczoru, przybywszy do domu na Polach Elizejskich, hrabia obejrzał go w całości, czyniąc to tak, jakby go znał od lat. Ani razu, choć szedł pierwszy, nie pomylił się, otwierając drzwi. Wszystkie korytarze i schody prowadziły go tam, dokąd chciał dojść. W tym nocnym przeglądzie towarzyszył mu Ali. Hrabia wydał Bertucciowi parę rozporządzeń. Trzeba było upiększyć dom i przebudować go wewnątrz. Następnie spojrzał na zegarek i rzekł do uważnego na każdy jego ruch Nubijczyka: w 11:30. Hajde powinna już niebawem przyjechać. Uprzedzono o tym służące francuski? Ali wyciągnął rękę, wskazując apartament przeznaczony dla pięknej Greczynki. Był on tak odosobniony, że gdy drzwi zakrywał gobelin, można było obejść cały dom i nie domyślić się, że są tam jeszcze salon i 2 pokoje. Ali tedy, jak powiedzieliśmy, wskazał ręką apartament, podniósł 3 palce lewej ręki, na tej ręce oparł głowę i przymknął oczy jak do snu. Aha, rzekł Monte Cristo, przyzwyczajony do mowy znaków, więc są 3 i czekają w sypialni? Tak, kiwnął głową Ali. Pani będzie dziś wieczór znużona, mówił Monte Cristo, zechce zapewne położyć się. Niechaj jej nie nudzą rozmową. Francuzki mają tylko złożyć uszanowanie nowej pani i wyjść. Uważaj, by służąca Greczynka nie rozmawiała z Francuzkami. Ali skłonił się. Wkrótce dało się słyszeć, jak ktoś nawołuje odźwiernego. Brama się otwarła, powóz pojechał aleją i zatrzymał się przed schodkami. Zszedł hrabia. Drzwiczki były już otwarte. Podał rękę młodej kobiecie okrytej jedwabną zieloną mantylą zahaftowaną złotem. Młoda kobieta ujęła podaną dłoń, ucałowała ją z miłością i szacunkiem. Zamienili parę słów w tym dźwięcznym języku, którym przemawiali bogowie Homera. Kobieta mówiła z czułością, hrabia z łagodnością i powagą. Następnie Ali, idąc przodem ze świecą z różowego wosku, odprowadził kobietę. A nie był to nikt inny jak piękna Greczynka, towarzysząca hrabiemu we Włoszech. Do jej apartamentów, za czym hrabia udał się do skrzydła, które przeznaczył dla siebie. O 12:30 w całym domu pogasły światła i można by sądzić, że wszystko pogrążyło się we śnie. Nazajutrz około 2:00 przed drzwi hrabiego Monte Cristo zajechał powóz, zaprzężony w pyszną parę angielskich koni. W środku siedział mężczyzna w błękitnym fraku z guzikami obciągniętymi jedwabiem, w białej kamizelce, w którą wrzynała się wyraźnie gruba złota dewizka, i w pantalonach koloru orzechowego. Jego włosy były tak czarne i tak nisko zachodziły na czoło, że trudno było uwierzyć, że są naturalne. Tak bardzo kontrastowały ze zmarszczkami na czole, których nie zdołały zakryć. Ów mężczyzna, lat 50 do 55, pragnący uchodzić za 40-latka, wysunął głowę przez okienko powozu. Poniżej widniała korona baronowska i posłał swojego gruma, by zapytał odźwiernego, czy hrabia Monte Cristo jest u siebie. Przez ten czas przybysz przypatrywał się, z taką skrupulatnością, że ocierała się o niegrzeczność, domowi, ogrodowi i liberii krzątającej się służby. Spojrzenie miał żywe, ale raczej sprytne niż inteligentne. Wargi tak wąskie, że aż wklęsłe, szerokie, wystające policzki świadczyły o przebiegłości. Cofnięte czoło i czaszka tak rozrośnięta w tylnej części, że szersza od rozstawu wielkich, bynajmniej nie arystokratycznych uszu, nadawały temu obliczu dla każdego fizjonomisty charakter niemal odstręczający. Chociaż Gmin bardzo poważał tę osobistość z uwagi na wspaniałe konie, wielką brylantową spinkę w koszuli i czerwoną wstęgę orderową, przeciągniętą z jednej do drugiej butonierki w surducie. Grum zastukał w okienko dźwiernego i zapytał: czy tu mieszka pan hrabia de Monte Cristo? Tak, odpowiedział odźwierny, ale... i spojrzał pytająco na Alego. Ali potrząsnął przecząco głową. Ale? Zapytał Grum. Ale ekscelencja nie przyjmuje nikogo, dokończył odźwierny. W takim razie proszę oddać panu hrabiemu bilet wizytowy mojego pana, przy czym proszę powiedzieć, że mój pan, baron Danglars, jadąc na posiedzenie izby, nadłożył drogi, aby mieć zaszczyt złożenia mu wizyty. Nie mam dostępu do pana hrabiego, odparł odźwierny. Odda mu go jego lokaj. Grum wrócił do powozu. No i co? Zapytał Danglars. Chłopiec, choć zawstydzony nauczką, jakiej doznał, powtórzył swemu panu odpowiedź odźwiernego. O, obruszył się baron, a więc to jakiś książę. Tytułują go ekscelencją, może do niego wejść tylko osobisty lokaj. Mniejsza z tym, ma u mnie otwarty kredyt, a więc zobaczę go na pewno, gdy mu się zachce pieniędzy. I Danglars opadł na siedzenie, wołając do Stangreta tak, aby go słyszano na całej ulicy. Do izby deputowanych! Monte Cristo, powiadomiony w czas, obserwował barona zza żaluzji za pomocą wybornej lunety, z taką samą uwagą, z jaką Danglars studiował dom, ogród i służbę. O, stanowczo, rzekł, wzdrygając się z niesmakiem i składając lunetę w futerale z kości słoniowej, stanowczo ohydna to kreatura. Jakże tu na pierwszy rzut oka nie poznać węża po tym spłaszczonym czole, po tym nabrzmiałym łbie sępa, po tym ostrym dziobie drapieżcy. Ali? Zawołał i uderzył w miedziany dzwonek. Wszedł Ali. Zawołaj mi Bertuccia. W tejże chwili wszedł Bertuccio. Ekscelencja mnie wzywał? Tak. Czy widziałeś konie, co przed chwilą stanęły przed bramą? Tak, panie hrabio, bardzo piękne konie. A zatem jak to się stało, rzekł Monte Cristo, marszcząc brew, że tych koni nie ma w mojej stajni, gdy poleciłem panu, byś kupił parę najpiękniejszych koni w Paryżu, a tu okazuje się, że w Paryżu jest jeszcze jedna para koni równie pięknych jak moje. Na widok zmarszczonych brwi, słysząc surowy głos hrabiego, Ali pochylił głowę. To nie twoja wina, mój dobry Ali, rzekł hrabia po arabsku ze słodyczą, jaką rzadko można było u niego zauważyć. Nie znasz się na koniach angielskich. Ali rozpogodził się. Panie hrabio, rzekł Bertuccio, te konie nie były na sprzedaż. Monte Cristo wzruszył ramionami. Trzeba panu wiedzieć, że wszystko jest na sprzedaż, jeżeli ktoś umie wyznaczyć cenę. Panie hrabio, pan Danglars zapłacił za te konie 16 000 franków. Trzeba mu było zapłacić 32. To bankier, a bankier nigdy nie minie okazji podwojenia kapitału. Pan hrabia serio to mówi? Monte Cristo spojrzał tak, jakby dziwił się, że ktoś śmie go o to pytać. Dziś wieczorem wybieram się z wizytą. Chcę, aby te konie były zaprzężone do mego powozu w Nowych Szorach. Bertuccio ukłonił się i odszedł. U drzwi zapytał jeszcze: o której pan hrabia ma złożyć tę wizytę? O 5:00. Śmiem zwrócić uwagę panu hrabiemu, że jest 2:00, zawyrokował intendent. Wiem, zakończył Monte Cristo i zwrócił się do Alego. Każ wszystkie konie przeprowadzić przed panią, niech sobie wybierze te, które jej się podobają. Niech też powie, czy zechce dziś zjeść ze mną kolację, jeśli tak, niech nakryją w jej pokoju. Idź i przyślij mi tu kamerdynera.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: down or hello, kiss a DJ. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Zaledwie Ali znikł, pojawił się kamerdyner. Panie Baptysto, odezwał się hrabia, już rok służysz u mnie. Jest to zwykle czas próby, jaki wyznaczam moim ludziom. Odpowiadasz mi, pan. Baptysta skłonił się. Trzeba jeszcze uzgodnić, czy ja odpowiadam tobie. Ależ, panie hrabio, zawołał Baptysta. Posłuchaj, posłuchaj do końca. Masz pensję wynoszącą 1500 franków na rok. To jest tyle, ile ma garzy dobry, odważny oficer, który na co dzień naraża życie. Stół masz taki, jakiego by ci pozazdrościł nie jeden wysoki urzędnik, skądinąd dużo bardziej zacharowany niż ty. Jesteś sługą, a sam masz służbę, która myśli o twojej bieliźnie i ubraniu. Prócz tych 1500 franków płacy, okradasz mnie na sprawunkach dotyczących mojej toalety mniej więcej na drugie tyle. O, ekscelencjo, nie gniewam się, mój Baptysto, to rozsądne, ale pragnąłbym jednak, by to się skończyło. Lepszego miejsca od tego, które ci zesłał łaskawy los, nie znajdziesz nigdzie. Nigdy nie biję moich ludzi, nigdy nie wymyślam, nigdy się nie złoszczę, przebaczam zawsze błąd, choć nigdy nie dbalstwo lub zapomnienie. Moje rozkazy są zazwyczaj krótkie, ale jasne i wyraźne. Wolę powtórzyć je 2 albo 3 razy, aniżeli widzieć, że są źle zrozumiane. Jestem na tyle bogaty, że mogę dowiadywać się o wszystkim, co mnie interesuje, a uprzedzam, jestem ciekawy. Gdybym się więc dowiedział, że mówisz o mnie źle albo dobrze, że komentujesz moje sprawy albo zbyt w nie wnikasz, zostaniesz natychmiast odprawiony.

0: zbawiony. Raz tylko pouczam moich służących. Zostałeś poinformowany, możesz pan odejść. Baptysta ukłonił się i ruszył w stronę drzwi. Ale, dodał hrabia, zapomniałem panu powiedzieć, że co rok odkładam dla moich ludzi pewną sumę. Oczywiście odprawieni tracą te pieniądze i przechodzą one na tych, którzy zostają i którym przypadną po mojej śmierci. Rok już u mnie służysz, twoja kariera rozpoczęła się, postępuj tak dalej. To przemówienie, wygłoszone w obecności Alego, który stał nieruchomo, zważywszy, że nie rozumiał ni słowa po francusku, wywarło na baptyście skutek, jaki pojmie każdy, kto studiował psychologię francuskiego służącego. Będę się starał dostosowywać całkowicie do pragnień pana hrabiego, rzekł baptysta. Za wzór wezmę sobie pana Alego. O, tylko nie to, rzekł hrabia z chłodem marmuru. Ali ma wiele wad, przemieszanych z zaletami. Nie bierz pan z niego przykładu, bo Ali jest wyjątkiem. Nie ma pensji, bo i nie jest służącym. To mój niewolnik, mój pies. Gdyby w czymkolwiek uchybił, nie wypędziłbym go, ale zabił. Baptysta wytrzeszczył oczy. Myśli pan, że żartuje? Spytał Monte Cristo. I powtórzył Alemu po arabsku to, co mówił po francusku do Baptysty. Ali wysłuchał, uśmiechnął się, podszedł do pana, ukląkł na jedno kolano i z głęboką czcią ucałował go w rękę. Ta przedziwna nauczka wprawiła Baptystę w najwyższe zdumienie. Hrabia dał znak Baptyście, że może wyjść. Alemu zaś kazał pójść za sobą. Przeszli do gabinetu, gdzie długo jeszcze rozmawiali. O 5:00 hrabia trzykrotnie zadzwonił. Wszedł intendent. Konie? Rozkazał Monte Cristo. Są zaprzęgnięte, panie hrabio? Odpowiedział Bertuccio. Czy mam jechać z panem hrabią? Nie. Stangret, Baptysta i Ali to wystarczy. Hrabia zszedł na dół i ujrzał przy swoim powozie konie, które mu się tak spodobały przy powozie Donglara. Piękne. Rzeczywiście dobrze, żeś je kupił. Szkoda jednak, że tak późno. Panie hrabio, niełatwo mi przyszło je kupić i słono kosztowały. Czy dlatego tracą na urodzie? Wzruszył ramionami hrabia. Skoro pan hrabia jest kontent, to wszystko w porządku. Gdzie pan hrabia każe jechać? Na ulicę Chaussée d'Antin do barona Donglara. Rozmowa ta odbywała się na podejście schodów. Bertuccio zrobił krok, chcąc zejść. Panie Bertuccio, czekaj pan, powstrzymał go Monte Cristo. Chcę mieć jakiś majątek nad brzegiem morza, na przykład w Normandii, między Havrem a Bologni. Jak widzisz, masz dosyć miejsca do wyboru. W tych dobrach musi być jakiś mały port, przystań, zatoczka, gdzie mogłaby zawinąć i rzucić kotwicę korweta. Zanurza się tylko na 15 stóp. Statek ma być zawsze gotowy do wyjścia w morze, o każdej porze w dzień i w nocy, kiedy tylko mi się spodoba. Pytaj pan notariuszy, czy nie mają gdzieś właśnie takiego terenu na sprzedaż. Kiedy już ci coś wskażą, pojedziesz obejrzeć ten teren, a jeśli będzie taki jak trzeba, kupisz go na swoje nazwisko. Korweta powinna być już w drodze do Fécamp, prawda? Tego wieczoru, kiedyśmy wyjeżdżali z Marsylii, widziałem, jak wypływała na morze. A jacht? Jacht, zgodnie z rozkazem, stoi w Martigues. Dobrze, pisz pan co jakiś czas do obu kapitanów, żeby nie pozasypiali. A co ze statkiem parowym? Jest w Chalon, prawda? Tak. Te same rozkazy, które wydałem dla żaglowców. Na rozkaz. Gdy już kupisz mi tę posiadłość, każ rozstawić dla mnie konie co 10 mil na trakcie południowym i północnym. Ekscelencja może na mnie liczyć. Hrabia skinął zadowolony głową i wsiadł do powozu. Wspaniały zaprzęg ruszył kłusem, aby zatrzymać się przed pałacem bankiera. Donglar prezydował właśnie debatą komisji powołanej do budowy kolei żelaznej, gdy zaanonsowano mu hrabiego de Monte Cristo. Posiedzenie zresztą prawie się kończyło. Usłyszawszy nazwisko hrabiego, Donglar wstał. Panowie wybaczą, zwrócił się do kolegów, z których wielu było czcigodnymi członkami izb parlamentu, że muszę was pożegnać. Proszę sobie wyobrazić, że firma Thomson & French w Rzymie przysyła mi niejakiego hrabiego de Monte Cristo, otwierając mu u mnie nieograniczony kredyt. To najzabawniejszy żart, na jaki sobie wobec mnie pozwolili moi zagraniczni korespondenci. To na pewno panowie rozumiecie, że zdjęła mnie ciekawość i jeszcze nie mogę się jej pozbyć. Dziś rano byłem właśnie u tego rzekomego hrabiego. Gdyby był rzeczywiście hrabią, nie byłby tak bogaty. Jaśnie pan nie przyjmował nikogo. Jak się panom zdaje, czyż imć Monte Cristo nie zachowuje się jak książątko albo piękna kobieta? Wprawdzie dom przy Polach Elizejskich, który należy faktycznie do niego, zasięgnąłem na ten temat informacji, wygląda nieźle, ale kredyt nieograniczony, dodał Danglars, śmiejąc się na swój prostacki sposób, czyni bankiera, u którego ten kredyt jest otwarty, bardzo wymagającym. Dlatego chciałbym czym prędzej poznać jego mościa. Zdaje mi się, że ktoś mi tu mydli oczy, ale ten ktoś nie wie, z kim ma do czynienia. Śmieje się ten, co się śmieje ostatni. Kończąc tę przemowę, którą wygłaszał z taką emfazą, że aż mu się rozdymały nozdrza, pan baron ukłonił się kolegom i przeszedł do salonu, którego białe, wyzłacane ściany słynęły na całej Chaussée d'Antin. Do tego to salonu kazał wprowadzić gościa, aby z miejsca go olśnić. Hrabia stał, przyglądając się kilku kopiom Albana i Fatorego, które bankierowi sprzedano jako oryginały, a chociaż były to tylko kopie, mocno gryzły się ze złotą pstrokacizną na suficie. Na odgłos kroków Danglara hrabia odwrócił się. Danglar kiwnął mu nieznacznie głową i zaprosił go gestem, aby usiadł w złoconym fotelu z białym atłasowym obiciem przetykanym złotem. Hrabia usiadł. Czy mam honor z panem de Monte Cristo? A ja czy mam honor z panem baronem Danglarem, kawalerem Legii Honorowej i członkiem Izby Deputowanych? Monte Cristo wymienił wszystkie tytuły, jakie były na bilecie wizytowym Danglara. Danglar uczuł ten przytyk i przygryzł wargi. Proszę mi wybaczyć, rzekł, że nie wymieniłem od razu tytułu, pod jakim mi pana zapowiedziano, ale jak pan wie, mamy teraz rząd ludowy, a ja właśnie jestem reprezentantem ludu. Dlatego też zachowując zwyczaj tytułowania się baronem, zaprzestał pan przyznawać innym tytuł hrabiego. O, ja wcale nie dbam o ten tytuł, rzekł niedbale Danglar. Mianowali mnie baronem i zrobili kawalerem Legii Honorowej za parę przysług, ale pan zrzekłeś się tych tytułów, jak niegdyś panowie Montmorency i Lafayette? Drogi panie, to piękny przykład i godny naśladowania. No, niezupełnie, odparł zakłopotany Danglar. Rozumie pan wobec służby? Aha, dla służących jesteś pan jaśnie wielmożnym panem, dla dziennikarzy panem, a dla komitentów obywatelem. O, to niuanse, bardzo praktyczne pod rządami konstytucyjnymi. Rozumiem to bardzo dobrze.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Donglar przygryzł znowu wargi, przekonał się, że na tym polu nie dorównuje siłami hrabiemu i przeszedł na teren bardziej mu znajomy. Panie hrabio, i tu się ukłonił, otrzymałem list awizowany od firmy Thomson & French. Bardzo mnie to cieszy, panie baronie. Niech mi pan pozwoli, abym go tytułował tak, jak go tytułuje służba. Zły to zwyczaj nabyty w krajach, w których istnieją jeszcze baronowie i to właśnie dlatego, że ich się więcej nie robi. Niezmiernie mnie to cieszy, powtarzam, bo nie będę musiał sam się panu przedstawiać. To zawsze jest dość kłopotliwe. Mówił więc pan, że otrzymał awizo. Tak, odpowiedział Donglar, ale wyznam, że nie zrozumiałem dobrze jego treści. Coś takiego. Dlatego miałem zaszczyt wstąpić do pana, by poprosić o parę objaśnień. Proszę pytać, słucham i gotów jestem odpowiadać. Mam chyba ten list przy sobie i mówiąc to poszperał w kieszeni. Tak, to właśnie ten list, który otwiera u mnie panu hrabiemu Monte Cristo kredyt nieograniczony. I cóż w tym pan widzisz niejasnego? Nic, proszę pana, tylko to słowo nieograniczony. Czy to nie francuski wyraz? Choć wie pan, że pisali ten list Anglo-Niemcy. O nie, nie ma tu bynajmniej błędów w gramatyce, ale pismo jest błędne z punktu widzenia rachunkowości. Czyżby firma Thomson & French, spytał Monte Cristo, przybierając minę tak naiwną, jak tylko potrafił, nie była według pana pewna? Do licha to byłoby przykre, bom tam ulokował trochę funduszy. O nie, jest absolutnie pewna, odpowiedział Donglar, uśmiechając się niemal drwiąco. Ale sens słowa nieograniczony w kwestiach finansowych jest tak niejasny, że owa niejasność jest bez granic, czy tak? O to właśnie chciałem powiedzieć, a niejasność to wątpliwość, a jak powiada jakiś mędrzec, kiedy wątpisz, nie czyń nic pochopnie. To ma znaczyć, podjął Monte Cristo, że o ile dom Thomson & French gotów jest popełniać szaleństwa, bank Donglara nie ma zamiaru iść za jego przykładem. To znaczy, panie hrabio? No tak, panowie Thomson & French podejmują się interesów, nie zważając na cyfry, ale pan Donglar ma dla swoich cyfr granice. Jest bowiem mędrcem, jak to przed chwilą powiedział. Panie łaskawy, odrzekł dumnie bankier, nikt jeszcze nie zawiódł się na moim banku. Cóż, zdaje mi się, że ja będę pierwszy, rzucił zimno Monte Cristo. Co panu każe tak sądzić? Żądasz pan wyjaśnień, a to wskazuje, że się pan waha. Donglar przygryzł wargi. Po raz drugi pokonał go ten człowiek i tym razem już na jego własnym terenie. Drwiąca uprzejmość hrabiego była jedynie maską i graniczyła z tym, co paradoksalnie jest jej bardzo bliskie, z impertynencją. Monte Cristo przeciwnie, uśmiechał się najuprzejmiej w świecie, a miał dar przybierania na zawołanie swoistej naiwnej miny, która mu zapewniała wielką przewagę. Zresztą, panie hrabio, odezwał się Donglar po chwili milczenia, spróbuję panu wytłumaczyć, o co mi chodzi, prosząc, abyś wyznaczył sumę, jaką zamierzasz u mnie podjąć. Ależ, panie baronie, odrzekł Monte Cristo z postanowieniem, aby nie ustąpić ani jednej piędzi ziemi w tej potyczce. Skoro prosiłem o nieograniczony kredyt, to przecież dlatego, że sam nie wiedziałem, ile będę potrzebował. Bankier uznał, że nareszcie będzie mógł wziąć górę. Rozparł się w fotelu i rzekł z tępym, pełnym pychy uśmiechem, no bez obawy możesz pan żądać, ile się panu spodoba. Będziesz mógł się pan przekonać, że jakkolwiek budżet banku Donglara jest ograniczony, może jednak zaspokoić największe potrzeby. Choćbyś pan nawet prosił o milion. Co proszę? Wtrącił Monte Cristo. Milion? Powtórzył Donglar z butą, jaka charakteryzuje głupotę. A cóż bym począł z milionem, mój Boże? Panie baronie, gdybym przecież potrzebował tylko miliona, nie kazałbym sobie otwierać kredytu dla tak mizernej sumy. Milion? Ależ milion mam zawsze przy sobie. I Monte Cristo wyjął z pugilaresika, w którym trzymał bilety wizytowe, dwa bony, każdy na 500 000 franków płatne na okaziciela przez skarb państwa. Takiego człowieka jak Donglar należało walić po głowie, nie zaś kłuć. Cios pałką wywarł skutek. Bankier zachwiał się, zawróciło mu się w głowie. Wytrzeszczył na hrabiego obłąkane oczy, a źrenice straszliwie mu się rozszerzyły. No niech się pan teraz przyzna, że nie ufasz pan firmie Thomson i French. Boże, drogi, to bardzo proste. Przewidziałem taką możliwość i choć nie znam się na interesach, zabezpieczyłem się. Oto dwa podobne listy. Jeden napisali panowie Arstein i Eskeles z Wiednia do barona Rothschilda, a drugi pan Baring z Londynu do pana Lafitte. Powiedz pan słowo, a przestanę pana kłopotać i pójdę do jednego z tych dwóch banków. To był koniec. Danglars poddał się. Otwarł drżącymi rękami listy od bankierów wiedeńskich i londyńskiego i sprawdził autentyczność podpisów ze skrupulatnością, która byłaby obraźliwa, gdyby nie to, że spowodowana była oszołomieniem bankiera. No proszę pana, te trzy podpisy warte są wiele milionów, powiedział Danglars, podnosząc się, jakby chcąc oddać hołd potędze złota uosobionej w człowieku, który stał przed nim. Trzy nieograniczone kredyty w trzech naszych bankach. Pan hrabia mi wybaczy, ale choć nie podlegają one wątpliwości, trudno jednak zapanować nad zdziwieniem. No, bank taki jak pański, panie baronie, nie mógłby się dziwić takim listom, rzekł Monte Cristo nadzwyczaj uprzejmie, a więc będzie mi pan mógł przysłać trochę pieniędzy? Proszę mówić, panie hrabio, jestem na pańskie rozkazy. A więc teraz, gdyśmy się już porozumieli, a zrozumieliśmy się, prawda? Danglars kiwnął potakująco głową. I nie ma pan już żadnych wątpliwości? Ależ, panie hrabio, nie miałem ich od samego początku. Nie, żądał pan tylko dowodów i nic więcej, a więc, powtórzył hrabia, skoro się porozumieliśmy i ponieważ nie ma już pan żadnych wątpliwości, ustalmy, jeśli pan pozwoli, przybliżoną sumę na pierwszy rok, powiedzmy 6 milionów.
2: 6 milionów, dobrze?
1: Zakrztusił się Danglars. Jeżeli będzie mi trzeba więcej, dodał niedbale Monte Cristo, zawiadomię pana, ale nie sądzę, bym zabawił we Francji dłużej niż rok, a przez ten czas nie wydam chyba więcej. Zresztą zobaczymy. Na początek racz mi pan przesłać na jutro rano 500 000 franków. Nie wychodzę z domu do południa. Gdyby mnie zresztą nie było, zostawię pokwitowanie memu intendentowi.
2: Będzie miał pan hrabia pieniądze jutro rano o 10:00. Życzy pan sobie złoto, banknoty czy srebro?
1: Połowę w złocie, połowę w banknotach. I hrabia podniósł się. Jedną rzecz muszę panu wyznać, rzekł Danglars z kolei. Zdawało mi się, że mam jak najdokładniejsze wiadomości o największych fortunach Europy, a jednak pańska, która jest chyba dość znaczna, nie obiła mi się o uszy. To zapewne jakaś świeża fortunka.
2: Nie, panie baronie, przeciwnie, jest bardzo stara. Było to coś w rodzaju familijnego skarbu, którego nie wolno było naruszać, a tymczasem procenty potroiły całą wartość. Termin wyznaczony przez testatora upłynął dopiero przed kilku laty, a więc używam tego majątku zaledwie od kilku lat. Pańska niewiedza w tym względzie jest naturalna, zresztą niebawem pozna pan te sprawy lepiej.
1: Słowa te wymówił z owym bladym uśmiechem, który takim dreszczem przejmował Franca d'Épinaya. Przy pańskim usposobieniu i zamiarach, powiedział Danglars, zabłyśnie pan u nas w stolicy takim przepychem, że zaćmisz nas, biednych milionerów, a jednak poproszę, by zechciał pan rzucić okiem na moją galerię, bo jesteś pan amatorem sztuki. Widziałem, jak oglądał pan moje obrazy. Wszystkie obrazy są stare, dzieła posiadające metrykę, że wyszły spod pędzla dawnych mistrzów, bo obecnego malarstwa nie lubię.
2: Ma pan rację, współczesne malarstwo ma zazwyczaj jedną wielką wadę, nie zdążyło się jeszcze zestarzeć.
1: Zechce pan obejrzeć moje rzeźby? Thorwaldsena, Bartoliniego, Canowy? To sami obcy artyści, bo jak pan widzi, nie bardzo cenię artystów francuskich.
2: Masz pan prawo być dla nich niesprawiedliwym, to pańscy ziomkowie.
1: Ale to wszystko na później, kiedy się bliżej poznamy. Dziś rad bym tylko, jeżeli pan pozwoli, przedstawić go żonie, baronowej Danglars. Proszę darować ten pośpiech, panie hrabio, ale tak znakomity klient jak pan należy prawie do rodziny.
2: Monte Cristo ukłonił się na znak, że przyjmuje zaszczyt, który tak bardzo pragnął wyświadczyć mu bankier.
0: Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

97 i 8 FM.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

to par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Sadu.

lecz serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy.

cicha głusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samą, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma mu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój.

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.